wiedzieć. Kilka z tych najprostszych słów. Pewny swego byłem w błędzie.

0: tydzień. Lokalnie. Poniedziałek.
1: Wreszcie, po latach nie tylko odsłonięto, ale i uruchomiono fontannę na Nowym Rynku w Kaliszu. Jak przekonuje Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza, to dopiero początek zmian.
2: Odsłoniliśmy m.in. fontannę, którą niektórzy mieszkańcy mogą widzieć po raz pierwszy, a to przecież bardzo ważne i takie historyczne miejsce w tej części miasta. Opracowujemy w tej chwili projekt na zagospodarowanie Nowego Rynku. Chcemy, aby docelowo było to miejsce funkcjonalne, służące mieszkańcom Kalisza, ale przede wszystkim, żeby było zieloną kontynuacją plant miejskich i naturalnym łącznikiem pomiędzy Śródmieściem, które już w tej chwili przechodzi głęboką rewitalizację, oraz również zmieniającym się osiedlem Piskorzewie.
1: Powiedział Krystian Kinastowski. Zmiany na osiedlu Piskorzewie trwają. Między ulicami Majkowską a Złotą powstaje nowy park handlowy, a na dawnych terenach KLA ma powstać nowoczesny budynek Kaliskiej Filharmonii.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Ostrowianie od 3 lat słyszą o planach przebudowy budynku po dawnym przedszkolu Calineczka na mieszkania dla seniorów. Są projekty i pieniądze. Teraz miasto wybiera wykonawcę. Do przebudowy zgłosiło się 8 firm. Najniższa oferta opiewa na ponad 8 milionów złotych. Brakowało miliona, ale na ostatniej sesji rajcy miejscy zdecydowali o dołożeniu pieniędzy z miejskiej kasy. Prace mają ruszyć w te wakacje.
3: Szacujemy, że lipiec, sierpień zaczną się roboty. One muszą zacząć się od dachu, bo on jest w najgorszym jakby stanie. To, co najważniejsze, w tym miejscu, które zawsze kojarzyło nam się z działalnością publiczną, bo przecież tam przez wiele, wiele lat było miejskie przedszkole, ta miejska funkcja nadal zostanie utrzymana.
1: Powiedziała Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Zgodnie z projektem w dawnym przedszkolu powstanie około 30 mieszkań o powierzchni 35 m². Obiekt ma być przystosowany do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Nieobowiązkowe, ale ułatwiają zdobywanie środków na ważne dla małych społeczności inwestycje. W Wielkopolsce coraz więcej miejscowości opracowuje strategię rozwoju małych ojczyzn. W ich powstaniu pomagają m.in. doradcy finansowani przez samorządy oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. W całym regionie jest ich 14, a kilkoro w południowej Wielkopolsce.
4: Strategie rozwoju miejscowości powstają z udziałem mieszkańców i podczas tego typu spotkań trwa taka dyskusja, burza mózgów na temat tego, co chcemy w swojej miejscowości zmienić. Na tej podstawie powstaje strategia, w której mieszkańcy zapisują plany rozwoju miejscowości na lata i myślę, że to jest bardzo cenny dokument, bo wskazuje kierunki rozwoju miejscowości wypracowane przez tych, którzy tą miejscowość tworzą, przez samych mieszkańców. Nie jest obowiązkowy, aczkolwiek przy rozstrzyganiu konkursów w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi zwracamy na to uwagę.
1: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. A w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi w konkursie Pięknieje Wielkopolska Wieś sołectwa mogą otrzymać nawet 100 tysięcy złotych na inwestycje ważne dla mieszkańców. W Wielkopolsce powstało w ostatnich miesiącach kilkaset strategii rozwoju miejscowości.
0: Radio Centrum. Żeby było słychać.
1: Za nami wielka gala podsumowująca 20-lecie istnienia Uniwersytetu III Wieku w Kaliszu. Należy do niego blisko 400 osób. Seniorzy mogą brać udział w wykładach, warsztatach i zajęciach sportowych.
5: Mamy bardzo szeroką ofertę zajęć. Każdy może znaleźć coś dla siebie. Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które się wahają, bo tak naprawdę jest to dla osób, które siedzą na kanapie i nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Wszyscy wiemy, żeby dobrze później funkcjonować, trzeba ćwiczyć nie tylko ciało, ale także umysł. Można tutaj znaleźć nie tylko zajęcia fizyczne, czy też intelektualne, ale można znaleźć ludzi. Można znaleźć przyjaciół, można znaleźć osoby, z którymi fajnie się spędza czas.
1: Powiedziała Radiu Centrum Anna Wesołowska, wiceprezeska UTW. Każdy, kto chce się zapisać na zajęcia, może to zrobić zarówno przez internet i media społecznościowe, jak i osobiście. Siedziba UTW Kalisja mieści się przy ulicy Targowej 24.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Nowoczesna siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Gminnego Centrum Kultury w Gołuchowie została oficjalnie otwarta. Inwestycja, której koszt przekroczył 12 milionów złotych, jest jednym z najważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych w ostatnich latach na terenie gminy.
6: Dotychczasowa remiza nie spełniała współczesnych standardów i była zbyt ciasna dla nowoczesnych pojazdów ratowniczo-gaśniczych. Natomiast Gołuchowskie Centrum Kultury Zamek było bez siedziby. Wtedy w głowie ówczesnego wójta Marka Zdunka zrodził się śmiały pomysł wyburzenia starej remizy i pobudowania w tym miejscu nowoczesnego budynku, który uszczęśliwi strażaków, ale też dyrektorkę GCK. Za pomysłem przyszły pieniądze 10 800 000 zł, które udało się gminie pozyskać z Polskiego Ładu. Gmina dołożyła 2 300 000 z własnego budżetu i w ciągu 3 lat w centrum Gołuchowa powstał obiekt, który dodaje blasku tej turystycznej miejscowości. W sobotę oddano go do użytku. W części przeznaczonej dla strażaków znalazły się przestronne garaże, zaplecze socjalne, sala szkoleniowa oraz nowoczesne centrum dowodzenia. Na otwarcie zjechali goście, w tym burmistrz zaprzyjaźnionej słowackiej gminy Klasztor pod Zniewą, któremu towarzyszył wiceprezydent Słowackiej Straży Pożarnej. Były dyplomy, były medale, odznaczenia, podziękowania, w tym wręczane gospodarzom przez gości ze Słowacji. Wstęga przecięta, ale oficjalne otwarcie części przeznaczonej dla Gołuchowskiego Centrum Kultury Zamek zaplanowano na czerwiec. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
0: Warto się wybrać.
1: Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku zaprasza na wyjątkową wystawę Sylwii Grochowskiej. Jej multimedialny projekt Art and Children to unikalny pomost pomiędzy sztuką wysoką a nowymi mediami.
7: Jak podkreślają przedstawiciele muzeum, jest to innowacyjny, międzynarodowy projekt z zakresu arteterapii, neurobiologii i psychologii twórczości, realizowany z wykorzystaniem technologii rozszerzonej rzeczywistości. Statyczne portrety dzieci, których twarze ozdobiono motywami z dzieł mistrzów takich jak Vincent van Gogh, Frida Kahlo czy Salvador Dali, po skierowaniu na nie smartfona. Postaci na obrazach zaczynają do nas mówić i poruszać się, ciągając młodych widzów w interaktywną grę z kulturą wysoką. Z tego względu widzowie koniecznie muszą posiadać przy sobie smartfon z dostępem do internetu. Wystawa dostępna będzie w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku aż do połowy września. Dawid Nawrocki, Radio Centrum.
0: Coś przegapiłeś? Nie usłyszałeś? U nas dowiesz się wszystkiego.
1: Zniknęła, ale wróciła zbiórka na naprawę dachu w domu dziecka w Kaliszu. Taką w październiku ubiegłego roku założyła związana z prezydentem miasta Krystianem Kinastowskim Fundacja Klucz. W kwietniu do tego tematu wrócił Dariusz Grodziński, radny Rady Miasta Kalisza z klubu Koalicji Obywatelskiej. Złożył on interpelację, w której poprosił o informację, ile udało się zebrać w czasie zbiórki i czy pieniądze zostały już wydane. A zapytał, ponieważ zbiórka zniknęła z portalu, na którym była prowadzona.
8: Ale jakież było moje zdziwienie, jeżeli 2 dni przed sesją sprawdzałem i nie było tej zbiórki aktywnej. W dzień sesji, tuż przed wystąpieniem, sprawdziłem na portalu, nie było tej zbiórki, była skasowana, wyłączona, nieaktywna jakkolwiek. I zaraz po moim wystąpieniu wieczorem i na drugi dzień sprawdziłem, ona się z powrotem pojawiła. Jest tam 60 parę osób, płaciło łącznie ponad 6 000 zł. Cały czas pani Aneta biera na dziurę w dachu, której nie ma.
1: Powiedział Radio Centrum Dariusz Grodziński. Założenie zbiórki na naprawę dachu w domu dziecka w Kaliszu wywołało burzę komentarzy twierdzących, że pieniądze na taką inwestycję powinny znaleźć się w budżecie miasta. Wtedy Kancelaria Prezydenta oraz Dyrekcja Placówki na briefingu tłumaczyła, że dach został uszkodzony w czasie instalacji paneli fotowoltaicznych i wymaga naprawy, ale nie jest ona pilna, a wszystkie pieniądze na bieżącą działalność placówki są. I dodali, że intencja założycieli zbiórki została źle odczytana.
0: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
1: W Kaliszu trwa rok Jana Ptaszyna Wróblewskiego. W ramach obchodów na pierwszym piętrze ratusza można oglądać wystawę zdjęć i płyt jazzmena urodzonego w Kaliszu. Na ekspozycji jest także charakterystyczna czapka i sweter, w których występował na scenie, a także saksofon z autografem muzyka. Autor ekspozycji Jarek Wierzbicki w swoich pracach uchwycił nie tylko sylwetkę wybitnego muzyka, ale również emocje człowieka, który wydobywał z saksofonu dźwięki trafiające prosto do serc i duszy słuchaczy. Opisuje wystawę Urząd Miasta Kalisza. Ptaszynowi w hołdzie Wierzbicki Jarek. Fotografia można oglądać do 11 czerwca. Rok Jana Ptaszyna Wróblewskiego to upamiętnienie 90. rocznicy urodzin muzyka, który przyszedł na świat 27 marca 1936 roku w Kaliszu oraz 70. rocznicy profesjonalnego debiutu wybitnego jazzmena.
0: Tak minął tydzień. Wtorek.
9: I znów, jak bumerang wraca sprawa parkowania przed budynkiem Villa Kalisja w Kaliszu prywatnego samochodu przewodniczącego Rady Miasta Kalisza Sławomira Lasieckiego z Prawa i Sprawiedliwości.
10: Straż Miejska niebywale pobłażliwa i jakże wyrozumiała dla radnego Lasieckiego, teraz odmawia jednoznacznej odpowiedzi, czy na placu przed budynkiem Villa Kalisja parkować może każdy kierowca niezależnie od tego, czy jest radnym miejskim, czy członkiem PiS, czy zwykłym mieszkańcem Kalisza. W swej gorliwości Straż Miejska zakłada już nawet, że radny może przecież mieć jakieś specjalne pozwolenie, by parkować na cudzym podwórku. Całość tego kuriozalnego tłumaczenia przewodniczącego Rady Miejskiej przez naczelnika ze Straży Miejskiej znajdziecie na naszej stronie internetowej w materiale Cudze Podwórko. Ostateczną ocenę tej żałosnej sytuacji pozostawiamy kaliszankom i kaliszanom. Z pewnością i nieraz przypomną to strażnikom miejskim w trakcie ich niepobłażliwych interwencji w stosunku do zwykłych, w cudzysłowie, mieszkańców. Tomasz Gmys, Radio Centrum.
0: www.rc.fm.
9: To kolejny krok w kierunku realizacji jednej z największych inwestycji w Nowych Skalmierzycach. Podpisano umowę wyłonionym w konkursie wykonawcą, a chodzi o rewitalizację budynku dworca PKP.
11: Co ważne, to nie będzie zwykły remont. Mówimy o prawdziwej rewitalizacji zabytkowego obiektu, przywróceniu mu świetności, ale też nadaniu nowych funkcji, tutaj publicznych, społecznych, kulturalnych. Dworzec jest symbolem historii miasta, kolei, dawnej granicy, dlatego ta inwestycja ma dla nas tak ogromne znaczenie tożsamościowe. Wartość projektu to blisko 49 milionów złotych przy 80% dofinansowaniu. To naprawdę wielki sukces organizacyjny, ale także finansowy gminy, a jednocześnie początek bardzo ważnego etapu prac.
9: Powiedział Radiu Centrum Aleksander Libert, wiceburmistrz Nowych Skalmierzyc. Samorząd pozyskał dofinansowanie do projektu ze środków unijnych w wysokości nieco ponad 34 milionów złotych oraz fundusze z budżetu państwa w wysokości blisko 5 milionów złotych.
0: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
9: Do wojewody wielkopolskiej złożono wniosek o pozwolenie na budowę ponad 12-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S11 między Przygodzicami a Ostrzeszowem. Tym samym zakończono etap opracowania dokumentacji projektowej. Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pozwoli na przekazanie wykonawcy placu budowy i rozpoczęcie robót w terenie.
12: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zakłada, że procedowanie wniosku o pozwolenie na budowę zajmie około 7 miesięcy. Na pracę w terenie przypadną kolejne 22 miesiące. Z czasu realizacji robót wyłączone będą okresy zimowe od 16 grudnia do 15 marca. Budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej z pasem awaryjnym, a także rezerwą terenu pod rozbudowę do 3 pasów rozpocznie się po uzyskaniu decyzji. Przy sprawnym przebiegu całego procesu administracyjno-budowlanego kierowcy z nowej trasy skorzystają w pierwszej połowie 2029 roku. W ramach inwestycji przebudowane zostaną istniejące drogi na odcinkach kolidujących z drogą ekspresową. Powstaną również nowe fragmenty dróg lokalnych oraz infrastruktura dla pieszych i rowerzystów. Nowa trasa przez istniejący już odcinek S11 połączy dwa istotne lokalne ośrodki Ostrów Wielkopolski i Ostrzeszów. Tym samym umożliwiony będzie szybki, bezpieczny i komfortowy przejazd z pominięciem zatłoczonych obecnie dróg krajowych. W ramach inwestycji powstaną dwa węzły drogowe. Pierwszy z nich to Przygodzice, który umożliwi wjazd na stary przebieg drogi krajowej nr 11, który po oddaniu ekspresowej trasy stanie się drogą samorządową. Drugim węzłem jest Antonin, który zapewni sprawne połączenie z drogą krajową nr 25 w kierunku Oleśnicy i Wrocławia. Koszt całej inwestycji to blisko 550 milionów złotych. Łukasz Kostecki, Radio Centrum.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
9: Po sezonie wiosennym czas na wakacyjne dekorowanie miasta kwiatami. W tym roku posadziliśmy już około 16 tysięcy bratków, powiedział Radiu Centrum Wojciech Białas, prezes spółki CRK Zieleń i Rekreacja w Ostrowie Wielkopolskim. Liczba ta jest o wiele mniejsza niż w ostatnich latach. Powód? Po rewitalizacji części miasta pojawiły się nasadzenia stałe.
13: Latem będziemy sadzić jak co roku. Będą to pelargonie, begonie, turki. Cała gama kwiatów, ta różnorodność jest około 20 gatunków. Te miejsca tak naprawdę w Ostrowie są powtarzalne i pojawią się w newralgicznych miejscach naszego miasta. Będzie to rynek, będzie to Grabowska, będzie to gimnazjalna, partyzancka, no i wiele innych.
9: powiedział Radiu Centrum Wojciech Białas, szef ostrowskiej zieleni. W tym roku wysadzanie kwiatami rozpoczęło się w marcu.
14: Coś przegapiłeś? Nie usłyszałeś? U nas dowiesz się wszystkiego.
9: Zagrożenie niżówką hydrogeologiczną w Wielkopolsce. Alert w sprawie obniżenia się zwierciadła wód gruntowych wydał Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy. Ten obowiązuje przez cały czerwiec.
15: Ostrzeżenie o prognozowanym występowaniu niżówki hydrogeologicznej oznacza, że na terenie Wielkopolski może dochodzić do obniżania się zwierciadła wód gruntowych, a to będzie skutkować wysychaniem strumieni oraz mniejszych jezior, a także niektórych przydomowych i polnych studni. W Polsce niżówki hydrogeologiczne najczęściej występują w okresie letnim i jesiennym. To skutek małych opadów i silnego parowania. Zjawisko suszy w Wielkopolsce to problem występujący od lat i od lat się nasilający. Alert o prognozowanym występowaniu niżówki hydrogeologicznej w okresie od 1 do 30 czerwca został wydany dla 14 województw. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
0: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
9: W Liskowie usunięto ponad 63 tony azbestu. Właśnie podsumowano realizację trwającego kilka miesięcy zadania. W ubiegłym roku mieszkańcy gminy zgłaszali chęć bezpłatnego usunięcia azbestu, który był demontowany przez specjalistyczną firmę i utylizowany. Liskowski samorząd na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych pozyskał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości trochę ponad 40 tysięcy złotych, a blisko 4 tysiące dołożył z własnego budżetu.
0: Tak minął tydzień. Środa.
7: Wrócił do Pleszewa i zamiast spotkań z rodziną i znajomymi trafił za kratki. Miejscowi policjanci zatrzymali 58-letniego mieszkańca.

0: terenie Pleszewa w miejscu jego zamieszkania i po wykonaniu niezbędnych czynności procesowych został przewieziony do aresztu śledczego. Tam odbędzie zasądzoną mu wcześniej karę. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Do zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Adama Asnyka w Kaliszu trafiła kolejna cenna pozycja. Tym razem jest to oryginalna ilustracja Artura Szyka do Statutu Kaliskiego.
3: Wśród wielu perełek, które mamy, bez wątpienia ta w tej chwili jest chyba najcenniejszą i najwartościowszą, którą posiadamy. Jest to bowiem oryginał pracy Artura Szyka, wykonana techniką gwaszu, ilustracja pod tytułem Notable żydowscy przed Królem Kazimierzem Wielkim. I myślę, że jest to coś na skalę nie tylko krajową, ale również i międzynarodową, bo przecież Szyk nie jest tylko znany w Polsce, ale jego ilustracja Statutu Kaliskiego na całym świecie jest uznawana i ceniona.
2: Powiedziała Radio Centrum Justyna Ratajczyk, kierowniczka działu zbiorów specjalnych Kaliskiej Biblioteki. Statut Kaliski nadany Żydom w 1264 roku przez księcia Bolesława Pobożnego uznawany jest za jedno z najważniejszych świadectw polskiej tolerancji. Przez wieki pozostawał symbolem otwartości i współistnienia różnych kultur.
1: Radio Centrum z kulturą.
2: W Pleszewie ogłoszono konkurs fotograficzny Ja i Przyroda, Przyroda i Ja dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych z terenu miasta i gminy. Zadaniem konkursowym jest wykonanie jednego zdjęcia pokazującego piękno lokalnej przyrody. Mogą to być krajobrazy, zwierzęta, rośliny lub fotografie ludzi w otoczeniu natury.
4: To doskonała okazja, by spojrzeć na dobrze znane miejsca z zupełnie innej perspektywy i pokazać, jak wyjątkowa jest przyroda wokół nas. Organizatorzy konkursu zachęcają do kreatywności, do spacerów, do łapania w kadrze niezwykłych obrazów z przestrzeni miasta i podpleszewskich wiosek. Na uczestników konkursu czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe o łącznej wartości około 2000 zł, ale też Grand Prix Burmistrza warte 1500 zł. Najciekawsze zdjęcia zostaną zaprezentowane na wystawie w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie. Fotografia musi być autorska, nie może być generowana przez sztuczną inteligencję, ani przerabiana w programach graficznych. Zdjęcia w formacie JPG należy przesłać do 19 czerwca na adres konkurs@pleszew.pl wraz z wymaganymi formularzami i oświadczeniami. Szczegóły oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie miasta i gminy Pleszew. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Ponad 500 osób wzięło udział w 13. ostrowskim teście Coopera, który odbywał się na boisku 3. Liceum Ogólnokształcącego. Swoją kondycję fizyczną testowali głównie uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Przez wcześniejsze 12 edycji łącznie przetestowano 7744 osoby, które przebiegły razem ponad 16 tysięcy kilometrów. Zebraliśmy przez ten czas także doświadczenia organizacyjne, więc teraz jest nieco łatwiej, powiedziała Radio Centrum Emilia Kazimierczak, koordynatorka ostrowskiego testu Coopera.
5: Jak zwykle stres jest, bo co roku może coś zaskoczyć, ale myślę, że idziemy taką siłą rozpędu, wiemy już, gdzie mamy się odezwać, do kogo możemy się odezwać. Zawsze możemy liczyć na odzew i nauczycieli, i środowiska tutaj naszych mieszkańców, zarówno Ostrowa, jak też regionu.
6: Przedział wiekowy też jest dużo, bo od najmłodszych dzieci po pewnie seniorów biegających.
5: W tym roku chyba na razie były to drugie klasy, natomiast rekord to był dla trzylatka, który rzeczywiście przebiegł, nie przeszedł, nie był na barana, rzeczywiście przebiegł. I to z bardzo ładnym wynikiem.
2: Dodajmy, że test Coopera polega na 12-minutowym biegu ciągłym. Jest to próba wytrzymałościowa opracowana przez amerykańskiego lekarza Kenneta Coopera na potrzeby tamtejszej armii, a obecnie stosowana do badania wytrzymałości.
1: Radio Centrum.
2: Zmieniamy temat. Nauka, technologia i inspirujące spotkania w jednym miejscu. Rozpoczęły się zapisy na Kaliski Festiwal Nauki. Organizatorzy przygotowali dziesiątki bezpłatnych warsztatów, wykładów i pokazów, które 12 czerwca zamienią kampus Uniwersytetu Kaliskiego w Centrum Odkrywania Przyszłości. Na uczestników czekać będą m.in. warsztaty, laboratoria, pokazy, wystawy i spotkania z ekspertami reprezentującymi różnorodne dziedziny nauki, od medycyny i nowych technologii po historię, kulturę i nauki społeczne. Będzie można spotkać m.in. Anetę Korycińską, znaną jako Baba od Polskiego, czy Marcina Kruszewskiego, twórcę projektu Prawo Marcina. Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny. Na część warsztatów, laboratoriów i wykładów obowiązuje rejestracja. Więcej szczegółów na naszej stronie internetowej
1: www.rc.fm.
2: W pięknym wnętrzu byłego kościoła ewangelickiego w Odolanowie gminy powiatu ostrowskiego podpisały umowy na dofinansowanie swoich projektów w ramach 16. edycji konkursu Piękniej

0: Wielkopolska Wieś, organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Konkurs cieszył się w tym roku rekordowym zainteresowaniem.
1: Konkurs Pięknieje Wielkopolska Wieś jest częścią programu Wielkopolska Odnowa Wsi, realizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty związane z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w sołectwach lub miejscowościach. Inicjator projektu, wicemarszałek Wielkopolski Krzysztof Grabowski, powiedział Radiu Centrum, że tegoroczny konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem.
2: 16. edycja konkursu Pięknie Wielkopolska Wieś, konkursu, który cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. 400 wniosków wpłynęło w tym roku, bardzo dużo. 208 otrzymuje dofinansowanie. 17 milionów złotych zwiększyliśmy budżet tego konkursu. Zwiększyliśmy również wysokość wsparcia do 100 tysięcy na projekt.
1: W tym roku bardzo dobrze zostały ocenione projekty z gmin powiatu ostrowskiego, między innymi z gminy Odolanów, Raszków, Nowe Skalmierzyce, Przygodzice i Sośnie, podkreślił wicemarszałek Grabowski.
2: Z terenu powiatu ostrowskiego 11 projektów zrealizowanych zostanie na kwotę łączną wsparcia 950 tysięcy złotych. To są działania takie oddolne, wsparcie dla miejscowości po to, żeby mieszkańcy decydowali o tym, co chcą w swoich miejscowościach zmieniać.
1: Do typowych zadań w tegorocznej edycji konkursu, które otrzymały marszałkowskie dofinansowanie, należały m.in. budowy placów zabaw i siłowni plenerowych, remonty i doposażenia świetlic wiejskich, rozwój skwerów i terenów zielonych, budowa małej architektury jak ławki czy altany, a także modernizacji miejsc integracji mieszkańców. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
3: Słuchasz, więc wiesz.
0: Już 20 czerwca na stadionie sportowym w Czajkowie w powiecie ostrzeszowskim odbędzie się 15. powiatowy przegląd orkiestr dętych pod nazwą Czajków Serce Orkiestr Dętych. 15 lat wspólnego grania. Wydarzenie organizowane jest przez Gminną Orkiestrę Dętą przy OSP w Czajkowie.
4: Wydarzenie rozpoczniemy jak zawsze barwnym przemarszem wszystkich zebranych orkiestr spod Domu Kultury o godzinie 15.30. W tym roku oprócz orkiestry powiatu ostrzeszowskiego z Czajkowa, Kraszewic oraz Marszałek wystąpi gościnnie aż 5 orkiestr, w tym orkiestra z Włoszakowic i Opalenicy oraz 3 gości z województwa łódzkiego, orkiestra z Widawy, z Duńskiej Woli oraz Uniejowa. Występy sceniczne orkiestry przeplatane będą przygotowanymi pokazami show parady. Będzie czekała na Państwa szeroka strefa gastronomiczna, jak i atrakcje dodatkowe, takie jak zamki i animacja dla dzieci, gogle symulacyjne czy fotobudka.
0: Zapraszała słuchacze Radia Centrum Marta Korzańska, prezes Gminnej Orkiestry Dętej przy OSP w Czajkowie. A partnerem medialnym przeglądu jest Radio Centrum.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm. Tak minął tydzień. Czwartek.
5: W jakim celu na głównym rynku w Kaliszu ustawiono kilka stołowych postumentów? Pyta słuchacz Radia Centrum Bogdan za pośrednictwem linii interwencyjnej. Te pojawiły się w czasie rewitalizacji i nadal są niezagospodarowane. Czasami można znaleźć w nich śmieci, odpoczywają w nich także miejskie gołębie, ale chyba nie taki był ich cel, pyta Bogdan.
6: Te postumenty to część tak zwanej małej architektury. Zostały ustawione wzdłuż prawej ściany ratusza, patrząc od wejścia. W czasie rewitalizacji głównego rynku w Kaliszu w sumie ustawiono 4 takie postumenty z blatami otoczonymi ściankami. Tylko że modernizacja zakończyła się pod koniec 2023 roku, a konstrukcje nadal są niewykorzystywane. Postumenty zostaną zagospodarowane poprzez umieszczenie informacji o mieście w formie atrakcyjnej dla zwiedzających. Nastąpi to po zapewnieniu środków na ten cel w budżecie miasta, informuje Radio Centrum Katarzyna Ciupek, rzeczniczka Urzędu Miasta Kalisza. Nie wiadomo jednak kiedy. Zanim zostaną zagospodarowane, informacji o mieście można szukać na przykład na ułożonych w czasie rewitalizacji na głównym rynku płytach z ważnymi dla Kalisza datami i wydarzeniami. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
3: Słuchasz, więc wiesz.
5: Spółka BM Slam będzie musiała zwrócić z odsetkami ponad 5 milionów złotych dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę hali sportowej K1 przy ulicy Kusocińskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Resort ostatecznie odstąpił od dalszych prób polubownego załatwienia sprawy i wszczął administracyjny tryb odzyskania środków publicznych.
1: Przypomnijmy, że na początku 2018 roku ówczesne Ministerstwo Sportu w rządzie Prawa i Sprawiedliwości wsparło kilkumilionową dotacją budowę słynnej hali K1 w Ostrowie przez spółkę BM Slam. Po doprowadzeniu do stanu surowego zamkniętego budowę hali wstrzymano, a inwestycja nie została zakończona ani rozliczona. Podczas niedawnej wizyty w Ostrowie Wielkopolskim kolejny minister sportu Jakub Rutnicki z Koalicji Obywatelskiej zapowiedział definitywne dokończenie sprawy. Spółka dostała jasny komunikat: albo inwestycja zostanie zakończona, zakończona, albo trzeba będzie zwrócić dotację z Ministerstwa Sportu. Najpierw resort chciał polubownie rozwiązać problem poprzez umożliwienie inwestorowi po raz ostatni zakończenie inwestycji w ustalonym wspólnie terminie. Jednak ze względu na brak odzewu ze strony spółki resort wezwał BM Slam do zwrotu ponad 5 milionów złotych z odsetkami liczonymi od listopada 2022 roku, czyli razem prawie 7 milionów. Ministerstwo uruchomiło administracyjny tryb dochodzenia zwrotu środków publicznych, a zabezpieczeniem roszczeń pozostaje weksel in blanco. Departament Prawny Ministerstwa Sportu podkreśla, że w przypadku uzyskania informacji o możliwych nieprawidłowościach zostaną o tym powiadomione właściwe organy śledcze. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
3: Słuchasz, więc wiesz.
5: Już 8 czerwca startuje pierwsza z trzech tur wakacji z wojskiem, cyklu szkoleń wojskowych skierowanych do osób, które chciałyby w wakacje spróbować swoich sił w mundurze.
7: Tegoroczna edycja programu obejmuje 3 27-dniowe turnusy. Są organizowane w blisko 90 lokalizacjach. Pierwszy turnus wakacji z wojskiem jest od 8 czerwca do 4 lipca. W naszym rejonie możemy odnotować, że będzie to jednostka w Jarocinie, jednostka w Śremie. Także lokalnie jest na pewno ułatwione dla kandydatów z naszej okolicy. Drugi turnus wakacji z wojskiem mam od 13 lipca do 8 sierpnia. Tutaj dochodzi jednostka w Sieradzu, także osoby z południowej Wielkopolski, ale bliżej województwa łódzkiego mogą być tym zainteresowane. A od 17 sierpnia do 12 września, oprócz Jarocina, Połowidza dochodzi nam jeszcze Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu.
5: Powiedział Radiu Centrum Jakub Pojmański, rzecznik prasowy Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kaliszu. A na czym polegają wakacje z wojskiem?
7: Wakacje z wojskiem jest to nic innego jak dobrowolna, zasadnicza służba wojskowa. Czyli jest to pierwsze spotkanie z mundurem, jest dedykowane dla osób, które wcześniej nie miały kontaktu z wojskiem. Trwa 27 dni i jest zakończona przysięgą wojskową. W trakcie tego szkolenia można nauczyć się bardzo wielu rzeczy. Jest to taka sztampa żołnierskiego zachowania, żołnierskich obyczajów, ale również strzelań, taktyki, no i tego całego wojskowego fachu.
5: Dodaje major Pojmański. Należy pamiętać, że zarówno wakacje z wojskiem, jak i dobrowolna zasadnicza służba wojskowa są przeznaczone dla osób, które ukończyły 18 lat, mają odpowiednią kategorię zdrowia, są przebadane zdrowe i gotowe do tego, żeby 27 dni bez przerwy poświęcić na to szkolenie.
3: Coś przegapiłeś? Nie usłyszałeś? U nas dowiesz się wszystkiego.
5: To kwota, za którą można zrobić plac zabaw, stworzyć miejsce biesiad, zielony zakątek lub unowocześnić infrastrukturę. W tym roku sołectwa w powiecie kaliskim otrzymały 1 400 000 złotych na realizację 16 projektów w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś, organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. W tym roku odbyła się jego 16 edycja.
8: Każda gmina w powiecie kaliskim otrzymała wsparcie na różne zadania, przedsięwzięcia. To jest konkurs, który za zadanie ma oprócz rzeczywiście zmiany otoczenia w danych miejscowościach, również integrację mieszkańców, bo to mieszkańcy tworzą grupy odnowy miejscowości, przygotowują strategię odnowy miejscowości. Oni de facto decydują o tym, co chcą u siebie zmieniać, a samorząd gminny jest takim pośrednikiem, bo pozyskuje te środki, dokłada również z budżetu własnego inne dodatkowe pieniądze i w ten sposób udaje się zmienić naszą wielkopolską wieś.
5: Powiedział Radio Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Umowy z przedstawicielami gmin podpisano w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. W przekazaniu symbolicznych czeków na finansowanie zwycięskich projektów wzięli też udział mieszkańcy sołectw, w których inwestycje będą realizowane. W niektórych gminach, na przykład w gminie Lisków, dotacje otrzymały 2 sołectwa, Lisków i Wygoda.
9: Sołectwo Lisków też jest dużym sołectwem, dlatego z tej kwoty będziemy modernizować, a w zasadzie tworzyć nowe pomieszczenia chłodnicze, które znajdują się w Gminnym Ośrodku Kultury w Liskowie. Mamy piękną salę bankietową, zmodernizowaną, z nowymi zasłonami, firanami, a do tego teraz dołączą pomieszczenia chłodnicze, które na pewno poprawią jeszcze bardziej naszą bazę.
10: W Sołectwie Wygoda chcemy utwardzić grunt przy byłej szkole, która w tej chwili jest przekształcana na świetlicę wiejską, a także chcemy też ogrodzić ten teren i budować takie palenisko, żeby można było się spotykać, integrować razem z mieszkańcami.
5: Powiedzieli Rady Centrum Dorota Sitko, przedstawicielka sołectwa Lisków, i Grzegorz Czaja, sołtys Wygody z gminy Lisków. To jeden z tych konkursów, który od początku cieszy się niesłabnącym powodzeniem. W tym roku Urząd Marszałkowski na jego realizację przeznaczył łącznie 17 milionów złotych, a każdy projekt może otrzymać dofinansowanie w wysokości nawet 100 000 złotych.
3: Radio Centrum, żeby było słychać.
5: Kaliski radny PiS Marcin Strzelec znalazł się w centrum sprawy związanej z wnioskiem o uchylenie immunitetu europosła Patryka Jakiego. Według ustaleń prokuratury i doniesień ogólnopolskich mediów postępowanie dotyczy decyzji personalnych podejmowanych w służbie więziennej, a jednym z kluczowych wątków jest przebieg kariery Strzelca oraz umorzenie wobec niego postępowania dyscyplinarnego. Śledczy zarzucają Patrykowi Jakiemu przekroczenie lub niedopełnienie obowiązków, za co grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Historia sięga 2015 roku i obejmuje zarówno działalność Strzelca w strukturach więziennictwa, jak i jego późniejsze związki z uczelnią powołaną za rządów Zjednoczonej Prawicy. Jakie jeszcze osoby i powiązania pojawiają się w tej wielowątkowej sprawie? Szczegóły w artykule Strzelec Wyborowy na naszym portalu.
3: www.rc.fm. Tak minął tydzień. Piątek.
11: Czy zastosowana w Ostrowie Wielkopolskim w czasie pandemii COVID-19 folia antywirusowa Purezon będzie zmieniana? W kwietniu minął okres jej użyteczności, pyta słuchacz Radia Centrum Piotr za pośrednictwem naszej linii interwencyjnej. Zagrożenie minęło, więc wymiany folii nie będzie, poinformował Urząd Miasta w Ostrowie Wielkopolskim.
6: W kwietniu 2021 roku w wielu instytucjach użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim, m.in. w Urzędzie Miasta, placówkach oświatowych oraz w hali Arena, na przykład na klamkach, pojawiły się naklejki z napisem Purezon. Zostały one nasączone aktywnymi jonami srebra posiadającymi właściwości wirusobójcze i bakteriostatyczne. Ich trwałość szacowano na 5 lat, więc w tym roku minęła, stąd pytania słuchacza Piotra o to, czy folia będzie wymieniana. Pandemia COVID-19 dobiegła końca, a co za tym idzie, z punktu widzenia zapobiegania zagrożeniom epidemiologicznym nie ma obecnie uzasadnionej potrzeby ponoszenia kosztów na tego typu rozwiązania. Dotychczasowa folia w zależności od miejsca i stopnia zużycia będzie sukcesywnie zdejmowana podczas standardowych prac porządkowych i konserwacyjnych, poinformowała Radio Centrum Sandra Jankowska z Biura Prasowego Urzędu Miasta w Ostrowie Wielkopolskim. Innowacyjna folia antywirusowa Purezon została stworzona przez ostrowską firmę. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
3: Słuchasz, więc wiesz.
11: Rada Miasta Kalisza sprzeciwia się planom przeniesienia zespołu ratownictwa medycznego P01030 ze stacji w Kaliszu przy ulicy Toruńskiej do Opatówka. Uchwałę w tej sprawie jednogłośnie przyjęto w czasie kwietniowej sesji Rady Miasta Kalisza, a jej projekt to pomysł Klubu Prawa i Sprawiedliwości oraz radnej tego ugrupowania Małgorzaty Mosińskiej-Burz, która przed miesiącem jako pierwsza zwróciła uwagę na plany Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego związane z pomysłem zmniejszenia liczby ZRM na terenie Kalisza.
12: Tym samym na terenie Kalisza pozostaną jedynie 3 zespoły ratownictwa medycznego. Podstawowym obszarem działania zespołu P01030 jest miasto Kalisz. Przeniesienie karetki do Opatówka spowodowałoby wydłużenie czasu dojazdu do mieszkańców Kalisza, którzy stanowią największą grupę pacjentów korzystających z pomocy tego zespołu.
11: Mówiła w czasie sesji radna Małgorzata Mosińska-Burz. W uchwale podkreślono, że w momencie ratowania życia i zdrowia znaczenie ma każda sekunda, a wydłużenie czasu dojazdu do pacjentów może stanowić realne zagrożenie.
13: Jako osoba związana z ochroną zdrowia wiem, jak wyglądają realia pracy medyków i jak duże znaczenie ma szybkość tej pomocy. Dlatego tutaj nawet kilka dodatkowych minut może decydować o życiu, zdrowiu, jak również o dalszych, późniejszych rokowaniach pacjenta, którym tak naprawdę może stać się każdy z nas.
11: Dodała Anita Kaczorowska, lekarka i radna Klubu Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Kalisza. Radni kaliscy podkreślili, że sprzeciwiają się przeniesieniu ZRM z Toruńskiej do Opatówka, ale równocześnie są za tym, by w tym mieście utworzono kolejną podstację pogotowia ratunkowego, jednak nie kosztem Kalisza. Swoje stanowisko skierowali do wojewody wielkopolskiej, a konkretnie do zastępującej Agaty Sobczyk wicewojewody Karoliny Fabisz-Szulc. Zdaniem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przeniesienie ZRM ma usprawnić i polepszyć pracę pogotowia ratunkowego, a relokacja zamiast kolejnej karetki związana jest też z kosztami. Miesięcznie załoga z lekarzem kosztuje 11 tysięcy złotych, a bez lekarza 8 tysięcy złotych.
3: Radio Centrum.
11: Kaliscy strażnicy miejscy coraz częściej zawiadamiani są o przypadkach niszczenia mienia publicznego. Jak podkreślają kaliscy municypalni, jest to problem poważny i niejednokrotnie utrudniający życie mieszkańcom.
14: Problem ten dotyczy m.in. dewastacji przystanków, dewastacji budynków czy infrastruktury miejskiej. Dlatego też Straż Miejska przypomina, że tego rodzaju zachowania niosą za sobą konsekwencje prawne i finansowe. Sprawcy takich zachowań są często identyfikowani dzięki monitoringowi miejskiemu. Szczególną uwagę należy również zwrócić na osoby nieletnie i rolę rodziców i szkół w kształtowaniu właściwych postaw społecznych.
11: Powiedziała Radiu Centrum inspektor Agata Dybioch, rzecznik prasowy Kaliskiej Straży Miejskiej. Kaliska Straż Miejska prowadzi liczne spotkania w szkołach, gdzie prowadzą działania profilaktyczne, informując młodzież o konsekwencjach prawnych i społecznych związanych m.in. z niszczeniem mienia, zaśmiecaniem, spożywaniem alkoholu czy zażywaniem substancji zabronionych.
3: Coś przegapiłeś? Nie usłyszałeś? U nas dowiesz się wszystkiego.
11: Wojskowe Centrum Rekrutacji w Kaliszu podsumowało statystycznie tegoroczną kwalifikację wojskową, która trwała od 2 lutego do 30 kwietnia. Są powody do dumy, zapewnia armia.
7: W naszym rejonie, czyli w zakresie zainteresowania Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kaliszu, który liczy łącznie 8 powiatowych komisji lekarskich, wezwaliśmy ponad 4100 osób i stawiennictwo widzimy w 90% prawie, także jest to bardzo dobre stawiennictwo, jeśli chodzi o ten rok i lata poprzednie. Również, czym możemy się pochwalić, a raczej kandydaci mogą się pochwalić, to jest ilość kategorii zdrowia A, czyli tej najwyższej kategorii, która uprawnia kandydatów do przystąpienia do służby wojskowej.
11: Powiedział Radiu Centrum major Jakub Pojmański, rzecznik prasowy Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kaliszu. Według statystyk kaliskiego WCR-u ponad 80% osób, które stawiło się przed komisjami lekarskimi, otrzymało kategorię zdrowia A.
3: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
11: Do 31 lipca wojewoda wielkopolski przedłużył okres zawieszenia oddziału urologii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym imienia Ludwika Perzyny w Kaliszu. Jak przekonuje placówka, ważne kamienie milowe w kierunku przywrócenia oddziału zostały już osiągnięte.
15: Ekipa lekarska jest, mają zakupy sprzętowe, ponieważ tam jest koncepcja rozwoju i oddział wymaga bardzo poważnego dosprzętowienia i jednocześnie za chwilę ruszają prace takie modernizacyjne, remontowe.
11: Powiedział Radiu Centrum Paweł Gawroński, rzecznik prasowy Kaliskiego Szpitala. Oddział urologiczny Kaliskiego Szpitala rozpoczął działalność w 1989 roku. Został zawieszony w sierpniu 2025 roku z powodu braków kadrowych. Oddział przed zawieszeniem dysponował 26 łóżkami.
3: Tak minął tydzień.

0: Tak się słucha.
1: Agnieszka Walczak, ze mną w studiu panowie Marcin Karolak i Tomasz Nowak, ratownicy medyczni, z którymi porozmawiamy o planowanym przeniesieniu zespołu ratownictwa medycznego ze stacji w Kaliszu przy ulicy Toruńskiej do Opatówka. Może zaczniemy od tego, ile zespołów ratownictwa medycznego jest w Kaliszu i na terenie powiatu kaliskiego?
2: Na ten moment w Kaliszu, w samym mieście Kalisz, mamy 4 zespoły ratownictwa medycznego. 3 mieszczą się na ulicy Poznańskiej przy szpitalu, 1 na Toruńskiej i mamy 3 podstacje w Brzezinach, Stawiszynie i Bliskowie. I od 1 października decyzją wojewody ta jedna karetka z ulicy Toruńskiej z miasta Kalisz ma być przesunięta do miasta Opatówek.
1: Czy ta liczba to jest wystarczająca, jeżeli chodzi o Kalisz i powiat kaliski?
2: Patrząc na liczbę wyjazdów zwiększającą się, patrząc na statystyki, uważamy, że nie. Tych wyjazdów jest coraz więcej. Rok do roku około 1200-1400 wyjazdów na te 7 karetek robi się nam więcej. Widzimy od kilku lat problem, o którym może tu kolega.
3: A więc tak, problem niewystarczającej liczby zespołów ratownictwa medycznego na terenie miasta i powiatu kaliskiego zobrazowaliśmy już w 2024 roku. Tam już zaczęliśmy pierwsze nasze starania, pierwsze wewnętrzne rozmowy o tym, aby walczyć o dodatkowy zespół ratownictwa medycznego na obszarze naszego działania. Na początku 2025 roku zaczęliśmy rozsyłać pisma do różnych instytucji, do władz województwa, władz centralnych, posłów, senatorów, a także do tutaj lokalnych władz. W połowie 2025 roku spotkaliśmy się też z panem wojewodą i to też był problem, gdzieś tam ta problematyka była poruszana. Następnie w trzecim kwartale 2025 roku w przedstawionym projekcie planu zabezpieczenia województwa wielkopolskiego uzyskaliśmy informację o przeniesieniu karetki stacjonującej przy ulicy Toruńskiej do miasta Opatówka jako dodatkowy zespół, a przesunięcie karetki, która zabezpiecza północną część miasta Kalisza, gminy Blizanów, gminy Żelazku, to są akurat południowe części, dodatkowo duże blokowiska, jakie są wzgórza Kalisza w połowie budowy, ulica Bazyliowa, rodzinna, tam powstają kolejne osiedla mieszkaniowe, które zabezpiecza ten zespół na Toruńskiej.
1: Czyli dostaliście zupełnie coś innego niż chcieliście.
3: Dokładnie tak.
1: Czy wiadomo, kto jest pomysłodawcą tego przeniesienia i jak to argumentuje, skoro wy wnioskujecie o dodatkowy zespół, bo jest więcej wyjazdów, więcej potrzebujących? A się zmienia tylko położenie.
2: Za zabezpieczenie terenu odpowiada wojewoda, robi plan zabezpieczenia terenu i na podstawie tego, dlatego to, co kolega powiedział, Tomek, na trzecim kwartale dowiedzieliśmy się, że ta karetka będzie przesuwana do Opatówka. Wojewoda tłumaczył to tym, że czasy dojazdu, tak zwane mediany, do miasta Opatówek, które od kilku lat jest miastem, się nie zgadzają. Bo czas dotarcia jest zbyt długi, dlatego taką podjął decyzję. My próbujemy negocjować, rozmawiać o dodatkowym zespole ratownictwa, który rzeczywiście widzimy, że jest potrzeba tam, żeby stacjonowała w tamtej okolicy, ale nie kosztem przesunięcia karetki z Kalisza, bo niestety 3 karetki w Kaliszu uważamy, że będzie zdecydowanie za mało.
3: Pan Tomasz? Jeszcze dokończę. Na wstępie chcieliśmy powiedzieć, że nie uważamy, że ta karetka się nie należy w Opatówku. Uważamy, że zabezpieczenie, poprawa tutaj o kolejny ambulans, czy to będzie stacjonował w Kaliszu, czy w Opatówku, zabezpieczając powiedzmy wschodnią część miasta, a także gminę Opatówek, jest jak najbardziej wskazane. Próbowano nam narzucić narrację, że gorzej traktujemy mieszkańców Opatówka i tamtych terenów. To jest nieprawdą.
1: Pan Marcin powiedział o tych medianach dojazdu. Jak wyglądają właśnie te związane z Toruńskiej? Ile razy wyjeżdżacie? Jakie macie czasy dojazdu? Ilu macie pacjentów? Bo to jest wszystko ważne i pod kątem tego, jak obsługujecie Kalisz i tego, jak obsługuje się Opatówek. Tak?
2: Jeśli chodzi o karetkę z tej Toruńskiej, o której rozmawiamy, w 2025 mieli wyjazdów 2520. Do gminy Opatówek mieli 268 wyjazdów. Do Kalisza samego 1638. Do pozostałych gmin, to co Tomek mówi, że obsługują ta karetka inne gminy, 614 razy. Do gminy Opatówek w 2025 roku pozostałe 6 zespołów ratownictwa, które mamy w powiecie kaliskim, wyjeżdżało 275 razy. jeśli się nie mylę, coś w tej okolicy, więc podobna liczba pozostałych zespołów ratownictwa.
1: To jest i tak mniej zdecydowanie niż to, w jaki sposób ta karetka z Toruńskiej porusza się po Kaliszu, bo przypomnę, że to było 1638 wyjazdów.
2: Zdecydowanie tak. Czas dotarcia, jeśli nie ma tej karetki z Toruńskiej i żeśmy my się przemieścili z ulicy Poznańskiej na drugą część Kalisza w godzinach szczytu, zespołem ratownictwa medycznego nie zawsze jeżdżą na sygnale, bo nie zawsze jest takie wskazanie. Przemieszczenie się w godzinach szczytu, no chyba mieszkańcy Kalisza doskonale wiedzą, że przemieścić się przez Poznańską w okolicy 14:30 to jest 20 parę minut. Więc czas zdecydowanie się wydłuża. Jeśli nie będzie tej karetki, będzie musiała jechać karetka z Poznańskiej. To pokazywaliśmy wojewodzie i osobiście byłem na tym spotkaniu u wicewojewody pana Maciejewskiego z ramienia Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Ratowników Medycznych w lipcu bodajże tamtego roku. Prosiliśmy, pokazywaliśmy, że jest problem, że chcemy ten dodatkowy zespół, ósmy co najmniej na ten nasz powiat. Tak niestety wyszło. Pan wojewoda tłumaczy, że w statystykach wychodzi, że powinno wystarczyć. Nie wiemy. Zobaczymy, jak to wyjdzie niestety w praniu, tak?
1: Powinno wystarczyć, ale biorąc pod uwagę Kalisz i zestawiając z Koninem czy z Ostrowem, no, które są mniejsze, ale tam jakby tych karetek nie jest dużo mniej.
2: Czy w powiecie ostrowskim wiemy na pewno, że jest 6 zespołów ratownictwa medycznego, 3 w mieście Ostrów, 3 w podstację Raszków, Odolanów i Przygodzice. W Koninie w 100% nie jesteśmy pewni, wydaje nam się, że jest 9 w całym powiecie konińskim. Patrząc na statystyki wyjazdów, bo co rok do roku można takie statystyki, każdy z nas może pobrać. My mieliśmy w tamtym roku 13 893 wyjazdy dla całych tych 7 zespołów ratownictwa, przepraszam. Powiat koniński, jeśli się nie mylę, około 11 tysięcy. Taka jest różnica. Powiatu ostrowskiego nie wiemy, więc nie mamy jak się odnieść.
1: Czyli tak, biorąc pod uwagę chociażby te statystyki, w Kaliszu ta kolejna karetka by się przydała. Nie jako przesunięcie z jednej lokalizacji na drugą, tylko fizycznie.
2: Zdecydowanie tak. Kiedyś mówiło się, że jedna karetka powinna być na 20 tysięcy mieszkańców. Łatwo to sobie przeliczyć. No nie mamy w Kaliszu 60 tysięcy mieszkańców, żeby nagle obcięto nam tą karetkę. My jesteśmy od pracy. Tak jak kolega powiedział, my nie chcemy się z nikim kłócić i tak dalej. Chcemy negocjować, rozmawiać. Nie chcemy nikogo, że tak powiem, faworyzować, że nie wiem, w Kaliszu muszą być, a w Opatrówku nie. Chcemy rzeczywiście, żeby tam też ta karetka stała, ale jako zespół dodatkowy. Tak? Wtedy zdecydowanie ta jakość usług, dotarcie do tego pacjenta zdecydowanie będzie lepsza.
1: Ten pomysł przesunięcia karetki ma być rzeczywistością od 1 października. Czy te wasze argumenty, te wasze wyliczenia, statystyki trafiają do kogokolwiek, kto jest władny i prawomocny, żeby jednak zaniechać tego pomysłu, rozmawiać i analizować to, żeby dodatkowa karetka była? Bo też padła taki pomysł, że miasto zadeklarowało, że jest w stanie kupić karetkę jako samochód, tylko żeby wojewoda, który jest odpowiedzialny za to, ją wdrożył.
3: A więc tak, wytłumaczmy tutaj. Miasto Kalisz zadeklarowało i prezydent Kinastowski, że zakupią ambulans. Ambulans jako samochód. Samochód bez ratownika to nadal jest tylko samochód. Pani pytała, czy coś się udało nam wskórać. A więc tak, myślę, że nam się udało pobudzić tutaj do działania Radę Miejską, Komisję Zdrowia, prezydenta, pana wojewodę, bo też z nami się spotykał, tak? Mówmy wszystko tak, jak jest prawdziwe, że też gdzieś tam ten nasz dialog trafił do województwa. Tam poszły kolejne analizy. Czekamy na rozstrzygnięcie. Zobaczmy, co będzie dalej.
1: Wyobraźcie sobie to, że ta karetka jest przesunięta? Czy to bardzo może negatywnie wpłynąć na całą obsługę pacjentów?
3: Ten czarny scenariusz, który gdzieś tam sobie budujemy w głowie, który widzimy z wyprzedzeniem, może zagrozić zdrowiu i życiu mieszkańców. Oby się tak nie zdarzyło. Obyśmy się mylili.
1: To kiedy mogą zapaść kolejne decyzje, bo mówicie, że cały czas dialog trwa.
2: W lipcu na pewno wicewojewoda jedzie do Warszawy rozmawiać odnośnie nowego planu zabezpieczenia terenu, który ma obowiązywać od stycznia 2027. Mamy nadzieję, że rzeczywiście ta analiza, o której Tomek przed chwilą mówił, wpłyną pozytywnie na nasze działania. Bo my naprawdę nie chcieliśmy się nigdzie wychylać do żadnych mediów i tak dalej. Działaliśmy, pisaliśmy do wszystkich, to co Tomek mówił, wszystkich włodarzy, żeby nam pomogli w stworzeniu tego dodatkowego zespołu. Pan wojewoda nam ładnie powiedział, że niektórzy nie widzą problemu. No, my zauważyliśmy i dlatego zasygnalizowaliśmy. Tak to wygląda, nie?
1: W takim razie czekamy na lipcowe rozmowy i czekamy na decyzje, które zapadną w Warszawie. Ja dziękuję bardzo panu za wizytę. Przypomnę, że byli ze mną w studiu Tomasz Nowak i Marcin Karolak, ratownicy medyczni. Rozmawialiśmy o pomyśle przeniesienia Zespołu Ratownictwa Medycznego z ulicy Toruńskiej w Kaliszu do Opatówka. Dziękuję za wizytę.
0: Dziękujemy serdecznie.
2: Dziękuję serdecznie. Radio
4: Centrum. Tak się mówi i tak się słucha. Tak minął tydzień. Lokalnie.

0: Reklama.
1: Słyszałeś, Adrian? Nowe Renault Clio ma teraz automatyczną skrzynię biegów i fabryczną instalację gazową.
2: Automat i gaz w jednym? Przecież czegoś takiego jeszcze nie było.
1: No właśnie nie było, a teraz jest. Jedziesz płynnie, a na stacji benzynowej tankujesz za grosze. Dynamicznie i oszczędnie.
2: Czyli koniec z kompromisami. Komfort automatu i oszczędność LPG. Gdzie to dają?
1: W salonie Renault w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
2: Wybierz nowe Renault Clio z automatem i fabryczną instalacją LPG. Zapraszamy serdecznie, Adrian Matuszkiewicz
1: i Arkadiusz Mareniec.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
0: Reklama. Reklama.
3: Jeżeli marzysz, by twoje rośliny były okazałe i witalne, a uprawiane warzywa i owoce zdrowe i smaczne, sięgnij po Astwit. Ekologiczny nawóz naturalny, prosty w stosowaniu, skuteczny w efektach. Do domu, ogrodu i na balkon. Astwit. Do warzyw, sadów i upraw pod osłonami. Wspiera kondycję roślin, strefę korzeniową i naturalną aktywność biologiczną gleby. Po co sięgać po chemię, skoro mamy Astwit? Nawóz dostępny w dobrych sklepach. W sklepach ogrodniczych i w kwiaciarniach. Astwit w zgodzie z naturą. www.astwit.com.pl.
4: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
5: No to jedziemy.
6: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
8: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
0: Reklama.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
10: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
11: Pogoda na dziś.
12: Ta niedziela będzie dla nas, ale ta niedziela też będzie w kratkę, jeśli chodzi o pogodę. Chmur sporo na południu Wielkopolski i z tych chmur od czasu do czasu może przelotnie padać, więc parasol przez większą część dnia na pewno się przyda. Nie będą to wielkie opady, ale niestety momentami uciążliwe. 18 stopni od rana, a dziś maksymalnie 22.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
10: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
13: Właśnie minęła
12: 8.
13: Radio
14: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
15: Życiowy sukces Maji Chwalińskiej mimo przegranej w finale French Open. Matka pięciolatki, która wypadła z okna na 11 piętrze z zarzutami. Za chwilę też o moście, który łączy dwie miejscowości i dwa kraje. Miriam Lipińska. Piękny paryski sen Maji Chwalińskiej już się zakończył. Nasza tenisistka przegrała w finale Rolanda Garrosa z Rosjanką Mirą Andrzejewą 3-6, 2-6. Jak przyznawała po meczu Maja, po tej porażce w jej głowie mieszały się różne emocje.
16: Na pewno jest trochę smutku, troszeczkę sobie popłakałam, ale na pewno też jestem bardzo dumna. Chciałabym, żeby ten mecz wyglądał troszkę inaczej, żeby jednak też ludzie mogli zobaczyć troszeczkę lepszy mecz, ale no po prostu ona była dużo, dużo lepsza ode mnie dzisiaj. Dałam z siebie wszystko, więc tak naprawdę no nie mogę mieć do siebie pretensji. Mogę być z siebie zadowolona i dumna z tego, co zrobiłam i co osiągnęłam.
15: Mimo przegranej, Maja Chwalińska i tak jest wielką triumfatorką. Wczorajszy finał Rolanda Garrosa to jej największy sukces w karierze. Matka pięcioletniej Zosi, która w piątek wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca na włocławskim osiedlu z zarzutami. Dziecko w bardzo ciężkim, ale stabilnym stanie jest w szpitalu w Bydgoszczy. Według śledczych Wiktoria D. miała narazić córkę na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. 21-latka przyznała się, złożyła wyjaśnienia. Grozi jej do 5 lat więzienia. W trakcie opieki nad córeczką była pod wpływem alkoholu i spała. Mimo wniosku prokuratury sąd nie aresztował tymczasowo kobiety. CBA zatrzymało gdańskiego urzędnika. Nieoficjalnie chodzi o pracownika miejskiego zarządu dróg, a sprawa ma charakter korupcyjny. Szczegóły mamy poznać we wtorek na konferencji prasowej prokuratury. Równe 6 zł za litr to obowiązująca do poniedziałku włącznie maksymalna cena za benzynę 95. Za olej napędowy nie powinniśmy z kolei zapłacić więcej niż 6,48. Tak wynika z rozporządzenia ministra energii. To most łączący nie tylko dwie miejscowości, ale też dwa kraje. Na rzece Olzie oficjalnie została otwarta wczoraj kładka, która połączyła leżący po polskiej stronie Pogwizdów z Karwiną Łąkami w Czechach. Będzie nosić nazwę Kładki Sąsiadów. W przeszłości miejscowości łączyła drewniana przeprawa. Została zniszczona w latach 50. ubiegłego wieku podczas przyboru wody w Olzie.
14: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
12: Proszę, taka kładka dobrych sąsiadów tam się pojawi. Często między naszymi ogrodami też możemy sobie taką kładkę przeprowadzić. Do sąsiada będzie bliżej, a czasami nawet to jest fajna opcja, tak? 3 minuty mamy po godzinie 8:00. Jest niedzielny poranek, którego nikt nam nie zabierze. Pogoda w kratkę, jak wspomniałem, ale to nic złego. Razem damy radę. Dużo dobrej muzyki mam dla was od samego rana. Sia i Sean Paul już teraz. Będzie też Wiktor Dyduła, który w swoich utworach poszukuje słońca. Tomek Michalak, dzień dobry.

O proszę, mówiłem, że Wiktor Dyduła będzie poszukiwał słońca, no to zrobił to właśnie w tym utworze. Prawie kwadrans mamy po godzinie 8, ale szczęśliwi czasu, zwłaszcza w niedzielę o poranku, nie liczą. Niemniej jednak warto wiedzieć, co tam od samego rana i o czym nam mówi kalendarz. A no na przykład melduje nam, że dzisiaj 7 dzień czerwca od samego rana, że słońce będzie z nami do 21.03 i pamiętajcie, że te tygodnie to te najlepsze, najdłuższe dni, bardzo długie wieczory, z których trzeba korzystać. Za kilka chwil powiem też o tych, którzy mają okazję do świętowania, a muszę przyznać, że grono jest bardzo bogate.

0: głos Ewangelii.
1: Niedzielny poranek i kolejne spotkanie z reportażami Fundacji Głos Ewangelii. Dzisiaj historia Irka Głyka, cenionego wibrafonisty i perkusisty. Jest też kompozytorem i aranżerem. Przyznaje, że nic innego w życiu nie potrafi robić. Dla muzyka komponowanie i granie tego, co w duszy ma, jest najistotniejsze. Co jednak dzieje się, gdy światła reflektorów gasną, a wszyscy udadzą się do swoich spraw? Co kiedy artysta zostaje sam bez żadnej alternatywy? Wyprócz muzyki? O tym właśnie w tym reportażu. Posłuchajcie.
2: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl.
3: Pasja ponad wszystko. Reportaż Henryka Dedo i Magdy Balcerak.
4: Pierwsze lata mojego życia, dzieciństwa spędziłem w okolicach Buzka Zdroju, mojej babci na wsi. Przepiękne okolice, było bardzo dużo lokalnych zespołów weselnych dookoła i nawet w drzwi dalej mieszkał taki perkusista, pan Barchulski, i miał taki bęben, którzy chodzili z tymi zespołami po domach, jak była sobota jakaś. Taka była tradycja, to dzisiaj chyba jest, że przychodziło się do domu pani młodej, no i grali tam. Natomiast ja chodziłem za nimi jak taki mały piesek, słuchając tej muzyki. Byłem w stanie stać pod oknem, właśnie gdzie tam wesele się odbywało, i słuchałem, jak oni grali. A jak już mogłem być w środku, to siedziałem cały czas przy scenie, tam gdzie była orkiestra, i słuchałem. To, co mogę pamiętać, to od 5 lat, czy tam może nawet mniejszy chłopczyk. Jeszcze jak pozwolili mi na przykład na tamburynie grać, to miałem całą siną nogę, bo ja tak mocno grałem tym tamburynem, żeby się przebić, żebym był słyszalny, że to była tak wielka radość i pasja, że nie odczuwałem tego bólu. Dopiero na drugi dzień patrzyłem, że byłem utłuczony tym tamburynem po tej nodze okrutnie. No ale to było szczęście, także mogłem przypłacić nawet taką stuczoną nogą. Słuchałem dużo płyt, takich lokalnych zespołów wiejskich, dlatego że moja ciocia znowu takie płyty miała. U niej tej muzyki dużo się gdzieś przewijało. Miała też takie druty do robienia swetrów i pamiętam, że tymi drutami tłukłem po wszystkich garnuszkach i ustawiałem sobie te bębny tam u nich w domu. Hałas był okrutny, no ale moja pasja była ponad to wszystko i też cieszyli się. Widziałem, że oni też widzą, że ja jestem w tym zakochany i w tym graniu, tuczeniu się i no i to było bardzo naturalne. Grałem też dla kolegów na dworze. Zawsze mówili, że Głyku, żeby coś tam zagraj, coś, dawali mi patyki jakieś i ja im robiłem show. Pokończyłem wszystkie te szkoły, które tam trzeba pozaliczać, czyli pierwszego stopnia muzyczną, potem liceum i studia muzyczne. Sukcesów na moją miarę było dość dużo. Pisało mnie gdzieś tam w gazetach, mogłem wystąpić w takim i takim programie, natomiast tego, co chciałem robić, nie mogłem robić, dlatego że nie przynosiło to większych jakichś dochodów. Ja byłem bardzo skupiony na muzyce jazzowej, a ten nurt jest akurat mało docenianym stylem muzycznym. Ciężko dostać dobre pieniądze za koncerty, więc takie frustracje też następowały, że nie było tej roboty i trzeba było się właśnie podporządkować jakimś innym stylom albo zasadom i wtedy uciekasz, wtedy się zaczynasz błąkać i myśleć, co to jest w ogóle. Ja całe życie na to poświęciłem, a ktoś w ogóle tego nie chce, ktoś w ogóle tego nie ceni. Wielu ludzi też mnie wyśmiewało w branży, że co to taka muzyka, tam, kto tego będzie słuchał i tak dalej. I wtedy się bijesz sam ze sobą, myślisz, no, czuję się niespełniony, niedoceniony, niekochany jako artysta, tak jak sobie to wyobrażałem. To jest katastrofa. Co ja mam robić ze sobą?

innego nie potrafię robić, tylko grać. Najlepiej się czuję w momencie, kiedy jestem na scenie, kiedy gram. To jest taka moja oaza bezpieczeństwa. To jest przerażające trochę, bo kiedy jesteś na scenie i to jest to twoje miejsce bezpieczeństwa, to wszystko gra. Ten koncert przychodzi do pewnego etapu euforii albo jakiegoś takiego, no jest ta godzina zero, jest totalne uwielbienie, zadowolenie i to wszystko nagle się wyłącza. Wyłącza się dźwięk, wyłączają się światła, przychodzi blado, sine światło na scenę, bo trzeba się pakować i to wszystko po prostu niknie. Jesteś nikim. Często nie ma tych ludzi, mają już swoje rzeczy, albo są w barze, albo gdzieś, a ty jesteś sam, na przykład z bębnami, musisz się pakować, albo wiesz, że masz jeszcze 300-400 kilometrów do przejechania, jesteś totalnie wycieńczony emocjonalnie i fizycznie, jeszcze musisz jechać, a jeszcze koncert źle poszedł, albo dźwięki cię nie zadowoliły i zaczynasz być sfrustrowany. O tym myślę, że ta muzyka, kiedy ona gra i jest piękna, jest fajnie, ale jeżeli ona milknie albo nie daje ci satysfakcji, to cię zabija.

większości człowiek, który wychodzi na scenę, który nie ma innych celów poza tą sceną, to jest czas, gdzie szukasz innej alternatywy. Ja w tamtym czasie akurat taki bez opamiętania takiego wszedłem w jakieś używki, szukając jakiegoś wentyla, żeby było po prostu inaczej. Wszystkie te ucieczki były tylko ułudą radości. To jest tylko chwila radości, a morze kłopotów. I ja się w takim miejscu też znalazłem w swoim życiu. Bez jakiegoś hamulca, bez opanowania, bez... No, miejsce podłe i miejsce, które nawet cię skłania do myśli samobójczych.

Ja po prostu chciałem być zauważony. Ja chciałem być kochany, chciałem być doceniony, coś znaczyć. I potem się zastanawiałem, jak to jest, jakie to są procenty w pasji do samych dźwięków, do muzyki, jaka jest moja pozycja w stosunku do tego, żeby być hołdowanym na scenach, bycia poklepiwanym cały czas po plecach i oczekiwania tego, że ktoś będzie mnie adorował i mówił, jaki to jestem wspaniały. Bardzo daleko zaszło to w moim życiu w takim egocentryzmie i skupianiu się tylko na sobie, na graniu, na sukcesach. Moja żona na przykład na pewno wiele razy ucierpiała z tego powodu, dlatego że potrzebowała mnie w wielu momentach życia, a mnie po prostu tam nie było. Albo nawet jak byłem, to też mnie nie było, bo patrzyłem w sufit albo w lampę, rozmyślając o czymś, co z dzisiejszej perspektywy widzenia wcale nie musiało być dobre i to nawet nie wnosiło nic. Tylko ja zamykałem się w swoim świecie, bo myślałem, że to jest artystyczny świat.

kiedy już założyłem rodzinę i był Patryk, to była taka największa klęska mojego nieopanowania się akurat w tym czasie w alkoholu. Wiedziałem, że jest bardzo źle. Rodzina się prawie rozpadała. Żona mnie miała dosyć. Moje życie artystyczne, wiedziałem, że jeżeli to tak pójdzie dalej, to też się to wszystko zawali, dlatego że zaczynasz być agresywny, zaczynasz mówić złe rzeczy, robisz coraz więcej błędów w takim napięciu jakimś poimprezowym, albo w czasie imprez, albo na jakichś po prostu używkach. Człowiek głupieje, jest inny, jest niedobry. I ja zacząłem takie rzeczy przeżywać i sobie też myślałem, że to wszystko runie. Jeżeli się tak dalej wszystko będzie toczyć, to będzie klęska. Moja żona jest bardzo, bardzo pomocnym człowiekiem w moim życiu i myślę, że gdyby nie ona, to ja jestem 100% mnie nie ma i jestem w jakichś złych okolicznościach po tamtej stronie. 100%. Dlatego, że to ona mnie praktycznie zawsze zachęcała, żebyśmy gdzieś zajrzeli w stronę Boga, żebyśmy czegoś poszukali, żebyśmy się modlili, żeby cokolwiek związane z duchowością, to jeśli mogę powiedzieć o człowieku, który mi pomógł i który jest dla mnie inspiracją do dzisiaj, to ona właśnie, Ewunia. Bardzo świadomie zacząłem myśleć i przedsadzać moje życie przez to, co czytałem w Piśmie Świętym. I do dzisiaj tak się dzieje, że to jest jedyny mój ratunek, Bóg, który daje bezpieczeństwo, nadzieję, który ci daje to, czego ci nie może żaden człowiek dać, dlatego że ja wierzę w to, że On mnie stworzył i zna i wie, co jest dla mnie dobre. Jak patrzę na tą perspektywę czasu, w moich osiągnięciach z przeszłości, kiedy dostawałem stypendium do najbardziej upragnionej mojej uczelni w Ameryce, pełne stypendium do mojego idola, który do dzisiaj zresztą jeszcze żyje, Gary Barton tam uczył na tamten czas. I droga się zamknęła, nie mogłem wyjechać z kraju, dlatego że jakieś polityczne sprawy były wtedy i nie dało się. I mówiłem, jak to jest, że tak dużo pracowałem, dostałem to stypendium i nie mogę tam pojechać. I z perspektywy czasu, kiedy potem mogłem się upamiętać z tego mojego złego życia, zrozumiałem, że gdybym w tamtym czasie pojechał do tej Ameryki, to prawdopodobnie bym nie przeżył, bo ja byłem podatny na wszelkiego rodzaju po prostu złe rzeczy na tamten czas.

0: Więc Bóg ratuje ludzi, którzy do Niego wołają o pomoc. W moim przypadku ratuje mnie każdego dnia. Bóg jest moim wsparciem w sprawach bardzo intymnych, gdzie nikt o nich nie wie, gdzie właśnie sobie mogę być sam i kiedy nikt mnie nie rozumie i z nikim sobie nie mogę pogadać o czymś tam, to wtedy nawet nie muszę z Bogiem rozmawiać, ale z Nim jestem i sobie tak siedzimy. Czasami nic do siebie nie gadamy, ale wiem, że On jest i że jest moją pomocą, że jest moją nadzieją, że nie potrafię bez Niego żyć, że jest moim powietrzem, że jest moim, że jest wszystkim. I za to Mu jestem wdzięczny, że nie muszę być sam. Nie jestem w stanie sam żyć. Pomimo tego, że mam kochaną żonę i dzieci, i ludzi wkoło życzliwych. I nie jest to żadna religijność. Nie lubię tego. Nie lubię religijności i jakichś struktur. Nie o to chodzi. To jest po prostu coś bardzo osobistego, co jeżeli ktoś doświadczy takiej historii z Bogiem, to tego nie zapomni do końca życia.
1: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl. Kropla wieczności.
2: Niecierpki. Kilka tygodni temu zasadziłem w ogrodzie małe sadzonki niecierpków. Niecierpek nowogwinejski wyrasta w niewielki krzak o ciemnozielonych liściach i pięknych białych kwiatach. To bardzo wdzięczna i dekoracyjna roślina. Ponieważ liczyłem się z tym, że lato może być suche, zastosowałem nawadnianie kropelkowe. Umieściłem sadzonki przy kroplownikach, aby mieć pewność, że dostaną odpowiednią ilość wilgoci. Tak mi się przynajmniej wydawało. Moje niecierpki wyrosły bujnie i teraz cieszą wzrok bielą kwiatów, która odbija się w ciemnej zieleni liści. Wszystkie, poza jednym. Jeden krzaczek trzyma się wprawdzie, ale nie rośnie. Jak również nie kwitnie. Jak się okazało, z braku wody. Jezus mówi o żywej wodzie, którą nie tylko nam daje, lecz także sprawia, że każdy, kto Mu zaufał, ma jej źródło w sobie, a jej obfitość wylewa się na zewnątrz dla innych. Kiedy słucham tych słów Ewangelii, przychodzą mi na myśl sadzonki niecierpków w moim ogródku.
3: Henryk Dedo,

0: Reklama.
1: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
0: Reklama.

To Dawid Kwiatkowski z numerem Bez Ciebie. Za 13 minut będzie godzina 9, a ja zaglądam do najważniejszych wiadomości, o czym powiemy wam na 106.4 FM punktualnie o 9. No między innymi Maja Chwalińska, wrócimy do tego wielkiego sukcesu, przegrany finał, ale ten finał dla Mai był na pewno spełnieniem absolutnych marzeń na kortach Rolanda Garrosa, sporo się działo. Poza tym zajrzymy też do Krakowa, gdzie odbywa się wielka parada smoków. Cóż to takiego? O tym punktualnie o 9:00.

0: Reklama.
1: Jeżeli marzysz, by twoje rośliny były okazałe i witalne, a uprawiane warzywa i owoce zdrowe i smaczne, sięgnij po Astwit. Ekologiczny nawóz naturalny, prosty w stosowaniu, skuteczny w efektach. Do domu, ogrodu i na balkon. Astwit. Do warzyw, sadów i upraw pod osłonami. Wspiera kondycję roślin, strefę korzeniową i naturalną aktywność biologiczną gleby. Po co sięgać po chemię, skoro mamy Astwit? Nawóz dostępny w dobrych sklepach ogrodniczych i w kwiaciarniach. Astwit w zgodzie z naturą. www.astwit.com.pl.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Radio Rano.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
2: Pogoda na dziś.
3: Sporo chmur, z których od czasu do czasu dziś będzie padać przelotnie deszcz, więc no cóż, trzeba mieć pod ręką parasol. Nie będzie zimno, bo nawet do 22 stopni na południu Wielkopolski, teraz około 19 i spore zachmurzenie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
4: Właśnie minęła
3: 9.
4: Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Maja Chwalińska, wielkoszlemową wicemistrzynią. 7 województw z burzowymi alertami. Zajrzymy też do Krakowa, gdzie odbyła się wielka parada smoków. Miriam Lipińska. Maja Chwalińska wyjedzie z Paryża z tytułem wielkoszlemowej wicemistrzyni. We wczorajszym finale przegrała z wyżej rozstawioną Rosjanką Mirą Andriejewą, ale turniej w Paryżu i tak może zaliczyć do najbardziej udanych w karierze. Jest pierwszą kwalifikantką w erze Open, czyli od 1968 roku, która dotarła aż do finału French Open, a jeszcze przed startem imprezy zajmowała dopiero 114 miejsce w światowym rankingu.
6: Po prostu kilka rzeczy musi się zejść ze sobą, żeby to kliknęło. Myślę, że takie historie są też piękne i inspirują i mam nadzieję, że ta historia też zainspiruje innych.
5: Mówiła Maja, która w najnowszym zestawieniu WTA zaliczy spektakularny awans aż o 93 miejsca. W jutrzejszym notowaniu będzie 21. Uwaga na burze, są ostrzeżenia dla 7 województw. To pomorskie, kujawsko-pomorskie, a także część warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i łódzkiego. W czasie burz może spaść nawet 30 mm deszczu, a lokalnie grad. Będzie też silniej wiało, w porywach do 70 km na godzinę. A w Polsce nie cichnie burza wokół uhonorowania przez Wołodymyra Zełenskiego ukraińskiej powstańczej armii, której imię dostała jedna z jednostek ukraińskiego wojska. Kontrowersyjna nazwa była jednym z tematów wczorajszego spotkania szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza z szefem Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kyryłem Budanowem. Po tym spotkaniu minister obrony napisał w mediach społecznościowych, że w sprawach historii musimy mówić sobie prawdę. Dodał, że pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom i że są granice, których przekraczać nie wolno. A jutro posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego, która ma rozmawiać o odebraniu odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu w związku z uhonorowaniem przez niego UPA, odpowiedzialnej za zbrodnię wołyńską. Zagranica, strzelanina w mieście Toledo w amerykańskim stanie Ohio, doszło do niej podczas miejscowego festiwalu. Agencja AFP podała, że rannych zostało co najmniej 12 osób, w tym 2 ciężko. Policja szuka sprawców. I na koniec wracamy do kraju. Smoki opanowały wczoraj Wisłę w Krakowie. Odbyła się tam 25. Wielka Parada Smoków. Przed tłumami widzów na barkach przepłynęło rzeką 15 olbrzymich stworów. Widowisko opowiadało historię smoczej pary, której jaju zostało skradzione. Paradzie towarzyszył pokaz dronów i oprawa laserowa.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Kiedy smoki zioną ogniem, to lepiej się schować, tak na wszelki wypadek. 3 minuty po 9.
7: What

0: Reklama. No to jedziemy.
1: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
3: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
0: Reklama.

0: takiej wersji ten numer sprzed wielu, wielu lat. A wielki przebój też muzyki tanecznej w latach 90. No, wielu z was pewnie przy tym kawałku gdzieś podskakiwało na tanecznym, dyskotekowym, powiedziałbym jeszcze w tamtych czasach, parkiecie, bo teraz to się przecież pozmieniało. Kwadrans mamy po godzinie 9:00, niedzielny poranek oczywiście, weekendowy. Koniec długiego weekendu dla wielu z was. Dla niektórych to był taki klasyczny weekend, typowy standard, sobota i niedziela z przerwą czwartkową jeszcze. Bez względu na to, jaki to był weekend, myślę, że udało wam się odpocząć i skorzystaliście także z fajnych, słonecznych chwil. Dzisiaj nieco mniej tego słońca, ale absolutnie nie ma na co narzekać. Za kilkanaście minut będziemy sprawdzać, czym żyje południowa Wielkopolska, a do tego czasu duża porcja muzyki.
1: I mamy weekend! I gra muzyka!

0: Reklama.
1: Słyszałeś, Adrian? Nowe Renault Clio ma teraz automatyczną skrzynię biegów i fabryczną instalację gazową.
2: Automat i gaz w jednym? Przecież czegoś takiego jeszcze nie było.
1: No właśnie nie było, a teraz jest. Jedziesz płynnie, a na stacji benzynowej tankujesz za grosze. Dynamicznie i oszczędnie.
2: Czyli koniec z kompromisami. Komfort automatu i oszczędność LPG. Gdzie to dają?
1: W salonie Renault w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
2: Wybierz nowe Renault Clio z automatem i fabryczną instalacją LPG. Zapraszamy serdecznie, Adrian Matuszkiewicz
1: i Arkadiusz Mareniec.
3: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
0: Reklama.
4: Od radia.
5: Słowo.
6: Słowo.
5: W Radiu Centrum.
4: Poniedziałek, 12:30.
7: Katarzyna Guzowska-Lelental, dyrektor artystyczna Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych La Strada.
5: Słowo.
6: Słowo.
7: Hashtag warto posłuchać.
4: Od radia dla ciebie.
8: 20 minut po 9:00 o La Stradzie będziemy rozmawiać niebawem, na początku tygodnia, a teraz o tym, co w wiadomościach o 9:30, Mateusz Kurzaj.
9: No właśnie, opowiemy o La Stradzie, bo w tym tygodniu Kalisz wypełni się energią artystów z Polski, Włoch, Francji, Kirgistanu, Kraju Basków, Chorwacji i Czech, bo właśnie przed nami 33. La Strada.
8: A więc i o tym również w wiadomościach już niebawem. Słuchajcie Radio Centrum.
10: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: 9:30, czas na wiadomości. Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Już jutro rozpoczyna się La Strada, artystyczny tydzień w Kaliszu. Opowiemy o leniwym śmieciarzu, a w sporcie świetny finisz sezonu piłkarzy Ostrowi 1909.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: La Strada, międzynarodowy festiwal artystycznych działań ulicznych, odbywa się w tym roku już po raz 33. Hasło przewodnie tegorocznej edycji brzmi Wcielenia i kreacje, a sama liczba 3 stała się dodatkową inspiracją przy tworzeniu programu wydarzenia. Szczególnie widoczne jest to wśród wydarzeń inaugurujących artystyczny tydzień w Kaliszu.
4: Wstęp do La Strady 3x3, wszystko przez 133-lecie, bo są trzy plakaty i te trzy trójki. I 3x3 to znaczy, że podkreślimy 3 razy muzyka, 3 razy taniec i 3 razy warsztat.
2: Powiedziała Radio Centrum Katarzyna Guzowska-Lelental, dyrektorka artystyczna La Strady. Wydarzenia w ramach wstępu do La Strady rozpoczną się o 18:00 w ten poniedziałek na głównym rynku w Kaliszu. Udział w nich jest bezpłatny. Organizatorem jest Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, a partnerem medialnym Radio Centrum.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Lenistwem tłumaczył swoje zachowanie mężczyzna, który pod koniec maja porzucił odpady budowlane przy ulicach Szczypiornickiej i Piwonickiej w Kaliszu. Dzięki działaniom Straży Miejskiej udało się ukarać sprawcę.
5: Wśród porzuconych odpadów znajdowały się m.in. fragmenty gruzu, wiaderka czy worki po zaprawach budowlanych. Na śmieci natknął się patrol municypalny, którzy od razu przystąpili do ustalenia sprawców zdarzenia. Na miejscu wykonano dokumentację fotograficzną oraz przepytano okolicznych mieszkańców, którzy przekazali strażnikom istotne informacje. Ponadto udało się zabezpieczyć nagrania z okolicznych terenów. Zgromadzony materiał pozwolił wytypować sprawcę, którym okazał się pracownik niepodanej z nazwy firmy. Mężczyzna tłumaczył swoje zachowanie oszczędnością czasu i pieniędzy, dlatego śmieci zamiast do przoku trafiły na ulicę. Co dodatkowo bulwersujące, mężczyzna celowo wybrał jego zdaniem ustronne miejsce, by porzucone śmieci nie rzucały się zbytnio w oczy. Sprawcę ukarano mandatem, natomiast firmę na własny koszt zobowiązano do usunięcia śmieci. Dawid Nawrocki, Radio Centrum.
2: Świetny finisz sezonu piłkarzy Ostrowi 1909, którzy po zwycięstwie 2-1 w Wągrowcu nad Nielbą i 1-0 w Ostrowie nad Wiarą Lecha Poznań, w sobotę zwyciężyli również 1-0 na wyjeździe z Polonią Golina. Rywal ten zajmuje 4. miejsce w Artbud 4. lidze, tym cenniejsza jest ta wygrana biało-czerwonych pasiaków.
6: No my od jakiegoś czasu już gramy dobrze w obronie, bo trudno nam strzelić bramkę i to jest

0: Nie, zależy od wyników innych meczów, bo pozostałe spotkania 33. kolejki odbywają się dzisiaj. W ostatniej kolejce Ostrowia zmierzy się w sobotę 13 czerwca o 17 na własnym boisku z Kanią Gostyń.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Tu pan Józef wspominał o piłce amatorskiej, ale bramki tam padają absolutnie profesjonalne i czasami stadiony świata się kryją. Za 25 minut 10.

Za 16 minut będzie godzina 10. Czytam w sieci najnowszy raport. Okazuje się, że w 2025 roku polscy pracownicy przepracowali średnio 38 godzin w tygodniu. Pracujemy prawie najdłużej w Unii Europejskiej. Taka jest bolesna statystyka. Za nami tylko 4 kraje. Jak się okazuje, dłużej pracuje się na Litwie, w Bułgarii, w Rumunii oraz na Łotwie. A na drugim końcu rankingu m.in. Holandia. Tam około 30 godzin w tygodniu to średnia. Dania, Belgia, Austria oraz Niemcy. Tak się okazuje. Z tych statystyk wynika też, że osoby prowadzące działalność gospodarczą pracują w ciągu tygodnia zdecydowanie dłużej niż pracownik na etacie, który, no właśnie, może wyjść z pracy nieco wcześniej. Tak wynika z tych badań. No zapracowani jesteśmy, ale całe szczęście znajdujemy jeszcze czas dla siebie. I gra muzyka.

Kaśka Sochacka, jej muzyczny szum. Za 8 minut będzie godzina 10. Ratownicy Wopru apelują o ostrożność nad wodą. Lato zbliża się wielkimi krokami. Amatorów kąpieli wodnych już nie brakuje i oby nie było z tego tragedii. O tym będziemy mówić o 10 w wiadomościach. Radio Centrum.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
2: Pogoda na dziś.
3: Sporo chmur i od czasu do czasu przelotne opady deszczu. Tak będzie wyglądać cała niedziela na południu Wielkopolski, ale ze spokojem. Chwile ze słońcem też ma być dużo. Na termometrach 22 stopnie to maksymalna temperatura. Teraz w Kaliszu, Ostrowie i okolicy mamy około 20.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
4: Właśnie minęła
3: 10.
4: Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Kibice o występie Mai Chwalińskiej w Roland Garros. Ratownicy WOPR apelują o ostrożność podczas odpoczynku nad wodą, a na koniec o powstającej niezwykłej mapie Polski. Miriam Lipińska zagrała w turnieju głównym Wielkiego Szlema dopiero trzeci raz w karierze i doszła do finału. Maja Chwalińska zachwyciła kibiców na Roland Garros. Naszej tenisistce nie udało się wprawdzie wygrać finałowego meczu z Mirą Andrejewą, ale kibice, którzy dopingowali ją w Paryżu, nie kryją radości z całego występu Polki we French Open. Po finale rozmawiał z nimi Przemysław Pozowski.
6: Jesteśmy bardzo dumni z Mai. Widać było, mi się wydaje, że te 9 rozegranych meczów.
7: Piękny sen, 10 meczów, aż kto by to wymyślił przed turniejem.
8: Nikt z nas by tego nie wymyślił, pewnie najwięksi bukmacherzy nawet tak nie obstawili, ale brawo dla tej dziewczyny. Widać, że cały stadion Philippe Chatrier był po prostu, może nie cały, ale 90% ludzi świetnie jej kibicowało. Nie udało się tym razem, ale głowa do góry, za rok jest też kolejny Roland Garros.
5: Dzięki awansowi do finału Maja Chwalińska wskoczy jutro na 21 miejsce w rankingu WTA. A przypomnijmy, że turniej w Paryżu rozpoczynała będąc na odległym 114 miejscu. Przyszły ciepłe dni i mamy długi weekend. U progu nowego sezonu kąpielowego ratownicy wodni apelują o ostrożność podczas wypoczynku nad wodą, a także by pilnować dzieci, mówi ratownik legionowskiego WOPR-u Robert Rodziewicz.
9: Nie można ślepo zachłysnąć się piachem, wodą i słońcem i nie zwracać uwagi na swoje dzieci, bo te dzieci są wszędzie. Przykład zaginionego dziecka na plaży to jest tylko trochę strachu dziecka i trochę strachu rodziców, ale wtedy, kiedy ginie w wodzie, to nie ma większej tragedii.
5: Od początku roku nad wodą życie straciło już 65 osób. Tak wynika z danych Komendy Głównej Policji. W Lublinie powstaje największy w kraju model makiety kolejowej w skali H0. Ma odwzorować wszystkie 16 województw i przybliżyć infrastrukturę, topografię i charakterystyczne obiekty poszczególnych regionów. W planach są także elementy interaktywne, mówi Sebastian Rzepa, pomysłodawca i konstruktor makiety.
10: To, co my budujemy, to nie odwzorowujemy terenu 1:1. Są to wybrane charakterystyczne obiekty, miejsca z danego województwa połączone fikcyjnym terenem, tak żeby to cieszyło oko, żeby było interaktywne.
5: Otwarcie pierwszej z 16 planowanych części makiety, na której w pigułce będzie można zobaczyć Lubelszczyznę, na początku przyszłego roku.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Prawie 3 minuty po 10:00.

0: Bo ja się nie boję.
1: Można i tak. To Męskie Granie Orkiestra 2026. Tak się poskładało fajnie, że w tym roku mamy aż dwa hymny męskiego grania. Dość nietypowo, ale dlaczego? Dlaczego nie, prawda? Dobrobytu nigdy za wiele. To jest numer, który możecie także wspierać w głosowaniu do kolejnego notowania listy przebojów Top 30. Tańcze Męskie Granie Orkiestra jest już w zestawie najnowszych propozycji, a skoro jestem już w tym obszarze, no to proszę bardzo. Jeśli chodzi o najnowsze propozycje, jest także Ariana Grande. Właśnie wydała nowy singiel. Jest Michał Szpak z kawałkiem Mai, a także Olivia Dean i Sam Fender w bardzo nastrojowym Rain in Me. Głosujcie. rc.fm, zakładka lista przebojów, a kolejne notowanie listy oczywiście tradycyjnie w piątek, tuż po godzinie 20. I tam na pewno też sporo muzycznych emocji. rc.fm, zakładka lista przebojów.
2: Reklama. No to jedziemy.
3: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
5: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
2: Reklama.
10: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: Reklama.
1: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
0: Reklama.
2: 20 minut po 10. Za kilka minut o tym, co ważne dla mieszkańców południowej Wielkopolski, powie Mateusz Kurzaj. Jakie tematy?
3: Ptasi azyl z Godzież Małych. Dla niepełnosprawnych ptaków potrzebuje pomocy.
2: Tam są duże problemy,
3: tak,
2: prawda, teraz?
3: Tak, kilkaset ptaków, w tym kilkadziesiąt bocianów, znalazło na razie tymczasowy wybieg, ale jest z tym problem.
2: No właśnie, sprawa jest bardzo poważna. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo, o co chodzi,
3: właśnie,
2: prawda? Bo tu się pojawiają pieniądze i o tym będziemy mówić o 10.30.
3: Zapraszam.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: To Venga Boys na 106.4 FM, a teraz już czas na wiadomości. 10.30, Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Wypadek w gminie Koźminek. Niepełnosprawne ptaki z Godzież Małych potrzebują pomocy. Opowiemy też o najmłodszych studentach w Kaliszu.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Groźnie wyglądające zdarzenie drogowe, do którego doszło w piątek około 19.30 w Chodybkach w gminie Koźminek.
4: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 40-letni kierowca Opla z nieustalonych na chwilę obecną przyczyn zjechał z drogi i uderzył w ogrodzenie posesji oraz w drzewa znajdujące się na terenie tej posesji. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala.
2: Powiedziała Radiu Centrum podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, oficer prasowa kaliskiej policji. Zdarzenie zakwalifikowano jako wypadek. Mundurowi ustalają jego dokładne okoliczności.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Fundacja Skrzydła Lasu z Godzież Małych pilnie potrzebuje pomocy. Brakuje miejsca, gdzie przebywałyby ptaki uratowane z interwencji. Stąd pomysł, by założyć zbiórkę. Zebrane pieniądze przeznaczone zostaną właśnie na zakup kawałka gruntu.
6: Mamy u siebie już bardzo ciasno i liczymy na to, że w końcu ta ziemia gdzieś się pojawi. Liczyliśmy na to, że będziemy mogli ją kupić. Żadne dofinansowania, żadne kredyty dla fundacji nie wchodzą nawet w grę i nie mamy możliwości, żeby tą ziemię zakupić. Będę musiał założyć zbiórkę, gdzie będę chciał kupić ziemię, zrobić tam woliery, zrobić tam większe wybiegi dla zwierząt. Potrzebujemy, żebyśmy mieli kawałek ziemi swojej, gdzie będziemy mogli te zwierzęta ulokować już na zawsze, nie tymczasowo, bo my te zwierzęta musimy doglądać, nalać im wody, opiekować się nimi i mieć je pod nosem. Czyli potrzebujemy ziemię kupić bardzo blisko nas.
2: Powiedział Radiu Centrum Piotr Nadolski, prezes Fundacji Skrzydła Lasu. Obecnie w fundacji przebywa kilkaset ptaków. Liczba ta zmienia się, ale są też ptaki, które z uwagi na obrażenia do końca życia będą przebywać w azylu. To m.in. kilkadziesiąt bocianów. Link do zbiórki znajdziecie na naszej stronie internetowej.
3: www.rc.fm.
2: Jak się czuje student Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego podłączony do 100 tysięcy voltów? Czy od słońca do latarki, jak światło robi sztuczki? Na te i jeszcze kilka innych tematów rozmawiali wykładowcy z najmłodszymi studentami w Kaliszu. 240 dzieci w wieku od 7 do 12 lat zakończyło właśnie semestr letni 2026. Organizatorem tego ciekawego projektu jest Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza przy wsparciu partnerów. Podczas wszystkich zajęć młodzi studenci zbierali wpisy do swoich indeksów. Tak, prawdziwych indeksów z ocenami, a na zakończenie studiów każdy odebrał dyplom oraz upominek, informuje Uniwersytet Kaliski. A w ramach warsztatów dzieci wcieliły się w rolę młodych geodetektywów, którzy za pomocą prostych testów i obserwacji odkrywali tajemnice minerałów. Studenci

0: Reklama.
1: Jeżeli marzysz, by twoje rośliny były okazałe i witalne, a uprawiane warzywa i owoce zdrowe i smaczne, sięgnij po Astwit. Ekologiczny nawóz naturalny, prosty w stosowaniu, skuteczny w efektach. Do domu, ogrodu i na balkon. Astwit. Do warzyw, sadów i upraw pod osłonami. Wspiera kondycję roślin, strefę korzeniową i naturalną aktywność biologiczną gleby. Po co sięgać po chemię, skoro mamy Astwit? Nawóz dostępny w dobrych sklepach ogrodniczych i w kwiaciarniach. Astwit w zgodzie z naturą. www.astwit.com.pl.
2: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych. Płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek, plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencja Edycja 2026. Przy udziale środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, spółka akcyjna w Kaliszu, restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Imprezy towarzyszące już od 8 czerwca.
3: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
0: Reklama.
4: I mamy weekend i gra muzyka.

Zaglądam do sieci. Są nowe wyniki badań. Jeżeli ktoś lubi spacerować, to będzie zadowolony, bo otóż naukowcy zmniejszyli liczbę kroków dziennie skuteczną do utrzymania wagi. Więc jeżeli ktoś nie chce przybierać kilogramów, to dotychczas trzeba było robić teoretycznie 10 tysięcy kroków. Teraz przeliczono to jakoś inaczej i wyszło na to, że wystarczy 8457 kroków, żeby, żeby już utrzymać wagę i żeby nie walczyć z nadmiarem kilogramów. Proszę, 1500 kroków mniej, więc można trochę poleniuchować, jak się okazuje, według speców od nauki.

0: Za 4 minuty 11 za chwilę wiadomości, a w nich między innymi nasi siatkarze o występie Mai Chwalińskiej na tenisowych kortach. Wszyscy się zachwycają, o tym powiemy za moment.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: No to jedziemy.
4: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
6: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
2: Pogoda na dziś.
3: Spore zachmurzenie teraz w Kaliszu i z tych chmur dzisiaj według synoptyków może słabo przelotnie padać. Takie opady możliwe przez większą część dnia. Póki co jednak oszczędzają nas fronty atmosferyczne. Będzie także sporo chwil ze słońcem, zwłaszcza późnym popołudniem. Na termometrach do 23 stopni, teraz 21.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
4: Właśnie minęła
3: 11.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Idą burze, są alerty dla północnej i centralnej Polski. Bez aresztu dla matki dziecka, które wypadło z okna na 11 piętrze. Nasi siatkarze o występie Mai Chwalińskiej na Roland Garros. Miriam Lipińska. W 7 województwach właśnie zaczynają obowiązywać ostrzeżenia od synoptyków przed burzami. Możliwe też ulewy i lokalne podtopienia. Marcin Starzec.
6: Chodzi głównie o centralną i północną Polskę. IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami dla 7 województw, czyli dla pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz części województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. Prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 30 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Lokalnie może wystąpić również grad. Spokojniej ma być dopiero po 20. Synoptycy wydali też ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanu wód. One obowiązują dla części województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.
5: Sąd rejonowy we Włocławku nie aresztował matki dziewczynki, która wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca. Pięciolatka jest w bardzo ciężkim stanie w szpitalu. Do tragedii doszło w piątek przed południem we Włocławku. Z ustaleń śledztwa wynika, że dziewczynka była w mieszkaniu pod opieką 21-letniej matki Wiktorii D. Kobieta spała, była pod wpływem alkoholu. Według ustaleń mogła być również pod wpływem narkotyków. Prokuratura chciała 3-miesięcznego aresztu dla matki, ale sąd nie przychylił się do wniosku śledczych. Maja Chwalińska, wicemistrzynią wielkiego szlema na Roland Garros. Na trybunach jej wczorajsze starcie z Rosjanką Mirą Andrzejewą oglądali m.in. nasi siatkarscy multimedaliści wielkich imprez Grzegorz Łomacz i Łukasz Kaczmarek.
7: Szkoda, że Maja nie wygrała, ale myślę, że wygrała dużo, dużo więcej i nie tylko dla siebie, ale i dla całego społeczeństwa polskiego tą swoją historią, także cudowny, wspaniały turniej.
8: Naprawdę, oglądając każde spotkanie Mai na tym turnieju, to serducho rosło, jak ona te spotkania wygrywała, w jakim stylu je wygrywała, bo naprawdę zasługuje na wielkie, wielkie gratulacje i wiadomo, że na pewno chciała ten finał wygrać, ale dla mnie to ona jest wygraną tego turnieju.
5: W jutrzejszym rankingu WTA Chwalińska awansuje aż o 93 miejsca na 21 pozycję.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4 po 11.

0: Reklama. Grand Prix Komeda. Festiwal filmowy imienia Krzysztofa Komedy w Ostrowie Wielkopolskim. Już po raz 15. Filmowe pokazy konkursowe, spotkania z gwiazdami, warsztaty, wystawa, koncerty, restauracje festiwalowe. Koncerty inauguracyjne Royber Trio, Trzaska, Walicki, Moretti oraz na wielki finał Aga Zarian z zespołem. Grand Prix Komeda. Od 8 do 13 czerwca. Ostrowskie Centrum Kultury. Więcej na grandprixkomeda.pl. Zaprasza Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
1: Reklama.

0: To już 19 minut mamy po godzinie 11. Radio Centrum i muzykę, jaką lubisz, a przed momentem grał dla nas Teddy Swims z numerem Mr. Know It All, o czym powiemy już niebawem w wiadomościach z południowej Wielkopolski o 11.30. Już na miejscu jest Mateusz Kurzaj, który ma konkrety, ma szczegóły.
1: Tak, są nowi mieszkańcy Zagrody Pokazowej w Gołuchowie, dwa koniki polskie, Hodor i Oriona, więc posłuchajcie o tych konikach i jak zdrowo brykają sobie w zagrodzie.
0: Czyli nie żubry.
1: Nie, dobrze, koniki.
0: Okay. Dobrze, no to jest pewna różnorodność w naturze, bardzo fajnie.
1: Na szczęście.
0: O tym powiemy już za kilka minut.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Reklama.
4: No to jedziemy.
5: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
7: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
8: Tomograf komputerowy rezonans magnetyczny. Pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21. Teren przychodni Cermetic. Rejestracja. Telefon 733 441 026. www.spectrumdiagnostyka.com.
9: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
3: Reklama.
10: Od radia.
11: Słowo.
12: Słowo
11: w Radiu Centrum.
10: Poniedziałek, 12.30.
13: Katarzyna Guzowska-Lelental, dyrektor artystyczna Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych La Strada.
11: Słowo.
12: Słowo.
13: Hashtag warto posłuchać.
10: Od radia dla Ciebie.

0: Punktualnie 11:30 i czas na wiadomości. Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Wypadek podczas łowienia ryb w powiecie krotoszyńskim. Nie żyje 41-letni Kaliszanin. Dni Stawiszyna już w następny weekend. Posłuchajcie, co przygotowano na te dwa dni nowi mieszkańcy pokazowej zagrody zwierząt w Gołuchowie.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Tragedia na łowisku w Wiatkach w powiecie krotoszyńskim. Zginął wędkarz. Według wstępnych ustaleń śledczych wczoraj podczas łowienia ryb 41-letni mieszkaniec Kalisza zarzucił wędkę w taki sposób, że zahaczył o linię średniego napięcia. Poraził go prąd. Doszło do zatrzymania krążenia. Przybyły na miejsce zespół ratownictwa medycznego podjął reanimację, jednak życia mężczyzny nie udało się uratować. Postępowanie w tej sprawie prowadzi policja pod nadzorem prokuratora.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Gmina Stawiszyn będzie świętować wszystko za sprawą tegorocznych Dni Stawiszyna, na które słuchaczy Radia Centrum zaprasza Grzegorz Kaczmarek, burmistrz gminy i miasta Stawiszyn.
4: Zapraszamy na Dni Stawiszyna, które odbędą się w dniach 13 i 14 czerwca. Sobotka po południu bogaty program artystyczny i sportowy w Parku Miejskim w Stawiszynie. Wieczorem natomiast dwa koncerty, najpierw Markus P., następnie zespół Playboss, po którym to zabawa potrwa do później godzin nocnych. W niedzielę rozpoczynamy mszą świętą w intencji mieszkańca, a potem sport. Sportowe emocje na boisku Korona Pogoń Stawiszyn, kolejna odsłona turnieju o Puchar Stanisława Posiłka oraz rodzinny rajd rowerowy. Serdecznie wszystkich zapraszamy.
2: Organizatorzy zaplanowali również stoiska tematyczne i gastronomiczne oraz wiele atrakcji dla dzieci, a wszystkie szczegóły znajdziecie na naszej stronie internetowej
3: www.rc.fm.
2: Są nowi mieszkańcy pokazowej zagrody zwierząt. Na świat przyszły dwa koniki polskie, samiec Hodor i samica Orina. Jak informuje Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, młode źrebaki rozwijają się prawidłowo, są pełne energii i z zainteresowaniem poznają otoczenie. Konik polski to jedna z najcenniejszych rodzimych ras koni. Zwierzęta te słyną z wytrzymałości, odporności oraz łagodnego usposobienia. Nowych mieszkańców zagrody można już oglądać podczas wizyty w obiekcie. Opiekunowie zapraszają wszystkich miłośników zwierząt do pokazowej zagrody zwierząt.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: dawna to wiem.
1: Reklama.
2: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
3: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
1: Reklama.

0: to formacja Alphaville oczywiście w kultowym Forever Young. Za 9 minut będzie niedzielne południe, całkiem przyjemne w pogodzie. Zapowiadali deszcz, ale na szczęście tego deszczu nie ma tyle, żeby nam zepsuć długi weekend. Nic z tych rzeczy. Długi weekend trwa, oby był dla was udany i bezpieczny. W wiadomościach tematy, które nie są już tak przyjemne, będziemy mówić m.in. o kolejnych atakach dronowych w strefie zamkniętej wokół Czarnobyla i także o tym, że na polskich drogach niestety nadal niebezpiecznie. Te i inne tematy punktualnie o godzinie 12.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Reklama.
1: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
2: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który? Garnitur!
3: Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
4: Jeżeli marzysz, by twoje rośliny były okazałe i witalne, a uprawiane warzywa i owoce zdrowe i smaczne, sięgnij po Astwit. Ekologiczny nawóz naturalny, prosty w stosowaniu, skuteczny w efektach. Do domu, ogrodu i na balkon. Astwit. Do warzyw, sadów i upraw pod osłonami. Wspiera kondycję roślin, strefę korzeniową i naturalną aktywność biologiczną gleby. Po co sięgać po chemię, skoro mamy Astwit? Nawóz dostępny w dobrych sklepach ogrodniczych i w kwiaciarniach. Astwit w zgodzie z naturą. www.astwit.com.pl.
5: Już wkrótce w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Szkolnej 16 zostanie otwarta przychodnia medyczna Mediclux. Przestronne gabinety, nowoczesny sprzęt diagnostyczny. W ofercie przychodni badania laboratoryjne, poradnia psychologiczna, psychoterapeutyczna oraz psychiatryczna. Przychodnia Mediclux zaprasza do współpracy lekarzy i rezydentów różnych specjalizacji. Przychodnia Mediclux, Ostrów Wielkopolski, ulica Szkolna 16. Wkrótce otwarcie.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
2: Pogoda na dziś.
3: Słońce będzie, ale dopiero późnym popołudniem, a do tego czasu jeszcze może słabo przelotnie padać na południu Wielkopolski. Na termometrach mamy teraz 21 stopni w Kaliszu, 22 w Ostrowie i okolicy, a dziś maksymalnie 23. Warunki biometeo są obojętne, wieje słabo z zachodu, maksymalnie do 20 km na godzinę.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
4: Właśnie minęła
3: 12.
4: Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Trwa ustalanie okoliczności tragicznego wypadku w podwarszawskich Ząbkach. Rosyjski atak dronowy w strefie zamkniętej wokół Czarnobyla. Maja Chwalińska z największym w karierze sukcesem i największymi zarobkami na korcie. Miriam Lipińska. Tragiczny wypadek w podwarszawskich Ząbkach. Zginęły dwie osoby, a trzecia walczy o życie. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. W związku z wypadkiem zatrzymano 37-letniego kierowcę taksówki. To obywatel Turcji. Był trzeźwy. Z ustaleń wynika, że kierowca taksówki jadąc w kierunku Warszawy z pasa przeznaczonego do skrętu w prawo wykonał manewr skrętu w lewo lub zawracania i zderzył się z nadjeżdżającym Audi, którym jechało trzech mężczyzn w wieku około 20 lat, mówi aspirant Kamil Sobutka ze stołecznej policji.
6: Pojazd Audi, który uderzył następnie z dużą prędkością w słup sygnalizacji świetlnej, uderzenie było tak duże, że pojazd został rozerwany na pół.
5: A jego fragmenty uszkodziły dodatkowo dwa samochody jadące przeciwległym pasem ruchu. Atak rosyjskiego drona na budynek centralnego magazynu zużytego paliwa jądrowego w strefie zamkniętej wokół Czarnobyla. Na miejscu wybuchł pożar. Sztab Generalny Ukraińskiej Armii i władze przekazały, że poziom promieniowania nie zmienił się. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej przekazała, że jej eksperci wkrótce udadzą się tam, by na miejscu ocenić skutki ataku. Ponad milion wiernych na papieskiej mszy w Madrycie na ulicach stolicy Hiszpanii papieża Leona XIV pozdrawiały tysiące ludzi na trasie jego przejazdu w Papa Mobile. Po mszy odbędzie się procesja z okazji obchodzonej dziś w Hiszpanii uroczystości Bożego Ciała. Dziś jeszcze Paryż, jutro powrót do Polski. Maja Chwalińska po dotarciu do finału Roland Garros z miejsca stała się jedną z najbardziej znanych sportsmenek w naszym kraju. To jej życiowy sukces, który wiąże się też z dużym zastrzykiem gotówki. Polka zgarnęła blisko 1,5 miliona euro, ale brutto. Po zapłaceniu podatku zostanie jej 770 tysięcy euro, czyli ponad 3 miliony złotych.
7: Pewnie coś sobie kupię, ale szczerze mówiąc nie mam jeszcze nic szczególnego. Na pewno będę chciała jeszcze bardziej zainwestować w siebie i w swój tenis. Podpytam tam trenera Maćka, co tam mogę sobie pomóc, z jakiej sprzęty może.
5: Mówiła Chwalińska. Nasza tenisistka na paryskich kortach zarobiła największe pieniądze w karierze.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: I to jest fajne. Tym urzeka też Maja. Zostają ci 3 miliony na koncie, a pewnie coś sobie kupię, przemyślę temat. 3 minuty po 12:00.

0: Reklama.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
0: Reklama.

0: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
1: Zaglądam do sieci jak zawsze o tej porze. Oczywiście w internetach króluje Maja Chwalińska i obliczenia, ile to na konto Chwalińskiej trafi. Jak słyszeliście w wiadomościach, coś sobie kupi, ale uruchamia się w nas, Polakach, coś takiego, że na, zarobiła sobie, teraz będzie nosić głowę wysoko i w ogóle przeliczamy już, tak sprawdziłem przy okazji media społecznościowe, przeliczamy, ile Maja zarobiła, ile z tego dostanie, ile zabierze jej fiskus, czy w ogóle będzie miała jeszcze pieniądze na koncie i tak dalej, i tak dalej. No, lubimy przeliczać. Robert Lewandowski na przykład jest zupełnie do tego już przygotowany, że przeliczamy wszystko. Festiwal w Opolu trwa, zmieniamy temat. Widzowie podobno nie wytrzymali, gdy zobaczyli jeden z występów i napisali o nim porażka. O proszę. No, więc coś tam nie poszło do końca chyba tak, jak powinno. Co jeszcze w sieci? Awantura jest o strój Dody w Opolu. Internauci czy tam rozjuszeni w komentarzach Armagedon. O to możecie spodziewać się, że było pewnie gorąco na scenie i kogoś to ukuło bardzo mocno. O tym pisze dzisiaj plotkarska część internetu. Jak słyszycie, jest zdecydowanie na bogato.

0: Reklama.
1: Słyszałeś, Adrian? Nowe Renault Clio ma teraz automatyczną skrzynię biegów i fabryczną instalację gazową.
2: Automat i gaz w jednym? Przecież czegoś takiego jeszcze nie było.
1: No właśnie nie było, a teraz jest. Jedziesz płynnie, a na stacji benzynowej tankujesz za grosze. Dynamicznie i oszczędnie.
2: Czyli koniec z kompromisami. Komfort automatu i oszczędność LPG. Gdzie to dają?
1: W salonie Renault w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
2: Wybierz nowe Renault Clio z automatem i fabryczną instalacją LPG. Zapraszamy serdecznie, Adrian Matuszkiewicz
1: i Arkadiusz Mareniec.
0: Reklama.
3: Radio Centrum i gra muzyka.

0: 12.30, czas na wiadomości. Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Już jutro rozpoczyna się La Strada, artystyczny tydzień w Kaliszu. Opowiemy o leniwym śmieciarzu, a w sporcie świetny finisz sezonu piłkarzy Ostrowi 1909.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: La Strada, międzynarodowy festiwal artystycznych działań ulicznych, odbywa się w tym roku już po raz 33. Hasło przewodnie tegorocznej edycji brzmi Wcielenia i kreacje, a sama liczba 3 stała się dodatkową inspiracją przy tworzeniu programu wydarzenia. Szczególnie widoczne jest to wśród wydarzeń inaugurujących artystyczny tydzień w Kaliszu.
3: Wstęp do La Strady 3x3, wszystko przez 133-lecie, bo są trzy plakaty i te trzy trójki. I 3x3 to znaczy, że podkreślimy 3 razy muzyka, 3 razy taniec i 3 razy warsztat.
2: Powiedziała Radiu Centrum Katarzyna Guzowska-Lelental, dyrektorka artystyczna La Strady. A wydarzenia w ramach wstępu do La Strady rozpoczną się o 18 w ten poniedziałek na głównym rynku w Kaliszu. Udział w nich jest bezpłatny. Organizatorem jest Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, a partnerem medialnym Radio Centrum.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Lenistwem tłumaczył swoje zachowanie mężczyzna, który pod koniec maja podrzucił odpady budowlane przy ulicach Szczypiornickiej i Piwonickiej w Kaliszu. Dzięki działaniom Straży Miejskiej udało się ukarać sprawcę.
4: Wśród porzuconych odpadów znajdowały się m.in. fragmenty gruzu, wiaderka czy worki po zaprawach budowlanych. Na śmieci natknął się patrol municypalny, którzy od razu przystąpili do ustalenia sprawców zdarzenia. Na miejscu wykonano dokumentację fotograficzną oraz przepytano okolicznych mieszkańców, którzy przekazali strażnikom istotne informacje. Ponadto udało się zabezpieczyć nagrania z okolicznych terenów. Zgromadzony materiał pozwolił wytypować sprawcę, którym okazał się pracownik niepodanej z nazwy firmy. Mężczyzna tłumaczył swoje zachowanie oszczędnością czasu i pieniędzy, dlatego śmieci zamiast do przoku trafiły na ulicę. Co dodatkowo bulwersujące, mężczyzna celowo wybrał jego zdaniem ustronne miejsce, by porzucone śmieci nie rzucały się zbytnio w oczy. Sprawcę ukarano mandatem, natomiast firmę na własny koszt zobowiązano do usunięcia śmieci. Dawid Nawrocki, Radio Centrum.
2: Świetny finisz sezonu piłkarzy Ostrowi 1909, którzy po zwycięstwie 2-1 w Wągrowcu nad Nielbą i 1-0 w Ostrowie nad Wiarą Lecha Poznań. W sobotę zwyciężyli również 1-0 na wyjeździe z Polonią Golina. Rywal ten zajmuje czwarte miejsce w czwartej lidze. Tym cenniejsza jest ta wygrana biało-czerwonych pasiaków.
5: No my od jakiegoś czasu już gramy dobrze w obronie, bo trudno nam strzelić bramkę i to jest też nasz plus, bo gramy naprawdę dobrze, kompaktowo i no dobrze, żebyśmy tak dalej grali, nie?
6: Widać, że chyba cieszą się futbolem, to chyba też jest takie pozytywne wśród tych graczy.
5: Tak, bo mamy naprawdę bardzo fajnych chłopaków na tą czwartą ligę, którzy potrafią grać piłkę. No nie zawsze to wychodzi, ale wielu naprawdę potrafi i my się tego uczymy nawzajem. Ja ich uczę, że mamy utrzymywać piłkę, cieszyć się nią, no bo to jest piłka amatorska i my z tego musimy mieć przyjemność, zarówno ja, jak i oni.
2: Powiedział Radiu Centrum trener piłkarzy Józef Klepak. Ostrowia po sobotnim zwycięstwie z 40 punktami awansowała na 11 miejsce w tabeli. Czy to już da utrzymanie? Zależy od wyników innych meczów, bo pozostałe spotkania 33 kolejki odbywają się w niedzielę. W ostatniej kolejce Ostrowia zmierzy się w sobotę 13 czerwca o 17 na własnym boisku z Kanią Gostyń.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: blisko.
1: Reklama.
2: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich. Tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
3: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych. Płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencja Edycja 2026. Przy udziale środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, Kompleksowe Doradztwo Ubezpieczeniowe, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, Spółka Akcyjna w Kaliszu, Restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Imprezy towarzyszące już od 8 czerwca.
2: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
1: Reklama.
4: Mamy weekend i gra muzyka.

0: Coraz więcej obszarów w Polsce z ostrzeżeniami przed burzami. U nas raczej spokojnie będzie, ale mimo wszystko o tych ostrzeżeniach powiemy w wiadomościach. Będzie także o tym, co dzieje się w Bieszczadach, a tam, jak się okazuje, w długi czerwcowy weekend turyści niespecjalnie dopisali tamtejsi. Górale bieszczadzcy są trochę zatroskani o ten fakt, bo coś się okazuje, że długi czerwcowy weekend nie przyniesie takich przychodów. Więcej na temat punktualnie o 13:00.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
2: Pogoda na dziś.
3: Sporo chmur tego popołudnia w naszym regionie i jeszcze możliwe słabe przelotne opady deszczu. Z dobrych wiadomości ciepło, maksymalnie nawet 23 stopnie. Wieczór ma być już bardzo pogodny i bardzo słoneczny i także ciepły. Warunki biometeo bez wpływu na nasze samopoczucie. Wiatr z zachodu maksymalnie do 20 km na godzinę.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
4: Właśnie minęła
3: 13.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Synoptycy rozszerzyli listę regionów z burzowymi alertami. Śmiertelny wypadek na torach na Pomorzu, nie żyje jedna osoba. Podwójny atak terrorystyczny w środkowym Izraelu. Miriam Lipińska. Synoptycy ostrzegają przed burzami w kolejnych województwach. Rozszerzyli alerty na całą Warmię i Mazury, niemal całe Mazowsze i województwo łódzkie, na część Podlasia, a także południowe krańce Małopolski i Śląska oraz część Dolnego Śląska. Ostrzeżenia cały czas są też dla Pomorza, województwa kujawsko-pomorskiego i części Pomorza Zachodniego. Burzom będą towarzyszyć ulewy. Miejscami spadnie 30 mm deszczu, a lokalnie grad. Są też ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami stanu wód. Dotyczą wszystkich tych regionów z wyjątkiem Małopolski, Śląska i Dolnego Śląska. Miejscami rzeki mogą przekroczyć stany ostrzegawcze. Śmiertelny wypadek na torach w Gdyni na odcinku Gdynia-Orłowo-Gdynia Główna. Pod pociąg służbowy jadący bez pasażerów w niedozwolonym miejscu wtargnęła jedna osoba. Zginęła na miejscu. Ruch pociągów został wstrzymany. Część składów skierowano na równoległą trasę SKM. Mówi Rafał Wilgusiak z Polskich Linii Kolejowych.
6: Za pozostałe pociągi Intercity i Polregio polecono prowadzenie zastępczej komunikacji autobusowej.
5: Utrudnienia dla pasażerów mogą potrwać kilka godzin. Zagranica. Podwójny atak terrorystyczny w środkowej części Izraela. Zginęła jedna osoba, a co najmniej 4 zostały ranne. 2 z nich są w stanie krytycznym. Sprawca ataku został zabity. Według armii to izraelski Arab. Okoliczności zdarzenia nie są na razie znane, ale według mediów sprawca otworzył ogień najpierw w miejscowości Kochaf Jair, a następnie w pobliskim Tzur Natan. Obie miejscowości leżą niedaleko granicy okupowanego zachodniego brzegu Jordanu. Atak pochwalili terroryści z palestyńskiego Hamasu, ale nie wzięli na siebie odpowiedzialności za niego. I na koniec wracamy do kraju. Turyści niespecjalnie dopisali w Bieszczadach w kończący się długi czerwcowy weekend. Mimo że nad Jeziorem Solińskim sporo żaglówek, a zapora pęka w szwach, branża turystyczna jest daleka od zadowolenia. Obłożenie miejsc noclegowych sięgnęło w ten weekend 30%. Łukasz Wojtas z Mariny Polańczyk nie ukrywa rozczarowania.
7: Jeśli chodzi o samo zainteresowanie mariną czy glampingiem, no to nie jest pełne.
5: Główne krajowe kierunki na długi weekend to morze i Podhale.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: No i teraz będzie trzeba to wszystko odrobić podczas sezonu letniego. A jak się odrabia? A się podnosi ceny, prawda? I wtedy można wszystko nadrobić ładnie. Dobra, żarty żartami. Miejmy nadzieję, że ci, którzy nie stawili się podczas długiego weekendu, nie spowodują, że ci, którzy stawią się w wakacje w górach, będą mieli drożej. 3 po 13 to Patty Ryan.

0: Reklama.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro.

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Reklama.
2: Podgłośni, podgłośni, podgłośni, podgłośni.

Whitney Houston i jej I Wanna Dance With Somebody na 106.4 FM na niedzielne popołudnie. Więcej takiej muzyki będziemy mieć dla was jeszcze dzisiaj, oczywiście w programie Hity Ponad Czasem. Od godziny 17 będziemy grać to, co najlepsze w muzyce. Sięgniemy do lat 80., do lat 90., ale także już do pierwszej dekady tego XXI wieku, w którym powstały również wielkie hity, które lubimy powspominać sobie od czasu do czasu. Co się wydarzy muzycznie? A bardzo proszę, po 17 między innymi Rainbow, będzie także grupa Yazoo. Mike Oldfield ma się zameldować, Madonna obowiązkowo, Roxy Music czy też Chris Norman, a więc plejada gwiazd z tamtych lat i nie tylko. Od godziny 17 bądźcie wtedy przy radiu. Tymczasem z zestawu nowości Wiktor Waligura, 4 pory roku.

0: reklama.
1: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
2: Garnitur!
3: Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
0: Reklama.

To chłopaki Skanks z numerem, który jest oj mocno zabarwiony klimatami lat 80. Tak się wtedy grało, tak się śpiewało, ale ta wersja na rok 2026 też bardzo fajna. Za kilka minut oczywiście najważniejsze wiadomości z południowej Wielkopolski. W nich sporo tematów, między innymi bardzo istotna kwestia dotycząca ptaków zgodzież małych, które potrzebują pomocy. Trwa poszukiwanie ziemi. Więcej na temat już za moment.

0: 13.30, czas na wiadomości. Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Wypadek w gminie Koźminek i niepełnosprawne ptaki z Godzież Małych potrzebują pomocy.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Groźnie wyglądające zdarzenie drogowe, do którego doszło w piątek około 19.30 w Chodybkach w gminie Koźminek.
4: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 40-letni kierowca Opla z nieustalonych na chwilę obecną przyczyn zjechał z drogi i uderzył w ogrodzenie posesji oraz w drzewa znajdujące się na terenie tej posesji. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala,
2: powiedziała Radiu Centrum podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, oficer prasowa kaliskiej policji. Zdarzenie zakwalifikowano jako wypadek. Mundurowi ustalają jego dokładne okoliczności.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Fundacja Skrzydła Lasu z Godzież Małych pilnie potrzebuje pomocy. Brakuje miejsca, gdzie przebywałyby ptaki uratowane z interwencji. Stąd pomysł, by założyć zbiórkę. Zebrane pieniądze przeznaczone zostaną właśnie na zakup kawałka gruntu.
5: Mamy u siebie już bardzo ciasno i liczymy na to, że w końcu ta ziemia gdzieś się pojawi. Liczyliśmy na to, że będziemy mogli ją kupić. Żadne dofinansowania, żadne kredyty dla fundacji nie wchodzą nawet w grę i nie mamy możliwości, żeby tą ziemię zakupić. Będę musiał założyć zbiórkę, gdzie będę chciał kupić ziemię, zrobić tam woliery, zrobić tam większe wybiegi dla zwierząt. Potrzebujemy, żebyśmy mieli kawałek ziemi swojej, gdzie będziemy mogli te zwierzęta ulokować już na zawsze, nie tymczasowo, bo my te zwierzęta musimy doglądać, nalać im wody, opiekować się nimi i mieć je pod nosem. Czyli potrzebujemy ziemię kupić bardzo blisko nas.
2: Powiedział Radiu Centrum Piotr Nadolski, prezes Fundacji Skrzydła Lasu. Obecnie w fundacji przebywa kilkaset ptaków. Liczba ta zmienia się, ale są też ptaki, które z uwagi na obrażenia do końca życia będą przebywać w azylu. To między innymi kilkadziesiąt bocianów. Link do zbiórki znajdziecie na naszej stronie internetowej.
3: www.rc.fm.
2: Jak się czuje student Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego podłączony do 100 tysięcy voltów? Czy od słońca do latarki? Jak światło robi sztuczki? Na te i jeszcze kilka innych tematów rozmawiali wykładowcy z najmłodszymi studentami w Kaliszu. 240 dzieci w wieku od 7 do 12 lat zakończyło właśnie semestr letni 2026. Organizatorem tego ciekawego projektu jest Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza przy wsparciu partnerów. Podczas wszystkich zajęć młodzi studenci zbierali wpisy do swoich indeksów. Tak, prawdziwych indeksów z ocenami, a na zakończenie studiów każdy odebrał dyplom oraz upominek, informuje Uniwersytet Kaliski. W ramach warsztatów dzieci wcieliły się w rolę młodych geodetektywów, którzy za pomocą prostych testów i obserwacji odkrywali tajemnice minerałów. Studenci eksperymentowali również z DNA truskawki.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
2: Jeżeli marzysz, by Twoje rośliny były okazałe i witalne, a uprawiane warzywa i owoce zdrowe i smaczne, sięgnij po Astwit. Ekologiczny nawóz naturalny, prosty w stosowaniu, skuteczny w efektach. Do domu, ogrodu i na balkon. Astwit. Do warzyw, sadów i upraw pod osłonami. Wspiera kondycję roślin, strefę korzeniową i naturalną aktywność biologiczną gleby. Po co sięgać po chemię, skoro mamy Astwit? Nawóz dostępny w dobrych

0: Za 7 minut już będzie godzina 14. Ze mną Damian Klimiński. Cześć.
1: Cześć, dzień dobry, witam serdecznie. Końcówka długiego weekendu,
0: właśnie,
1: tak?
0: Chciałem cię zapytać, jak tam długi weekend?
1: Fajnie, przyjemnie, przy dobrej pogodzie.
0: Z radiem?
1: Też, tak? Cały czas.
0: No nie, cały czas. Tak, zbierałeś się na niedzielę, to siły, no, tak, i troszkę, swoje ulubione
1: troszkę trzeba
0: wszystkie.
1: Było zerknąć, przypilnować, wiesz, Rolanda Garrosa, finałów, tak, dzisiaj tak. Panowie, no ale wczoraj też super
0: słyszałeś, widowisko. Że Maja powiedziała, bo tam wyliczyli, no my jesteśmy w tym dobrze, no, Polacy, tak. Ile jej zostało, w ogóle na koncie, okay. Tak, no. I wyszło, że tam jak to wszystko popłaci, to 3 miliony zostaną na drobne wydatki złotych, tak, i Maja zapytana o to, co sobie za to sprawi i tak dalej, stwierdziła, że że coś sobie kupi.
1: Coś sobie, no coś jeszcze sobie nie wie
0: kupi,
1: co.
0: No. A coś sobie kupi, no tam.
1: Czekoladę sobie kupi.
0: Oranżadę. No.
1: W sumie, wiesz, ja widziałem jeden z wywiadów z nią, ale to tak na wcześniejszym etapie, to ona powiedziała, że już jest na tyle spokojna, że po prostu może za tą kasę kontynuować karierę. Więc
0: no i to jest najważniejsze, tak, że się może rozwijać, to jest fajne, ale my tak mamy, że my lubimy wyliczyć, przeliczyć, na ile jej to starczy. Tak, czy jeszcze musi pracować, czy już jest ustawiona do końca życia, to są
1: no
0: tego
1: właśnie,
0: typu dylematy.
1: Ale w każdym razie tutaj jak najbardziej zasłużona ta kasa.
0: Jak najbardziej. Nie liczymy nic z tych rzeczy. Za to mamy dla was dużo dobrej muzyki. Damian po 14. Ja dziękuję. Do usłyszenia. Cześć.
2: Reklama. Grand Prix Komeda. Festiwal filmowy imienia Krzysztofa Komedy w Ostrowie Wielkopolskim. Już po raz 15. Filmowe pokazy konkursowe, spotkania z gwiazdami, warsztaty, wystawa, koncerty, restauracje festiwalowe. Koncerty inauguracyjne Royber Trio, Trzaska, Walicki, Moretti oraz na wielki finał Aga Zarian z zespołem. Grand Prix Komeda. Od 8 do 13 czerwca. Ostrowskie Centrum Kultury. Więcej na grandprixkomeda.pl. Zaprasza Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Już wkrótce w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Szkolnej 16 zostanie otwarta przychodnia medyczna Mediclux. Przestronne gabinety, nowoczesny sprzęt diagnostyczny. W ofercie przychodni badania laboratoryjne, poradnia psychologiczna, psychoterapeutyczna oraz psychiatryczna. Przychodnia Mediclux zaprasza do współpracy lekarzy i rezydentów różnych specjalizacji. Przychodnia Mediclux, Ostrów Wielkopolski, ulica Szkolna 16. Wkrótce otwarcie.
3: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu. Tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny. Pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21. Teren przychodni Cermedic. Rejestracja. Telefon 733 441 026. www.spectrumdiagnostyka.com.
2: Reklama.
4: Od radia.
5: Słowo.
6: Słowo.
5: W Radiu Centrum.
4: Poniedziałek, 12:30.
7: Katarzyna Guzowska-Lelental, dyrektor artystyczna Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych, La Strada.
4: Słowo.
6: Słowo.
7: Hashtag warto posłuchać.
4: Od radia. Dla ciebie.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
2: Pogoda na dziś.
3: Całkiem przyjemnie, całkiem też słonecznie, tylko niewiele chmur nad naszym horyzontem w tej chwili się znajduje. Maksymalnie na termometrach zobaczymy do 23 stopni na południu Wielkopolski. Do tego słaby wiatr wieje z zachodu. Ciśnienie w tej chwili na poziomie 1020 hektopaskali. Burze to jest zjawisko niewykluczone dzisiejszego popołudnia, więc istnieje małe prawdopodobieństwo, że gdzieniegdzie może jeszcze zagrzmieć.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
4: Właśnie minęła
3: 14.
4: Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Korki na trasach z nadmorza i spod Tatr ruszyły powroty z długiego weekendu. Co z orderem Orła Białego dla prezydenta Ukrainy? Maja Chwalińska przed Wimbledonem walczy o dziką kartę. Miriam Lipińska. Rozpoczęły się powroty z długiego czerwcowego weekendu. Na Zakopiance panuje wzmożony ruch. Największe korki tworzą się na odcinku między Białym Dunajcem a Nowym Targiem, gdzie ruch zwalnia aż do wjazdu na dwupasmowy fragment drogi. Wolniej jedzie się też przed wjazdem do tunelu pod Luboniem Małym oraz przed Krakowem przy wjeździe na obwodnicę miasta. Korki są też na prowadzącej nad morze autostradzie A1. Zatory tworzą się przed bramkami w Nowej Wsi koło Torunia na pasach w kierunku Łodzi. Na przejazd trzeba tam czekać ponad kwadrans, korek ma kilka kilometrów. Kapituła Orderu Orła Białego odpowie jutro na pytanie, czy pozbawić prezydenta Ukrainy najwyższego polskiego odznaczenia. To efekt decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek sił zbrojnych imienia bohaterów Ukraińskiej Powstańczej Armii, odpowiedzialnej za eksterminację ludności polskiej na Wołyniu. Odebranie Orderu Orła Białego to propozycja Karola Nawrockiego, którą popiera Krzysztof Szczucki z PiS.
6: No nie może być tak, że imieniem morderców, ludobójców nazywa się jednostki wojska ukraińskiego i bardzo wspierane przez Polskę i Polaków.
5: Z kolei Karolina Ziołopóżuk z Lewicy uważa, że z decyzją należy poczekać.
7: Widać, że Ukraińcy zaczynają rozumieć, że nazwanie jednostki imieniem bohaterów UPA było czymś złym i naprawdę gestem wobec Polaków, wobec którego nie możemy przejść obojętnie.
5: Order Orła Białego Wołodymyr Zełenski otrzymał za postawę wobec rosyjskiej agresji. Nadał mu go 3 lata temu prezydent Andrzej Duda. French Open już za Mają Chwalińską. Teraz przed rewelacją paryskich kortów kolejna wielkoszlemowa impreza Wimbledon. Problem w tym, że o miejscu w londyńskim turnieju decyduje ranking sprzed zmagań na kortach Rolanda Garrosa, w którym Polka była 114. To znaczy, że Maja znów musiałaby powalczyć w kwalifikacjach. Trwa jednak walka o dziką kartę dla naszej reprezentantki.
8: My robimy wszystko, co możemy. Złożyliśmy zapytanie i teraz możemy tylko czekać. Myślę, że Anglicy, jak nas słyszą, to dadzą Maję dziką kartę, no bo jest to niesamowita historia i na pewno ściąga na trybuny wielu kibiców, więc pewnie by to fajnie też w tym Londynie wyglądało.
5: Mówi menedżer Polki. Decyzję organizatorów Wimbledonu w sprawie dzikich kart poznamy 15 czerwca. A w jutrzejszym rankingu WTA Maja Chwalińska awansuje na 21 miejsce.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 3,5 minuty już teraz po godzinie 14:00. No to zaczynamy nasze dzisiejsze niedzielne popołudniowe spotkanie powoli, powoli w kierunku końca. Dla niektórych długiego i bardzo przyjemnego, mam nadzieję, weekendu. Jutro powrót do rzeczywistości. Ale póki co weekend trwa, pogoda też jak ze snu. Ona jest ze snu, zresztą już teraz o tym śpiewa Artur Gadowski. David Guetta w kolejce i cała masa świetnego grania. A po 17:00 startują wasze ulubione hity ponad czasem, czyli Solid na porcja najlepszych przebojów sprzed lat. Damian Klimiński, zapraszam, cześć.

0: graj jaką lubisz.
1: Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
1: Reklama.
7: I mamy weekend. I gra muzyka.

15 minut po godzinie 14, 7 czerwca w kalendarzu. Coraz bliżej lata, coraz bliżej wakacji. Piękna pogoda w dalszym ciągu nam sprzyja. Niestety coraz bliżej także końca trwającego długiego weekendu dla co niektórych, ale spokojnie. Będziemy dla was grać cały czas, także i jutro na osłodę tego czasu związanego z powrotem do rzeczywistości. Miejmy nadzieję, że to lądowanie będzie bardzo miękkie. Dzisiaj okazję do świętowania. Jeszcze póki czas ma zacne grono. Anna, Antoni, Hanna, Jeremi, Jarosław, Lukrecja, Paweł, Piotr, Robert, Teresa, Wiesław i Wiesława. Serdecznie was wszystkich pozdrawiamy. Także kilka nietypowych świąt na nas czeka w kalendarzu. Dzień Chemika na przykład. Pozdrawiamy chemików. I jeszcze jedno święto, o którym opowiem może później, wieczorem. Ewentualnie sprawdźcie sobie sami. Tylko uważajcie, bo później może już nie być odwrotu. A teraz może lepiej zagrajmy Dance Singing in Love w głośnikach. Tak a propos tego drugiego święta.

0: Reklama.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
5: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych, płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek, plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencja Edycja 2026. Przy udziale środków finansowych samorządu województwa wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwo usług komunalnych, spółka akcyjna w Kaliszu, restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Imprezy towarzyszące już od 8 czerwca.
3: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
0: Reklama.
6: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
7: A właśnie także o La Stradzie, o wydarzeniach towarzyszących i o tym wszystkim, co już od jutra będzie można posłuchać w kolejnej porcji faktów wartych uwagi z regionu, czyli już o godzinie 14.30. Poznamy także pewne motywacje, właściwie brak motywacji pewnego leniwego śmieciarza. Szczegóły już za kilka chwil.

0: Eminem i Houdini. To już za nami, na zegarach w tej chwili już 14:30. Teraz Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Już jutro rozpoczyna się La Strada, artystyczny tydzień w Kaliszu. Opowiemy o leniwym śmieciarzu, a w sporcie świetny finisz sezonu piłkarzy Ostrowi 1909.
1: Radio Centrum, pierwsze w centrum wydarzeń.
2: La Strada, międzynarodowy festiwal artystycznych działań ulicznych, odbywa się w tym roku już po raz 33. Hasło przewodnie tegorocznej edycji brzmi Wcielenia i kreacje, a sama liczba 3 stała się dodatkową inspiracją przy tworzeniu programu wydarzenia. Szczególnie widoczne jest to wśród wydarzeń inaugurujących artystyczny tydzień w Kaliszu.
3: Wstęp do La Strady 3x3, wszystko przez 133 lecie, bo są 3 plakaty i te 3 trójki. I 3x3 to znaczy, że podkreślimy 3 razy muzyka, 3 razy taniec i 3 razy warsztat.
2: Powiedziała Radio Centrum Katarzyna Guzowska-Lelental, dyrektorka artystyczna La Strady. Wydarzenia w ramach wstępu do La Strady rozpoczną się o 18:00 w ten poniedziałek na głównym rynku w Kaliszu. Udział w nich jest bezpłatny. Organizatorem jest Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, a partnerem medialnym Radio Centrum.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Lenistwem tłumaczył swoje zachowanie mężczyzna, który pod koniec maja porzucił odpady budowlane przy ulicach Szczypiornickiej i Piwonickiej w Kaliszu. Dzięki działaniom Straży Miejskiej udało się ukarać sprawcę.
4: Wśród porzuconych odpadów znajdowały się m.in. fragmenty gruzu, wiaderka czy worki po zaprawach budowlanych. Na śmieci natknął się patrol municypalny, którzy od razu przystąpili do ustalenia sprawców zdarzenia. Na miejscu wykonano dokumentację fotograficzną oraz przepytano okolicznych mieszkańców, którzy przekazali strażnikom istotne informacje. Ponadto udało się zabezpieczyć nagrania z okolicznych terenów. Zgromadzony materiał pozwolił wytypować sprawcę, którym okazał się pracownik niepodanej z nazwy firmy. Mężczyzna tłumaczył swoje zachowanie oszczędnością czasu i pieniędzy, dlatego śmieci zamiast do przoku trafiły na ulicę. Co dodatkowo bulwersujące, mężczyzna celowo wybrał jego zdaniem ustronne miejsce, by porzucone śmieci nie rzucały się zbytnio w oczy. Sprawcę ukarano mandatem, natomiast firmę na własny koszt zobowiązano do usunięcia śmieci. Dawid Nawrocki, Radio Centrum.
2: Świetny finisz sezonu piłkarzy Ostrowi 1909, którzy po zwycięstwie 2-1 w Wągrowcu nad Nielbą i 1-0 w Ostrowie nad Wiarą Lecha Poznań, w sobotę zwyciężyli również 1-0 na wyjeździe z Polonią Golina. Rywal ten zajmuje 4. miejsce w Artbud 4. lidze. Tym cenniejsza jest ta wygrana biało-czerwonych pasiaków.
5: No my od jakiegoś czasu już gramy dobrze w obronie, bo trudno nam strzelić bramkę i to jest też nasz plus, bo gramy naprawdę dobrze, kompaktowo i no dobrze, żebyśmy tak dalej grali, nie?
6: Widać, że chyba cieszą się futbolem, to chyba też jest takie pozytywne wśród tych graczy.
5: Tak, bo mamy naprawdę bardzo fajnych chłopaków na tą 4. ligę, którzy potrafią grać w piłkę. No nie zawsze to wychodzi, ale wielu naprawdę potrafi i my się tego uczymy nawzajem. Ja ich uczę, że mamy utrzymywać piłkę, cieszyć się nią, no bo to jest piłka amatorska i my z tego musimy mieć przyjemność, zarówno ja, jak i oni.
2: Powiedział Radio Centrum Józef Klepak. Ostrowia po sobotnim zwycięstwie z 40 punktami awansowała na 11 miejsce w tabeli. Czy to już da utrzymanie? Zależy od wyników innych meczów, bo pozostałe spotkania 33 kolejki odbywają się dzisiaj. W ostatniej kolejce Ostrowia zmierzy się w sobotę 13 czerwca o 17 na własnym boisku z Kanią Gostyń.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 26 minut 15. A już teraz Sylwia Grzeszczak.

0: Reklama.
1: Słyszałeś, Adrian? Nowe Renault Clio ma teraz automatyczną skrzynię biegów i fabryczną instalację gazową.
2: Automat i gaz w jednym? Przecież czegoś takiego jeszcze nie było.
1: No właśnie nie było, a teraz jest. Jedziesz płynnie, a na stacji benzynowej tankujesz za grosze. Dynamicznie i oszczędnie.
2: Czyli koniec z kompromisami. Komfort automatu i oszczędność LPG. Gdzie to dają?
1: W salonie Renault w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
2: Wybierz nowe Renault Clio z automatem i fabryczną instalacją LPG. Zapraszamy serdecznie, Adrian Matuszkiewicz
1: i Arkadiusz Mareniec.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Lipiec i sierpień mają być krytyczne dla rynku ropy naftowej i paliw. Tak twierdzą przynajmniej eksperci. Oby się mylili, ale o szczegółach posłuchamy już o 15:00.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
2: Pogoda na dziś.
3: Póki co tylko częściowe zachmurzenie ze zdecydowaną przewagą słońca. Tego słońca dzisiaj nie brakuje, a na termometrach mamy już 22 stopnie, maksymalnie 1 do 2 stopni. Ta temperatura jeszcze może chwilowo i gdzieniegdzie wzrastać, a w dalszej części dnia już może pojawić się nieco niespodzianek. Bliżej godziny 18 niewykluczone są przelotne opady deszczu. Jest także małe prawdopodobieństwo wystąpienia burz.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
4: Właśnie minęła
3: 15.
4: Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Pogoda da nam się we znaki. Są ostrzeżenia przed burzami. Przywrócono ruch pociągów w Gdyni po śmiertelnym wypadku. Lipiec i sierpień będą krytyczne dla rynku ropy naftowej i paliw, wieszczą eksperci. Miriam Lipińska. Burze, ulewy, silny wiatr i lokalne podtopienia. Synoptycy wydali alerty dla 11 województw na północy, w centrum i miejscami na południu kraju. Tam możliwe burze z intensywnym deszczem. Lokalnie spadnie 30 mm deszczu, będzie też silniej wiało, w porywach do 75 km na godzinę. Dodatkowo są ostrzeżenia hydrologiczne przed gwałtownymi wzrostami stanu wód. Obowiązują dla Pomorza i województwa kujawsko-pomorskiego oraz części warmińsko-mazurskiego, łódzkiego, części Pomorza Zachodniego, Mazowsza i Wielkopolski. A dziś pogoda niespecjalnie sprzyja odpoczynkowi nad wodą, ale służby przed zbliżającymi się wakacjami apelują o ostrożność. Od początku kwietnia utonęło już 39 osób. Tylko wczoraj życie w wodzie straciła jedna osoba. Do tragedii doszło we wsi Wieprz w powiecie Iławskim w województwie warmińsko-mazurskim. Pociągi znów kursują między Gdynią Orłowem a Gdynią Redłowem. Wcześniej ruch na tym odcinku wstrzymano po śmiertelnym wypadku. W niedozwolonym miejscu na tory wtargnęła kobieta, zginęła na miejscu. Międzynarodowa Agencja Energetyczna ostrzega, że w lipcu i sierpniu globalne rynki ropy naftowej wejdą w tak zwaną czerwoną strefę. Szybko kurczące się zapasy ropy zbiegną się wtedy z początkiem szczytowego letniego zapotrzebowania na paliwa. Na razie uwalniane rezerwy ropy naftowej i paliw gotowych oraz nadwyżka z zeszłego roku chronią nas, konsumentów, przed brakiem paliwa. Ale to rozwiązanie doraźne. Tymczasem końca wojny USA z Iranem wciąż nie widać, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
6: Blokada cieśniny Ormus nadal obowiązuje, chociaż tankowców i żeglugi przez cieśninę Ormus jest nieco więcej, to jednak dalej nie rozwiązuje to problemów ze światowymi dostawami.
5: A dziś mija dokładnie 100 dni wojny na Bliskim Wschodzie. A przed długim weekendem maksymalne ceny paliw poszły w Polsce w górę. Od soboty do jutra włącznie. Benzyna 95 może kosztować nie więcej niż 6 zł, benzyna 98 6,63, a olej napędowy 6 zł i 48 groszy za litr.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4 minuty po godzinie 15, niedzielne popołudnie z Radiem Centrum, a tymczasem już w głośnikach księżniczka popu Oops, I Did It Again i Britney Spears.

0: Reklama.
1: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
0: Reklama.

Dawid Podsiadło, który dotrzymał słowa, bo obiecał w mediach społecznościowych Maji Chwalińskiej, że 100 tysięcy osób będzie śpiewało dla niej 100 lat. No i wydarzyło się to faktycznie podczas wczorajszego gigantycznego koncertu na stadionie w Chorzowie, gdzie tyle osób udało się pomieścić, 100 tysięcy osób ze sprawą sceny 360, gdzie to Dawid zespołem w środku, a cała widownia w oku. Za nami Dawid Podsiadło ze swoim nowym przebojem pod tytułem Sezon. To był numer jeden naszej radiowej listy przebojów Top 30, ale spadł po ostatnim piątkowym notowaniu obecnie na miejsce szóste. No to fani Dawida, jeśli chcecie, żeby wrócił do ścisłej czołówki i na podium, to głosujcie, robicie to na rc.fm.

0: Reklama. Już wkrótce w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Szkolnej 16 zostanie otwarta przychodnia medyczna Mediclux. Przestronne gabinety, nowoczesny sprzęt diagnostyczny. W ofercie przychodni badania laboratoryjne, poradnia psychologiczna, psychoterapeutyczna oraz psychiatryczna. Przychodnia Mediclux zaprasza do współpracy lekarzy i rezydentów różnych specjalizacji. Przychodnia Mediclux, Ostrów Wielkopolski, ulica Szkolna 16. Wkrótce otwarcie.
1: Reklama.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: O najmłodszych studentach będzie można posłuchać niebawem na antenie Radio Centrum. Kolejna porcja faktów wartych uwagi z regionu już o 15.30, a tymczasem w to piękne, póki co jeszcze niedzielne popołudnie, Coldplay, Viva La Vida.

0: To Stevie Wonder w głośnikach, a na zegarach zbliżamy się już do 15.30 i to jest czas na kolejną porcję informacji z regionu, którą teraz już przedstawi Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Wypadek w gminie Koźminek. Niepełnosprawne ptaki z godzież małych potrzebują pomocy. Opowiemy też o najmłodszych studentach w Kaliszu.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Groźnie wyglądające zdarzenie drogowe, do którego doszło w piątek około 19.30 w Chodybkach w gminie Koźminek.
4: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 40-letni kierowca Opla z nieustalonych na chwilę obecną przyczyn zjechał z drogi i uderzył w ogrodzenie posesji oraz w drzewa znajdujące się na terenie tej posesji. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala.
2: Powiedziała Radiu Centrum podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, oficer prasowa kaliskiej policji. Zdarzenie zakwalifikowano jako wypadek. Mundurowi ustalają jego dokładne okoliczności.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Fundacja Skrzydła Lasu z Godzież Małych pilnie potrzebuje pomocy. Brakuje miejsca, gdzie przebywałyby ptaki uratowane z interwencji. Stąd pomysł, by założyć zbiórkę. Zebrane pieniądze przeznaczone zostaną właśnie na zakup kawałka gruntu.
5: Mamy u siebie już bardzo ciasno i liczymy na to, że w końcu ta ziemia gdzieś się pojawi. Liczyliśmy na to, że będziemy mogli ją kupić. Żadne dofinansowania, żadne kredyty dla fundacji nie wchodzą nawet w grę i nie mamy możliwości, żeby tę ziemię zakupić. Będę musiał założyć zbiórkę, gdzie będę chciał kupić ziemię, zrobić tam woliery, zrobić tam większe wybiegi dla zwierząt. Potrzebujemy, żebyśmy mieli kawałek ziemi swojej, gdzie będziemy mogli te zwierzęta ulokować już na zawsze, nie tymczasowo, bo my te zwierzęta musimy doglądać, nalać im wody, opiekować się nimi i mieć je pod nosem. Czyli potrzebujemy ziemię kupić bardzo blisko nas.
2: Powiedział Radiu Centrum Piotr Nadolski, prezes Fundacji Skrzydła Lasu. Obecnie w fundacji przebywa kilkaset ptaków. Liczba ta zmienia się, ale są też ptaki, które z uwagi na obrażenia do końca życia będą przebywać w azylu. To m.in. kilkadziesiąt bocianów. Link do zbiórki znajdziecie na naszej stronie internetowej.
3: www.rc.fm.
2: Jak się czuje student Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego podłączony do 100 tysięcy voltów, czy od słońca do latarki, jak światło robi sztuczki? Na te i jeszcze kilka innych tematów rozmawiali wykładowcy z najmłodszymi studentami w Kaliszu. 240 dzieci w wieku od 7 do 12 lat zakończyło właśnie semestr letni 2026. Organizatorem tego ciekawego projektu jest Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza przy wsparciu partnerów. Podczas wszystkich zajęć młodzi studenci zbierali wpisy do swoich indeksów. Tak, prawdziwych indeksów z ocenami, a na zakończenie studiów każdy odebrał dyplom oraz upominek, informuje Uniwersytet Kaliski. A w ramach warsztatów dzieci wcieliły się w rolę młodych geodetektywów, którzy za pomocą prostych testów i obserwacji odkrywali tajemnice minerałów. Studenci eksperymentowali również z DNA truskawki.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Ciekawe, czy po tych badaniach te truskawki zostały zjedzone, na przykład. Byłoby smacznie. Za 27 minut 16.

0: Reklama.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
0: Reklama.

0: Radiocentrum. Fakty warte uwagi.
1: Już jutro ruszy kolejna edycja programu Wakacje z Wojskiem. O co w tym chodzi? To są takie dobrowolne, bezpłatne szkolenia wojskowe, na które wojsko zachęca, żeby się wybrać. A jest to kierowanie do osób w wieku od 18 do 35 lat. Ciekawy pomysł na wakacje, trzeba przyznać. Do tematu wrócimy już o godzinie 16.
2: Reklama.
3: Taksi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
4: Telefon 196-23.
3: Taksi Echo, prosta sprawa, dzwonisz chwilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
4: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
2: Reklama.

A tymczasem w regionie pierwsze grzmoty już słychać, pierwsze uderzenia piorunów. No i faktycznie, gdzieniegdzie, na południu Wielkopolski te pierwsze burze, co prawda niewielkie i raczej w tej chwili chwilowe, ale faktycznie się pojawiają. Okolice Chocza, Stawiszyna, Pleszewa, Kalisza już w tej chwili. Szczegóły już za kilka chwil w prognozie pogody.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
2: Pogoda na dziś.
3: Pierwsze dziś burze w naszym regionie w tej chwili właśnie się pojawiają, okolice Kępna, między innymi tutaj także okolice Opatówka, również tam słychać grzmoty. Póki co wygląda to tylko na chwilowe takie zjawiska burzowe, komórki bardzo rozproszone i bardzo niewielkie przechodzą w tej chwili nad południową Wielkopolską. Wygląda na to, że na horyzoncie również już dalszych burz nie widać, ale oczywiście ostrożność zawsze warto zachować. Na termometrach w tej chwili mamy w okolicach 22 stopni. Chmur trochę więcej się już pojawiło. Do tego słaby wiatr wieje z zachodu. Przy epizodach burzowych oczywiście ten wiatr będzie trochę silniejszy.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
4: Właśnie minęła
3: 16.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Na drogach duży ruch. Trwają powroty z długiego weekendu. Jutro rusza kolejna edycja programu Wakacje z Wojskiem. Piłkarska reprezentacja Iranu już w Meksyku. Mundial rusza w czwartek. Miriam Lipińska. Polacy ruszyli w drogę powrotną z długiego weekendu. Na drogach spory ruch, korkuje się Zakopianka w stronę Krakowa i prowadząca nad morze autostrada A1 w kierunku Łodzi. Tam zator jest przed bramkami w Nowej Wsi koło Torunia. Swoje dokładają też wypadki, tak jak ten na S8 na Mazowszu na wysokości Ślubowa w powiecie wyszkowskim, gdzie doszło do karambolu. Zdarzyło się 6 samochodów, a trasa w stronę Warszawy została zablokowana. Kierowcy musieli jechać objazdami. Od 300 do 600 zł wyniesie tak zwany czek turystyczny, który ma wspomóc turystykę na wschodzie kraju, na Podlasiu i Lubelszczyźnie. Chodzi o tereny blisko granicy. Turyści boją się tam przyjeżdżać w związku z wojną na Ukrainie. Czeki mają być przeznaczone m.in. dla seniorów i rodzin wielodzietnych na opłacenie noclegów, mówi minister sportu Jakub Rutnicki.
6: Dzięki temu po prostu wspieramy branżę turystyczną, często dotkniętą spadkiem dochodów, także bardzo się cieszę, że udało się ten cały proces w taki sposób zorganizować, aby te pieniądze po prostu w sposób dedykowany trafiły do branży turystycznej w tych najbardziej dotkniętych regionach.
5: Czeki turystyczne będzie można wykorzystać w tak zwanym niższym sezonie turystycznym, gdy ruch jest mniejszy, od września do listopada. Jutro rusza kolejna edycja programu Wakacje z Wojskiem. To dobrowolne, bezpłatne szkolenia wojskowe, przede wszystkim dla osób w wieku 18-35 lat. Zgłoszenia można składać przez internet, telefonicznie lub osobiście w wojskowych centrach rekrutacji. Za udział w szkoleniach uczestnicy dostaną wynagrodzenie w wysokości blisko 6 tysięcy złotych brutto. Wojsko zapewni im też zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opiekę medyczną oraz ubezpieczenie. Każdy turnus trwa 27 dni. Samolot z piłkarską reprezentacją Iranu wylądował w Meksyku. To kończy dywagacje dotyczące tego, czy reprezentacja tego kraju weźmie udział w mundialu. Wątpliwości pojawiły się po wybuchu wojny między Iranem a USA, bo nigdy wcześniej kraj uczestniczący w mundialu, w tym przypadku Iran, nie był w stanie wojny z gospodarzem turnieju, w tym przypadku USA. Mistrzostwa w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku rozpoczną się w czwartek i potrwają do 19 lipca.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: W K-popowym stylu zaczynamy kolejną godzinę z Radiem Centrum. 4 minuty po 16.

0: Reklama.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Reklama.

0: Michał Szpak w głośnikach z piosenką Maj, a my w kalendarzu już czerwiec mamy. Czerwiec czasem bywa burzowy. Dzisiaj te burze są zjawiskiem bardzo, bardzo lokalnym. Gdzieniegdzie faktycznie zagrzmiało, ale wiele miejsc raczej te burze omijają i niech tak spokojnie pozostanie. A co przed nami, słuchajcie, z początkiem tygodnia jest pewna ciekawa kulturalna propozycja, a o niej już teraz.
1: Warto się wybrać
0: na spotkanie z wielką literaturą i niezwykle ciekawym człowiekiem. I to już jutro w bibliotece w Gołchowie gościć będzie Andrzej Stasiuk, pisarz, eseista, wydawca oraz laureat najważniejszych nagród literackich, między innymi Nagrody Literackiej Nike, nagrody, o której każdy z pewnością słyszał. Autor kultowych pozycji takich jak Jadąc do Babdak, Wschód, Grochów, Mury Hebronu, czy ostatnio także doceniana pozycja pod tytułem Przewóz. O tym wydarzeniu możecie przeczytać także na naszej radiowej stronie na rc.fm, a spotkanie jutro o godzinie 17:00. Wstęp na spotkanie jest wolny.
1: Radio Centrum z kulturą.

0: Reklama.
1: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: A co już w kolejny weekend? Między innymi Dni Stawiszyna. Co dokładnie dziać się będzie podczas tej dwudniowej imprezy? Posłuchajcie niebawem już o godzinie 16:30.

0: 16.30 na zegarach. Teraz Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Wypadek podczas łowienia ryb w powiecie krotoszyńskim. Nie żyje 41-letni Kaliszanin. Dni Stawiszyna już w następny weekend. Posłuchajcie, co przygotowano na te dwa dni nowi mieszkańcy pokazowej zagrody zwierząt w Gołuchowie.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Tragedia na łowisku w Biatkach w powiecie krotoszyńskim. Zginął wędkarz. Według wstępnych ustaleń śledczych wczoraj podczas łowienia ryb 41-letni mieszkaniec Kalisza zarzucił wędkę w taki sposób, że zahaczył o linię średniego napięcia. Poraził go prąd. Doszło do zatrzymania krążenia. Przybyły na miejsce zespół ratownictwa medycznego podjął reanimację, jednak życia mężczyzny nie udało się uratować. Postępowanie w tej sprawie prowadzi policja pod nadzorem prokuratora.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Gmina Stawiszyn będzie świętować wszystko za sprawą tegorocznych Dni Stawiszyna, na które słuchacze Radia Centrum zaprasza Grzegorz Kaczmarek, burmistrz gminy i miasta Stawiszyn.
4: Zapraszamy na Dni Stawiszyna, które odbędą się w dniach 13 i 14 czerwca. Sobotka po południu bogaty program artystyczny i sportowy w Parku Miejskim w Stawiszynie. Wieczorem natomiast dwa koncerty, najpierw Markus P., następnie zespół Playboss, po którym to zabawa potrwa do później godzin nocnych. W niedzielę rozpoczynamy mszą świętą w intencji mieszkańców, a potem sport. Sportowe emocje na boisku Korona Pogoń Stawiszyn, kolejna odsłona turnieju o Puchar Stanisława Posiłka oraz rodzinny rajd rowerowy. Serdecznie wszystkich zapraszamy.
2: Organizatorzy zaplanowali również stoiska tematyczne i gastronomiczne oraz wiele atrakcji dla dzieci, a wszystkie szczegóły znajdziecie na naszej stronie internetowej
3: www.rc.fm.
2: Są nowi mieszkańcy pokazowej zagrody zwierząt. Na świat przyszły dwa koniki polskie, samiec Hodor i samica Orina. Jak informuje Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, młode źrebaki rozwijają się prawidłowo, są pełne energii i z zainteresowaniem poznają otoczenie. Konik polski to jedna z najcenniejszych rodzimych ras koni. Zwierzęta te słyną z wytrzymałości, odporności oraz łagodnego usposobienia. Nowych mieszkańców zagrody można już oglądać podczas wizyty w obiekcie. Opiekunowie zapraszają wszystkich miłośników zwierząt do pokazowej zagrody zwierząt.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Harry Styles w głośnikach, a już za 27 minut godzina 17.

0: tam znajdź.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych. Płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek, plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencja Edycja 2026. Ale środków finansowych samorządu województwa wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwo usług komunalnych, spółka akcyjna w Kaliszu, restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Imprezy towarzyszące już od 8 czerwca.
5: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
1: Reklama.

bamboleo w głośnikach. Wrócimy jeszcze do takich przebojów sprzed lat i to już niebawem, już za kilka chwil, bo po godzinie 17 hity ponad czasem na antenie Radia Centrum startują, ale póki co jeszcze świeżynka na antenie Radia Centrum. Męskie granie orkiestra 2026, wersja druga, bo w tym roku męskie granie ma aż dwa hymny, a to drugi z nich pod tytułem Tańczę.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Uważajcie na fałszywe SMS-y. To oszuści, fałszywe wiadomości o zwrocie podatku. No, w ten sposób przyciągają uwagę odbiorców i zachęcają do klikania w linki. Cyberprzestępcy podszywają się teraz masowo pod rządowy serwis podatki.gov.pl. O tym też więcej słów przestrogi na antenie Radia Centrum już o godzinie 17:00.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
2: Pogoda na dziś.
3: Na termometrach dzisiaj maksymalnie do 22 stopni. Teraz już więcej chmur w regionie i lokalne możliwe opady deszczu oraz gdzieniegdzie może też zagrzmieć. Do tego słaby wiatr wieje z zachodu, a jeśli chodzi o to, co jutro od samego rana, to raczej poranek czeka nas słoneczny. Najniżej nad ranem temperatura ma spaść do 12 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
4: Właśnie minę
3: 17.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Zdarzenie karetki na sygnale z samochodem osobowym. Uwaga na fałszywe maile o rzekomym zwrocie podatku. Bogdan Olewicz, Krystyna Prońko i Renata Przemyk odznaczeni medalami zasłużony kulturze Gloria Artis. Miriam Lipińska. Zderzenie karetki jadącej na sygnale z osobówką na Lubelszczyźnie na Krajowej 70C4 między Szczebrzeszynem a Zamościem. 4 ranne osoby trafiły do szpitala. Do wypadku doszło w Bodaczowie. Kierujący autem skręcał w lewo, a jadąca na sygnale karetka wioząca pacjenta wyprzedzała ten samochód. Po wypadku droga została zablokowana w obie strony. Uwaga na fałszywe wiadomości o zwrocie podatku. Cyberprzestępcy podszywają się masowo pod rządowy serwis podatki.gov.pl. W rozsyłanych wiadomościach informują o rzekomej nadpłacie podatku i możliwości odzyskania pieniędzy. Fałszywy SMS nie musi na pierwszy rzut oka wzbudzać naszych podejrzeń, mówi Elwira Harmuszko z Cyber Rescue.
6: Cyberprzestępcy mogą niestety podszyć się pod każdy numer.
5: Dostajemy też link, który przenosi nas na fałszywą stronę internetową, wyglądającą jak profil zaufany. Pojawiają się tam pytania o dane osobowe i dane karty płatniczej. Jeśli na nie odpowiemy, nasze dane trafiają do przestępców. A jeśli podaliśmy dane, natychmiast skontaktujmy się z bankiem, by wyzerować limity na karcie i ją zastrzec. Warto też zastrzec numer PESEL, a najlepiej od razu kasować podobne wiadomości. Zagranica. W Armenii trwają wybory parlamentarne. O reelekcję walczy urzędujący od 8 lat prozachodni premier Nikol Paszynian. Głosowanie jest postrzegane jako swego rodzaju referendum dotyczące jego polityki, zakładającej zacieśnienie relacji z USA i Unią Europejską oraz zawarcie trwałego pokoju z Azerbejdżanem w sprawie Górskiego Karabachu. Ugrupowanie Paszyniana Centrowa Umowa Społeczna prowadziło w przedwyborczych sondażach, ale spora grupa wyborców deklarowała też, że jeszcze nie zdecydowała lub odmawiała odpowiedzi. I na koniec wracamy do kraju. Artyści odznaczeni medalami zasłużony kulturze Gloria Artis. Ministra kultury Marta Cienkowska wręczyła je w Opolu piosenkarkom Krystynie Prońko i Renacie Przemyk oraz tekściarzowi Bogdanowi Olewiczowi, autorowi tekstów takich kultowych już piosenek, jak wykonywane przez zespół Perfect, autobiografia Nie płacz Ewka i Chcemy być sobą, czy wykonywane przez Urszulę Malinowy Król.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Kultowych przebojów nie zabraknie i teraz na antenie Radia Centrum, gdyż zaczynamy.
2: Hity ponad czasem.
3: Jest już po 17, więc startujemy. 4 minuty po 17 dokładnie, a w głośnikach Street of Dreams, czyli zespół Rainbow. W kolejce Chris Jones, będzie także UB40. Klasycznie dla nich trochę w rytmach reggae z coverem utworu Can't Help Falling in Love. To w kolejce.

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Reklama.
2: Od radia.
3: Słowo.
4: Słowo.
3: W Radiu Centrum.
2: Poniedziałek, 12:30.
5: Katarzyna Guzowska-Lelental, dyrektor artystyczna Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych La Strada.
2: Słowo.
4: Słowo.
5: Hashtag warto posłuchać.
2: Od radia. Dla ciebie.

The Right House Brothers za nami w hitach ponad czasem 20 minut, teraz po godzinie 17, a teraz czas na księcia w hitach ponad czasem, bo dzisiaj ważna rocznica urodzin tej muzycznej legendy. Prince urodził się w stanie Minnesota, w Minneapolis dokładnie, w 1958 roku, właśnie 7 czerwca. Przez pewien czas znany był również jako symbol, taki pseudonim, wokalista, kompozytor, multiinstrumentalista, autor tekstów, producent nagrań, także reżyser filmowy, człowiek wielu talentów. Z utworem m.in. Purple Rain poruszył cały świat, zwany księciem z Minneapolis właśnie. Debiutował w 1978 roku albumem For You. To proszę bardzo, już teraz w rocznicę urodzin tej legendy, Prince i Purple Rain.

0: Reklama.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
0: Reklama.

Oryginalna, pierwotna wersja przeboju I'm a Believer od zespołu The Monkees za nami w głośnikach z roku 1966. Natomiast no, każdy chyba doskonale też kojarzy cover szalenie popularny zespołu Smash Mouth z 2001 roku. No i zdecydowanie większym hitem na listach przebojów była oryginalna wersja The Monkees, chociaż obecnie my, współczesne pokolenie, kojarzy ten utwór głównie z filmu Shrek, który to właśnie na początku lat 2000 miał swoją premierę i dzięki temu utwór dostał nowe życie, krótko mówiąc, ale pod względem czystych liczb i sukcesu komercyjnego, no to właśnie oryginał z lat 60. bije wersję Smash Mouth na głowę. Tak w ramach ciekawostki zdradzę, bo to właśnie ta wersja w 66. była przez 7 tygodni na pierwszym miejscu na amerykańskiego szalenie popularnego zestawienia Billboard Hot 100. Gramy dalej, hity ponad czasem na antenie Radia Centrum, cały czas dla was w głośnikach, teraz już zespół Foreigner.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Reklama.
5: Hity ponad czasem. Radio Centrum.

0: sytuacja burzowa już zdecydowanie spokojniejsza. Burze w kierunku wschodnim przeszły, sporo naszego regionu ominęły, ale gdzieniegdzie opady deszczu się pojawiły. I to w dużych odległościach, bo o ile na przykład w Kaliszu sucho i nie padało, to w innych regionach bardzo bliskich Kaliszowi, na przykład w Opatówku, już takie opady deszczu się, i to całkiem obfite, pojawiły. Śledzi to wszystko Mateusz Pietrzak, kaliski łowca, bo już podglądam właśnie na jego facebookowym profilu Radia Centrum. No i tak, pisze o tym, że na tym właśnie polega zjawisko konwekcyjnych opadów. No w obecnych czasach warto to słówko zapamiętać, czym są te konwekcyjne opady deszczu. No to polega na tym, że właśnie te opady są zjawiskiem bardzo, bardzo lokalnym. Nawet na granicy miejscowości widać, gdzie ten opad miał miejsce, gdzie nadal pozostało sucho. W każdym razie dzisiaj już raczej do końca dnia spokojnie, ale gdzieniegdzie alerty jeszcze są. Będziemy o tym słuchać w kolejnej porcji informacji z Polski i ze świata. Posłuchamy także o Maji Chwalińskiej, która teraz już łapie oddech po intensywnym występie na Rolandzie Garrosie i po swoim gigantycznym wręcz sukcesie. Szczegóły o 18:00.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Słyszałeś, Adrian? Nowe Renault Clio ma teraz automatyczną skrzynię biegów i fabryczną instalację gazową.
2: Automat i gaz w jednym? Przecież czegoś takiego jeszcze nie było.
1: No właśnie nie było, a teraz jest. Jedziesz płynnie, a na stacji benzynowej tankujesz za grosze. Dynamicznie i oszczędnie.
2: Czyli koniec z kompromisami. Komfort automatu i oszczędność LPG. Gdzie to dają?
1: W salonie Renault w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
2: Wybierz nowe Renault Clio z automatem i fabryczną instalacją LPG. Zapraszamy serdecznie, Adrian Matuszkiewicz
1: i Arkadiusz Mareniec.
3: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych. Płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek, plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencja Edycja 2026. Przy udziale środków finansowych samorządu województwa wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwo usług komunalnych, spółka akcyjna w Kaliszu, restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Imprezy towarzyszące już od 8 czerwca.
4: Więcej na www.ckis.kalisz.pl.
0: Reklama. Gramy
5: tak.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
2: Pogoda na jutro.
3: Już po burzach, już po deszczach, chociaż nie wszędzie one dotarły. To było zjawisko zdecydowanie lokalne. Jutro w ciągu dnia z kolei na termometrach zobaczymy maksymalnie do 24 stopni, więc nawet nieco cieplej niż dziś. Zachmurzenie częściowe, już bez opadów, ze słabym wiatrem wiejącym z południa.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
3: Właśnie minęła 18. Radio
2: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Zablokowana linia kolejowa między Słupskiem a Ustką po burzy. A burzowe alerty obowiązują jeszcze do wieczora w 11 regionach. Maja Chwalińska łapie oddech po intensywnym występie na Roland Garros. Miriam Lipińska. Są pierwsze skutki burz przechodzących nad Polską. Na Pomorzu między Słupskiem a Ustką na tory. Na jednotorowej linii kolejowej przewróciło się drzewo. Uszkodzona została sieć trakcyjna, a ruch pociągów wstrzymano. Polregio wprowadza zastępczą komunikację autobusową, a na miejscu nad usuwaniem awarii pracuje już pogotowie sieciowe i drogowe. Burze do wieczora są możliwe w 11 województwach, głównie na północy i w centrum, a także w części Małopolski, Śląska i Dolnego Śląska. W czasie burz może spaść nawet 30 mm deszczu, będzie też silniej wiało, w porywach do 75 km na godzinę. Są też ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami stanu wód. Obowiązują dla Pomorza i województwa kujawsko-pomorskiego oraz części warmińsko-mazurskiego, łódzkiego, części Pomorza Zachodniego, Mazowsza i Wielkopolski. Zderzenie karetki pogotowia z osobówką w Bodaczowie w województwie lubelskim. 4 osoby zostały ranne. Według ustaleń policji do zdarzenia doszło, gdy kierujący Toyotą skręcał w lewo i był wyprzedzany przez ambulans na sygnałach.
5: Po zdarzeniu Toyota pozostała na lewym pasie drogi, natomiast karetka zjechała na pobocza, następnie uderzyła w ogrodzenie jednej z posesji. W związku z doznanymi obrażeniami wszystkie osoby zostały przetransportowane do szpitala, w tym jedna śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego.
4: Mówi podkomisarz Katarzyna Szewczuk z zamojskiej policji. Po największym sukcesie w karierze czas na zasłużony odpoczynek. Wicemistrzyni Rolanda Garrosa Maja Chwalińska wraca jutro do kraju. Jakie ma plany na najbliższe dni?
6: Mam nadzieję, że się w końcu prześpię porządnie. Byłoby miło i że w końcu coś zjem.
4: Mówiła zaraz po paryskim finale. Samolot z Mają Chwalińską ma lądować jutro na warszawskim Okęciu o 9.25. Potem zaplanowany wcześniej urlop, a po nim przygotowania do Wimbledonu. Główny turniej w Londynie wystartuje 29 czerwca. Sztab Mai Chwalińskiej walczy dla niej o dziką kartę na ten turniej. Bez niej Chwalińska będzie musiała grać w kwalifikacjach, bo o grze w Wimbledonie decyduje miejsce w rankingu WTA sprzed zmagań na kortach Rolanda Garrosa, a Polka była 114.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Cóż, myślę, że łatwo domyślić się tego, że w takim razie na warszawskim lotnisku czekać na Maję Chwalińską będzie absolutna rzesza fanów, kibiców, góra kwiatów, morze dziennikarzy. Także zanim Maja Chwalińska będzie chciała troszeczkę odpocząć, to najpierw musi i przez to przebrnąć. Poradzi sobie doskonale. 3,5 minuty teraz po godzinie 18, a my gramy dalej. Wasze ulubione przeboje sprzed lat.
2: Hity ponad czasem.

0: Reklama.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
0: Reklama.

14 minut po godzinie 18. Słuchajcie hitów ponad czasem na antenie Radia Centrum. Wasze ulubione przeboje sprzed lat się pojawiają. Kylie Minogue przed momentem. A teraz już artysta, który świętuje swoje 86. urodziny. Właśnie dziś 86 lat kończy Tom Jones. Urodzony w południowej Walii, artysta, jeden z najpopularniejszych wokalistów. Śpiewał niemal we wszystkich stylach, od rocka po dance z elementami techno. W latach 65-72 wielokrotnie gościł na listach przebojów. Ponownie pojawił się na tych listach w 88 roku z własną wersją utworu Prince'a. Chodzi o utwór Kiss dokładnie. Swoją drogą Prince'a też dzisiaj graliśmy, bo w kalendarzu mamy też rocznicę urodzin Prince'a. A dzisiaj przy okazji urodzin Toma Jonesa, jeden z jego najbardziej rozpoznawalnych przebojów to Delilah. Jeden z największych, najbardziej rozpoznawalnych hitów w karierze tego walijskiego wokalisty. Przypomnijmy sobie ten utwór.

0: Reklama.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
0: Reklama.

0: pół godzinki pozostaje do godziny 19:00 i nieco więcej pozostaje do rozpoczęcia się w Poznaniu derbów wielkopolskim, bo dzisiaj pojedynek żużlowy między Mundfin Magnus Ostrów a Hunters PSŻ Poznań na miejscu z bliska. Wszystko to będzie śledzić dla nas Maciej Kmiecik, z którym już teraz się łączymy. Halo, cześć Maćku, witamy serdecznie.
1: Cześć, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry z Golęcina, z Poznania, z pięknie położonego stadionu właśnie w Lasku Golęcińskim. Tutaj w tej chwili już piękna pogoda, wcześniej trochę padało, ale tor na szczęście był przykryty plandeką, która dosłownie jakieś pół godziny temu zniknęła z tej nawierzchni. Jeszcze były drobne prace torowe, teraz już na tym zmodernizowanym, z pięknym sztucznym oświetleniem stadionie, tak jak mówiłem, bardzo ładnie zlokalizowanym w Lasku Golęcińskim. No, myślę, że za już niespełna godzinę będziemy mieli wielkie ściganie Hunters PSŻ Poznań kontra Mundfin Magnus Ostrów Wielkopolski. Obie drużyny miały, można powiedzieć, bardzo pracowity, długi czerwcowy weekend. Wielu ludzi, wielu kibiców odpoczywało, a żużlowcy akurat z Ostrowa i Poznania mieli mecze zarówno w czwartek świąteczny, jak i dzisiaj na koniec tego czerwcowego długiego weekendu będą walczyć o ligowe punkty. To początek rundy rewanżowej, która rozpoczął się na początku kwietnia, no i tam właśnie na inaugurację zespół z Poznania przegrał wysoko z drużyną Mundfin Magnus Ostrów Wielkopolski na stadionie miejskim 56-34. Ostrowianie wygrali ten mecz, no i takim planem minimum na dzisiaj jest obronienie punktu bonusowego. Mówię o planie minimum, bo w czwartek swoim kibicom Ostrowianie sprawili wreszcie miłą niespodziankę, wygrywając w Łodzi 52-38, no i przerwali serię 5 porażek. Tym bardziej te apetyty są wyostrzone, choć jak rozmawiałem z trenerem Tomaszem Kapińskim, on po meczu w Łodzi tonował nastroje, że jedziemy do Poznania dobrze zaprezentować się. I taki plan minimum właśnie o tym punkcie bonusowym, bo poznaniacy źle zaczęli sezon, ale teraz to jest druga siła Metalka z drugiej Ekstraligi z 9 punktami. Choć ta tabela jest tak spłaszczona, nie licząc Abramczyk Polonii Bydgoszcz, że tutaj wszystko się może zdarzyć, jak w piosence, którą śpiewała Anita Lipnicka. I miejmy nadzieję, że wszystko się będzie mogło zdarzyć jeszcze dla Ostrowian, którzy 2 tygodnie temu byli pogrążeni w totalnym marazmie. Mieli jedno zwycięstwo w 6 spotkaniach. Zmiana trenera, zmiana sztabu szkoleniowego, odkurzenie Chrisa Holdera, które może nie błysną jakoś szczególnie w Łodzi, ale myślę, że ten każdy pozytyw, każdy punkt dorzucony przez Ostrowian właśnie na torze Moto Areny Łódzkiej sprawił, że Ostrowianie dostali wiatru w żagle. No i pytanie, jak go wykorzystają, bo Hunters PSŻ Poznań tutaj wygrał wysoko, bardzo wysoko ze zdziesiątkowaną Polonią. Piła kontuzjami. Było w czwartek mnóstwo bardzo groźnie wyglądających upadków, kontuzji, między innymi nabawił się Adrian Cyfer. Miejmy nadzieję, że dzisiaj na tym torze, który przygotowany trochę przez plandekę, można powiedzieć w cudzysłowie, będzie dobre ściganie, będzie bezpiecznie przede wszystkim, bo kontuzji w tym sezonie już jest dosyć i miejmy nadzieję, że Ostrowianie stawią czoła drużynie z Poznania, która wydaje się być faworytem tego meczu, bo na wysokie obroty wszedł już Niels Christian Iversen, Dimitri Berger również jedzie lepiej, także Bartosz Smektała, Kacper Pludra, no i a gwiazdą tej drużyny jest Ryan Douglas, który już jest rozchwytywany przez kluby PG Ekstraligi. W Ostrowie Chris Holder, Jonas Seifert-Snack, Gleb Czugunow, Jakub Krawczyk, Fryderyk Jakobsen. Tu przypuszczam, że w miejsce Franciszka Dymowskiego pojedzie Paweł Sitek i Filip Saniuk. Nie mamy jeszcze zmian w aplikacji, nie ma również informacji speakerskiej odnośnie składów, ale myślę, że pojedzie Paweł Świtek i Nikodem Łuczak, jeśli chodzi o rezerwę. Tak zakładam, że tak desygnował Tomasz Kapiński. Inne zestawienie niż w Łodzi, jeśli chodzi o układ par. I trener Kapiński mówi, że dopiero dokona analizy i na te 2 mecze czerwcowe w Ostrowie będzie już taki skład powtarzalny, optymalny. No i zobaczymy. 56-34 było w Ostrowie. Tak jak mówiłem, plan minimum obronić bonus, a apetyty mimo wszystko po tym ostatnim zwycięstwie są nieco większe. W tej lidze wszystko się może zdarzyć. Dziś Orzeł Łódź wygrał z Cefa z Wilkami Krosno 46-44 i po cichu liczymy, że ten dobry wynik z Łodzi również przełoży się na dobrą jazdę w Poznaniu, ale to inny tor, inne ściganie, inny rywal. Przekonamy się za niespełna godzinę, jak wystartuje ten mecz, jak będzie szło Ostrowianom. Połączymy się zaraz na początku spotkania. To na razie tyle z Poznania, gdzie oczywiście będzie bardzo dużo kibiców z Ostrowa Wielkopolskiego. Halo studio.
0: Dziękujemy serdecznie dla Radia Centrum, Maciej Kmiecik.
2: Radio Transmisja.
0: Do relacji Maćka, tak jak Maciek wspominał, wrócimy z początkiem ścigania się w Poznaniu. Przeniesiemy się ponownie do Poznania. Maciek wspominał też o piosence Wszystko się może zdarzyć, ale my zagramy teraz Roberta Janssona z racji takiej, że Robert Jansson świętuje swoje 61. urodziny właśnie dzisiaj. A utwór to Małe Szczęścia. No, miejmy nadzieję, że nie małe, a dużo, dużo szczęścia dzisiaj żużlowcy przyniosą swoim ostrowskim kibicom. Gramy dalej hity ponad czasem na antenie Radia Centrum.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
0: Reklama.

0: Broken Heroes i Chris Norman na antenie Radio Centrum w hitach ponad czasem gra dla tych, którzy być może w trasie, być może w trakcie powrotu z długiego czerwcowego weekendu. Na pewno wśród was i tacy się znajdują, dlatego uważajcie na drogach. Mamy też większą ilość patroli policyjnych, no i na wielu trasach większy ruch. O tym będziemy mówić niebawem w kolejnej porcji informacji o godzinie 19. Wrócimy także do tematu Mai Chwalińskiej. Cały dzień dzisiaj o niej mówimy nieprzypadkowo zupełnie, ale teraz w kontekście jej sztabu, który stara się dla niej o dziką kartę na Wimbledon. Szczegóły za chwilę.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Reklama.
3: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
2: Pogoda na jutro.
3: Jutro w ciągu dnia na termometrach do 24 stopni. Od rana bardzo pogodnie. Dalej w części dnia mogą pojawić się niewielkie zachmurzenia bez opadów deszczu w każdym razie i do tego z ciśnieniem, które w ciągu dnia będzie spadać od rana jeszcze w najwyższym momencie na poziomie 1020 hektopaskali.
4: Właśnie minę
3: 19.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Zwłoki polskiego wspinacza odnalezione w słowackich Tatrach. Na drogach coraz większy ruch. Trwają powroty z długiego weekendu. Sztab Mai Chwalińskiej walczy dla niej o dziką kartę na Wimbledon. Miriam Lipińska. W Tatrach Wysokich odnaleziono zwłoki polskiego taternika, który spadł do kwietnikowego żlebu pod staroleśnym szczytem. Wczoraj 25-latek wspiął się na szczyt, skąd wysłał rodzinie zdjęcie. Potem kontakt z nim się urwał. Słowackich ratowników zaalarmowali toprowcy. W akcji poszukiwawczej wykorzystano dron wyposażony w specjalistyczny sprzęt poszukiwawczy. Zwłoki wspinacza odnaleziono dziś rano. Mężczyzna zginął po upadku z wysokości 300 metrów. Trwają powroty z długiego czerwcowego weekendu. Ich szczyt dopiero przed nami. Turyści odpoczywali m.in. nad morzem czy w górach i właśnie m.in. na tych trasach są zatory. Korek na autostradzie A1 przed bramkami wyjazdowymi w Nowej Wsi w kierunku Łodzi. Zatory też na Zakopiance w stronę Krakowa. Dlatego policjanci apelują do kierowców.
6: Panuje wzmożony ruch, dlatego policjanci apelują o rozwagę i ostrożność. I pamiętajmy o odpoczynku w trakcie dłuższej podróży.
5: Mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński z łódzkiej policji. Mundurowi apelują też, by nie odkładać powrotów na ostatnią chwilę. KO i Nowa Lewica przedstawią jutro swoich kandydatów na prezydenta Krakowa. Niewykluczone, że partia Donalda Tuska wystawi wspólnego kandydata z PSL-em. Trwają jeszcze rozmowy w tej sprawie. A dotychczas kandydowanie na prezydenta Krakowa zapowiedzieli Aleksandra Owca z partii Razem, Michał Drewnicki z PiSu, bezpartyjna Grażyna Zofia Świat, Bartosz Bocheńczak z Konfederacji, Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej, były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś oraz celebrytka Marianna Schreiber. French Open już za mają Chwalińską. Teraz przed rewelacją paryskich kortów kolejna wielkoszlemowa impreza Wimbledon. Problem w tym, że o miejscu w londyńskim turnieju decyduje ranking sprzed zmagań na kortach Rolanda Garrosa, w którym Polka była 114. To znaczy, że Maja znów musiałaby powalczyć w kwalifikacjach. Trwa jednak walka o dziką kartę dla naszej reprezentantki.
7: My robimy wszystko, co możemy. Złożyliśmy zapytanie i teraz możemy tylko czekać. Myślę, że Anglicy, jak nas słyszą, to dadzą Maję dziką kartę, no bo jest to niesamowita historia i na pewno ściąga na trybun wielu kibiców, więc pewnie by to fajnie też w tym Londynie wyglądało.
5: Mówi menedżer Polki Piotr Szczypka. W jutrzejszym rankingu WTA Maja Chwalińska awansuje na 21 miejsce.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: I teraz możemy zobaczyć, jaką trampolidą do sukcesu jest taki wielki szlem, jak na przykład French Open na kortach Rolanda Garrosa. 4 minuty po godzinie 19:00. My gramy dalej. Słonecznie póki co za oknami. Jeszcze sporo do tego zachodu słońca, który dopiero po godzinie 21:00 nastąpi, ale to będzie inne słońce. To będzie słońce Jamajki teraz już w głośnikach. Sun of Jamaica troszeczkę w kołyszących rytmach reggae w głośnikach. Kolejny przebój za moment, także po polsku 2+1, a następnie w hitach ponad czasem zespół ABBA, więc warto zostać z nami.
8: Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the mountain, staring my idol, Madame Rambo. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up, out of a dream of blue

0: Reklama.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
2: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los.
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Reklama.
3: Od radia.
4: Słowo.
5: Słowo.
4: W Radiu Centrum.
3: Poniedziałek, 12:30.
6: Katarzyna Guzowska-Lelental, dyrektor artystyczna Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych La Strada.
4: Słowo.
5: Słowo.
6: Hashtag warto posłuchać.
3: Od radia dla ciebie.

Mamma mia! I oczywiście ABBA za nami w hitach ponad czasem, 15 minut już po godzinie 19, a teraz już przepiękna rockowa ballada w wykonaniu zespołu za naszej zachodniej granicy, to Skorpionsi i White Dove, czyli ich wersja innego wielkiego kultowego, w tym wypadku węgierskiego, przeboju. Warto zrobić troszkę głośniej.

No właśnie, to jest taka złota prawda, że nic nie może wiecznie trwać. Anna Janter o tym śpiewa. Długi czerwcowy weekend niestety też nie może wiecznie trwać. Nieuchronnie zbliżamy się do momentu, jakim jest niedzielny wieczór i momentu, w którym zaczynamy myśleć o poniedziałku i o tym, że powrót do rzeczywistości nas czeka. Ja te myśli postaram się jakoś muzycznie odgonić. Może zmieńmy temat. Słuchajcie, 4 dni do mundialu. To jest też ciekawa perspektywa. Bardzo miła, myślę, dla kibiców piłki nożnej. Mniej może miła dla kibiców polskiej reprezentacji, jeśli jeszcze takich mamy. Nie no, z pewnością mamy oczywiście, ale im kibicować nie będziemy mogli. Zatem komu kibicować? Sprawdzam, kto jest faworytami mundialu, nadchodzącego mundialu i jest to całkiem spore grono, które ma podobne szanse, zdaniem bukmacherów, na zwycięstwo. W tym gronie Niemcy, Hiszpania, Argentyna, Brazylia, Belgia, Francja, Portugalia. Która z tych drużyn, ich zdaniem, ma największe szanse na zwycięstwo. A tymczasem już w głośnikach, w hitach ponad czasem kolejny bardzo przyjemny utwór, który będzie wam towarzyszył cały czas trwającym przecież weekendzie. Belinda Carlisle, La Luna.

0: I zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami, to jest czas, żeby wrócić do Poznania, bo tam trwają właśnie derby Wielkopolski z udziałem żużlowców z Ostrowa Wielkopolskiego, więc na miejscu nie może zabraknąć także Maćka Kmiecika, który wszystko to na bieżąco dla nas śledzi. Halo Maćku!
1: Dzień dobry, witam ponownie z Poznania. Mnóstwo kibiców z Ostrowa Wielkopolskiego. Myślę, że to jest grubo kilkuset fanów, a może nawet gdzieś w granicach 500, bo nie tylko w tym sektorze zajmowanym przez kibiców gości, ale również rozsianych na całym stadionie w Golęcinie jest wielu fanów z Ostrowa, bo widać to było podczas prezentacji, kiedy wyjechali żużlowcy na platformach jeszcze bez kasków, jeszcze bez motocykli, by przywitać się z publicznością, a teraz już pierwszy wyścig dzisiejszych zawodów od krawężnika Dimitri Berzew w kasku czerwonym, Chris Holder w żółtym, Niels Christian Iversen w niebieskim i Gleb Czugunow w białym, mocna obsada jednych i drugich. Zobaczymy, kto lepiej odczyta te warunki. Dla gospodarzy być może trochę tajemnicze, bo jednak leżała bandeka. Dla gości to jest nowy tor przebudowany tutaj w Poznaniu. No i już startują. Zaraz zobaczymy, jak wyjdzie ten pierwszy wyścig. Z mojej perspektywy ciężko tu powiedzieć, kto dobrze, ale chyba jednak gospodarze, choć teraz na drugie, trzecie miejsce przedarli się zawodnicy z Ostrowa, Chris Holder i Gleb Czugunow, a prowadzi Dimitri Berzew. Teraz na trzecie miejsce wraca Niels Christian Iversen, a więc ten pierwszy wyścig układa się 4-2 dla gospodarzy. Dimitri Berzew w Ostrowie był bezbarwny, w Poznaniu jedzie dużo, dużo lepiej. W kasku białym na drugim miejscu Chris Holder, a tym razem, Gleb Czugunow jedzie w kasku żółtym. W kasku żółtym, tak, Chris Holder na ostatnim miejscu, a w kasku białym Gleb Czugunow jedzie drugi, a on jest ten Chris Holder. Znów źle zaczyna zawody, ale w Łodzi było podobnie. Miejmy nadzieję, że on coś tam poprzekłada ze swoim motocyklem, żeby było lepiej w dalszej części tego meczu. Ostatnie okrążenie kurzy się tutaj niemiłosiernie. Nasze stanowiska są na drugim wirażu i teraz ostatni wyjście w ruchu wygrywa Berzew przed Czugunowem. Trzeci jest Iversen i czwarty Chris Holder. 4-2 w pierwszym wyścigu dla Hunters PZ do Poznania. Halo studio.
0: Dziękujemy serdecznie. Jeszcze na chwilę też wrócimy jeszcze dzisiaj do Poznania przed godziną 20 na pewno, a teraz wracamy do muzyki. Hugh Lewis na antenie Radia Centrum w hitach ponad czasem.
2: Radio Transmisja.

0: Porcja rockowego brzmienia Metal Guru i zespół T-Rex za nami w hitach ponad czasem, a teraz zgodnie z zapowiedzią wracamy. Wracamy do tego, co dzieje się w Poznaniu. A tam derby Wielkopolski niedawno się rozpoczęły. Jak wygląda sytuacja na tę chwilę? O to pytamy Maćka Kmiecika. Halo Maćku.
1: 8-4 prowadzi PSG Poznań po dwóch biegach. Powtórka wyścigu trzeciego, w którym upadek zanotował Kacper Pludra. Ten wyścig układał się na 3-3. Prowadził Douglas. Na drugim i trzecim miejscu jechali Duńczycy w barwach Monty i Magnusa Ottrus, czyli Frederik Jakobsen i Jonas Seifert Salk. No, wyszło słońce nad Golęcinem, bo było przykryte chmurami. Teraz tak naprawdę z tej trybuny na prostej startowej kibice mają problem, żeby zobaczyć coś tutaj na torze, bo strasznie mieci nawet okulary przeciwsłoneczne nie pomagają. 10 sekund do startu. Ryan Douglas w kasku czerwonym, w żółtym Frederik Jakobsen i w białym Jonas Seifert-Salk. I teraz lepiej Ostrowianie, którzy wychodzą niespodziewanie na podwójne prowadzenie 5-1, a więc coś zmienili w swoich motocyklach i lidera poznańskich Skorpionów wiozą na 5-1, ale pięknie układa się ten trzeci wyścig dla Ostrowian. Prowadzi Jakobsen, drugi jest Jonas Seifert-Salk, trzeci 5-7 metrów za nimi Ryan Douglas, ale Australijczyk tego tak nie zostawi. Do duetu Ostrowskiego, ale oni próbują jechać parą, by blokować zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną część toru. Trochę za dużo przy krawężniku miejsca zostawia Jonas Seifert-Salk. Frederik Jakobsen odjechał, ale spogląda na swojego rodaka i chyba pomknął po 5-1. Trzecie okrążenie za nami. Rozpoczęli już ostatnie kółko, no i na razie jest wspaniale. Cieszą się ci kibice z Ostrowa Wielkopolskiego, którzy tam licznie wypełnili te gorbości. I kończy się wyścig trzeci podwójnym zwycięstwem Ostrowian, którzy doprowadzają do remisu 9-9 po trzech wyścigach. Jeśli zdążymy jeszcze przed 25 wyścig skomentować, to się włączymy na ten wyścig. Jeśli nie, to na mediach społecznościowych oczywiście zaraz po meczu będzie relacja, będą zdjęcia z Poznania, no a jutro oczywiście w serwisach będą materiały z wypowiedziami głównych bohaterów, podobnie zresztą jak w magazynie sportowym, tam również będą wywiady z ostrowskimi zawodnikami. Na razie jest dobrze, 9-9 w Poznaniu. Halo Studio.
0: Dziękujemy serdecznie dla Radia Centrum. Maciej Kmiecik.

0: Reklama.
1: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych. Płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek, plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencja Edycja 2026. Ale środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwo usług komunalnych, spółka akcyjna w Kaliszu, restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Imprezy towarzyszące już od 8 czerwca.
2: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Taksi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
6: Telefon 196-23.
5: Taksi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
6: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
0: Reklama.

Twist again. Jeśli chodzi o to, co w Poznaniu, to po czterech biegach mamy 14 do 10. Prowadzą gospodarze, prowadzi drużyna z Poznania, ale oczywiście Ostrowcy, Żużlowcy jeszcze ostatniego słowa w tym spotkaniu nie powiedzieli. Jeszcze wiele biegów przed nami, więc jeszcze wszystko tutaj może się zmienić, jak sytuacja będzie wyglądała. I jak mecz się zakończy, zajrzyjcie koniecznie na facebookowy profil Radia Centrum. Tam informacje się pojawią. Pojawią się na pewno także jutro podczas informacji, faktów wartych uwagi z regionu, a także w magazynie sportowym, który zawsze w poniedziałek o godzinie 19.15 na antenie Radia Centrum. Ja za dzisiaj już serdecznie dziękuję. Damian Klimiński, dobrego wieczoru, dobrej końcóweczki, już tak naprawdę długiego weekendu wam życzę. Sprawdzimy za moment jeszcze prognozę pogody i ostatnie dziś wiadomości z Polski i ze świata. Później po godzinie 20.00 porcja informacji z regionu w magazynie Tak Minął Tydzień.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
2: Pogoda na jutro.
3: Jutro południowa Wielkopolska znajdzie się pod wpływem słabego wyżu z nad Europy Środkowej. Zapewni on dość stabilną aurę z dużą ilością przejaśnień. Temperatura w ciągu dnia maksymalnie może wynieść od 23 do 25 stopni. Zachmurzenie jutro umiarkowane z okresami wzrastającego do dużego zachmurzenia. Opady mało prawdopodobne. Jeśli się pojawią, to bardziej będą to opady krótkotrwałe i punktowe. Ciśnienie pozostanie wysokie i względnie stabilne. Wiatr słaby do umiarkowanego.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
4: Właśnie minęła
3: 20.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Służby apelują o ostrożność podczas odpoczynku nad wodą. Czy prezydent Ukrainy powinien zachować najwyższe polskie odznaczenie? Czek turystyczny ma być receptą na bolączki branży turystycznej, ale tylko w dwóch regionach. Miriam Lipińska. Pogoda coraz bardziej sprzyja odpoczynkowi nad wodą. Służby przed zbliżającymi się wakacjami apelują o ostrożność. Od początku kwietnia utonęło już 39 osób. Tylko wczoraj życie w wodzie straciła jedna osoba. Do tragedii doszło we wsi Wieprz w powiecie Iławskim w województwie warmińsko-mazurskim. Kapituła Orderu Orła Białego odpowie jutro na pytanie, czy pozbawić prezydenta Ukrainy najwyższego polskiego odznaczenia. To efekt decyzji Wołodymyra Załańskiego o nadaniu jednej z jednostek sił zbrojnych imienia bohaterów Ukraińskiej Powstańczej Armii, odpowiedzialnej za eksterminację ludności polskiej na Wołyniu. Odebranie Orderu Orła Białego to propozycja prezydenta Karola Nawrockiego, którą popiera Krzysztof Szczucki z PiSu.
6: No nie może być tak, że imieniem morderców, ludobójców nazywa się jednostki Wojska Ukraińskiego i bardzo wspierane przez Polskę i Polaków.
5: Z kolei Karolina Ziołopurzuk z Lewicy uważa, że z decyzją trzeba poczekać.
7: Widać, że Ukraińcy zaczynają rozumieć, że nazwanie jednostki imieniem bohaterów UPA było czymś złym i naprawdę gestem wobec Polaków, wobec którego nie możemy przejść obojętnie.
5: Order Orła Białego Wołodymyr Załański otrzymał za postawę wobec rosyjskiej agresji. Nadał mu go 3 lata temu prezydent Andrzej Duda. Od 300 do 600 zł wyniesie tak zwany czek turystyczny, który ma wspomóc turystykę na wschodzie kraju, na Podlasiu i Lubelszczyźnie. Chodzi o tereny blisko granicy. Turyści boją się tam przyjeżdżać w związku z wojną na Ukrainie. Czeki mają być przeznaczone dla m.in. seniorów i rodzin wielodzietnych na opłacenie noclegów. Na czeki pójdzie 6 milionów złotych. Cieszy się m.in. wiceburmistrz Biłgoraja w województwie lubelskim Jacek Piskorski.
8: Jest naprawdę gdzie odpocząć. Dużo ścieżek rowerowych, dużo przyrody, zieleni, roztocze, piękne tereny i myślę, że bardzo dobry pomysł, który uaktywni gospodarczo, myślę, te nasze regiony.
9: Bo wojna trochę zatrzymała ten rozwój.
8: Zatrzymała. Spotykamy się z samorządowcami, rozmawiamy. No na dzisiaj jest bezpiecznie. Nie wiemy, jak to się wszystko potoczy, prawda, ale warto korzystać tu z uroków naszych terenów.
5: Czeki turystyczne będzie można wykorzystać poza głównym sezonem od września do listopada.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: tydzień. Lokalnie. Poniedziałek.
1: Wreszcie, po latach nie tylko odsłonięto, ale i uruchomiono fontannę na Nowym Rynku w Kaliszu. Jak przekonuje Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza, to dopiero początek zmian.
2: Odsłoniliśmy m.in. fontannę, którą niektórzy mieszkańcy mogą widzieć po raz pierwszy, a to przecież bardzo ważne i takie historyczne miejsce w tej części miasta. Opracowujemy w tej chwili projekt na zagospodarowanie Nowego Rynku. Chcemy, aby docelowo było to miejsce funkcjonalne, służące mieszkańcom Kalisza, ale przede wszystkim, żeby było zieloną kontynuacją klant miejskich i naturalnym łącznikiem pomiędzy Śródmieściem, które już w tej chwili przechodzi głęboką rewitalizację, oraz również zmieniającym się osiedlem Piskorzewie.
1: Powiedział Krystian Kinastowski. Zmiany na osiedlu Piskorzewie trwają. Między ulicami Majkowską a Złotą powstaje nowy park handlowy, a na dawnych terenach KLA ma powstać nowoczesny budynek Kaliskiej Filharmonii.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Ostrowianie od 3 lat słyszą o planach przebudowy budynku po dawnym przedszkolu Calineczka na mieszkania dla seniorów. Są projekty i pieniądze. Teraz miasto wybiera wykonawcę. Do przebudowy zgłosiło się 8 firm. Najniższa oferta opiewa na ponad 8 milionów złotych. Brakowało miliona, ale na ostatniej sesji rajcy miejscy zdecydowali o dołożeniu pieniędzy z miejskiej kasy. Prace mają ruszyć w te wakacje.
3: Szacujemy, że lipiec, sierpień zaczną się roboty. One muszą zacząć się od dachu, bo on jest w najgorszym jakby stanie. To, co najważniejsze, w tym miejscu, które zawsze kojarzyło nam się z działalnością publiczną, bo przecież tam przez wiele, wiele lat było miejskie przedszkole, ta miejska funkcja nadal zostanie utrzymana.
1: Powiedziała Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Zgodnie z projektem w dawnym przedszkolu powstanie około 30 mieszkań o powierzchni 35 m². Obiekt ma być przystosowany do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Nieobowiązkowe, ale ułatwiają zdobywanie środków na ważne dla małych społeczności inwestycje. W Wielkopolsce coraz więcej miejscowości opracowuje strategię rozwoju małych ojczyzn. W ich powstaniu pomagają m.in. doradcy finansowani przez samorządy oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. W całym regionie jest ich 14, a kilkoro w południowej Wielkopolsce.
4: Strategie rozwoju miejscowości powstają z udziałem mieszkańców i podczas tego typu spotkań trwa taka dyskusja, burza mózgów na temat tego, co chcemy w swojej miejscowości zmienić. Na tej podstawie powstaje strategia, w której mieszkańcy zapisują plany rozwoju miejscowości na lata i myślę, że to jest bardzo cenny dokument, bo wskazuje kierunki rozwoju miejscowości wypracowane przez tych, którzy tą miejscowość tworzą, przez samych mieszkańców. Nie jest obowiązkowy, aczkolwiek przy rozstrzyganiu konkursów w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi zwracamy na to uwagę.
1: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. A w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi w konkursie Pięknieje Wielkopolska Wieś sołectwa mogą otrzymać nawet 100 tysięcy złotych na inwestycje ważne dla mieszkańców. W Wielkopolsce powstało w ostatnich miesiącach kilkaset strategii rozwoju miejscowości.
0: Radio Centrum. Żeby było słychać.
1: Za nami wielka gala podsumowująca 20-lecie istnienia Uniwersytetu III Wieku w Kaliszu. Należy do niego blisko 400 osób. Seniorzy mogą brać udział w wykładach, warsztatach i zajęciach sportowych.
5: Mamy bardzo szeroką ofertę zajęć. Każdy może znaleźć coś dla siebie. Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które się wahają, bo tak naprawdę jest to dla osób, które siedzą na kanapie i nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Wszyscy wiemy, żeby dobrze później funkcjonować, trzeba ćwiczyć nie tylko ciało, ale także umysł. Można tutaj znaleźć nie tylko zajęcia fizyczne, czy też intelektualne, ale można znaleźć ludzi. Można znaleźć przyjaciół, można znaleźć osoby, z którymi fajnie się spędza czas.
1: Powiedziała Radiu Centrum Anna Wesołowska, wiceprezeska UTW. Każdy, kto chce się zapisać na zajęcia, może to zrobić zarówno przez internet i media społecznościowe, jak i osobiście. Siedziba UTW Kalisja mieści się przy ulicy Targowej 24.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Nowoczesna siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Gminnego Centrum Kultury w Gołuchowie została oficjalnie otwarta. Inwestycja, której koszt przekroczył 12 milionów złotych, jest jednym z najważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych w ostatnich latach na terenie gminy.
6: Dotychczasowa remiza nie spełniała współczesnych standardów i była zbyt ciasna dla nowoczesnych pojazdów ratowniczo-gaśniczych. Natomiast Gołuchowskie Centrum Kultury Zamek było bez siedziby. Wtedy w głowie ówczesnego wójta Marka Zdunka zrodził się śmiały pomysł wyburzenia starej remizy i pobudowania w tym miejscu nowoczesnego budynku, który uszczęśliwi strażaków, ale też dyrektorkę GCK. Za pomysłem przyszły pieniądze 10 800 000 zł, które udało się gminie pozyskać z Polskiego Ładu. Gmina dołożyła 2 300 000 z własnego budżetu i w ciągu 3 lat w centrum Gołuchowa powstał obiekt, który dodaje blasku tej turystycznej miejscowości. W sobotę oddano go do użytku. W części przeznaczonej dla strażaków znalazły się przestronne garaże, zaplecze socjalne, sala szkoleniowa oraz nowoczesne centrum dowodzenia. Na otwarcie zjechali goście, w tym burmistrz zaprzyjaźnionej słowackiej gminy Klasztor pod Zniewą, któremu towarzyszył wiceprezydent Słowackiej Straży Pożarnej. Były dyplomy, były medale, odznaczenia, podziękowania, w tym wręczane gospodarzom przez gości ze Słowacji. Wstęga przecięta, ale oficjalne otwarcie części przeznaczonej dla Gołuchowskiego Centrum Kultury Zamek zaplanowano na czerwiec. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
0: Warto się wybrać.
1: Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku zaprasza na wyjątkową wystawę Sylwii Grochowskiej. Jej multimedialny projekt Art and Children to unikalny pomost pomiędzy sztuką wysoką a nowymi mediami.
7: Jak podkreślają przedstawiciele muzeum, jest to innowacyjny, międzynarodowy projekt z zakresu arteterapii, neurobiologii i psychologii twórczości, realizowany z wykorzystaniem technologii rozszerzonej rzeczywistości. Statyczne portrety dzieci, których twarze ozdobiono motywami z dzieł mistrzów takich jak Vincent van Gogh, Frida Kahlo czy Salvador Dali, po skierowaniu na nie smartfona. Postaci na obrazach zaczynają do nas mówić i poruszać się, ciągając młodych widzów w interaktywną grę z kulturą wysoką. Z tego względu widzowie koniecznie muszą posiadać przy sobie smartfon z dostępem do internetu. Wystawa dostępna będzie w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku aż do połowy września. Dawid Nawrocki, Radio Centrum.
0: Coś przegapiłeś? Nie usłyszałeś? U nas dowiesz się wszystkiego.
1: Zniknęła, ale wróciła zbiórka na naprawę dachu w domu dziecka w Kaliszu. Taką w październiku ubiegłego roku założyła związana z prezydentem miasta Krystianem Kinastowskim Fundacja Klucz. W kwietniu do tego tematu wrócił Dariusz Grodziński, radny Rady Miasta Kalisza z klubu Koalicji Obywatelskiej. Złożył on interpelację, w której poprosił o informację, ile udało się zebrać w czasie zbiórki i czy pieniądze zostały już wydane. A zapytał, ponieważ zbiórka zniknęła z portalu, na którym była prowadzona.
8: Ale jakież było moje zdziwienie, jeżeli 2 dni przed sesją sprawdzałem i nie było tej zbiórki aktywnej. W dzień sesji, tuż przed wystąpieniem, sprawdziłem na portalu, nie było tej zbiórki, była skasowana, wyłączona, nieaktywna jakkolwiek. I zaraz po moim wystąpieniu wieczorem i na drugi dzień sprawdziłem, ona się z powrotem pojawiła. Jest tam 60 parę osób, płaciło łącznie ponad 6 tysięcy złotych. Cały czas pani Aneta biera na dziurę w dachu, której nie ma.
1: Powiedział Radio Centrum Dariusz Grodziński. Założenie zbiórki na naprawę dachu w domu dziecka w Kaliszu wywołało burzę komentarzy twierdzących, że pieniądze na taką inwestycję powinny znaleźć się w budżecie miasta. Wtedy Kancelaria Prezydenta oraz Dyrekcja Placówki na briefingu tłumaczyła, że dach został uszkodzony w czasie instalacji paneli fotowoltaicznych i wymaga naprawy, ale nie jest ona pilna, a wszystkie pieniądze na bieżącą działalność placówki są. I dodali, że intencja założycieli zbiórki została źle odczytana.
0: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
1: W Kaliszu trwa rok Jana Ptaszyna Wróblewskiego. W ramach obchodów na pierwszym piętrze ratusza można oglądać wystawę zdjęć i płyt jazzmena urodzonego w Kaliszu. Na ekspozycji jest także charakterystyczna czapka i sweter, w których występował na scenie, a także saksofon z autografem muzyka. Autor ekspozycji Jarek Wierzbicki w swoich pracach uchwycił nie tylko sylwetkę wybitnego muzyka, ale również emocje człowieka, który wydobywał z saksofonu dźwięki trafiające prosto do serc i duszy słuchaczy. Opisuje wystawę Urząd Miasta Kalisza. Ptaszynowi w hołdzie Wierzbicki Jarek. Fotografia można oglądać do 11 czerwca. Rok Jana Ptaszyna Wróblewskiego to upamiętnienie 90. rocznicy urodzin muzyka, który przyszedł na świat 27 marca 1936 roku w Kaliszu oraz 70. rocznicy profesjonalnego debiutu wybitnego jazzmena.
0: Tak minął tydzień. wtorek.
9: I znów, jak bumerang, wraca sprawa parkowania przed budynkiem Villa Kalisja w Kaliszu prywatnego samochodu przewodniczącego Rady Miasta Kalisza Sławomira Lasieckiego z Prawa i Sprawiedliwości.
10: Straż Miejska niebywale pobłażliwa i jakże wyrozumiała dla radnego Lasieckiego, teraz odmawia jednoznacznej odpowiedzi, czy na placu przed budynkiem Villa Kalisja parkować może każdy kierowca, niezależnie od tego, czy jest radnym miejskim, czy członkiem PiS, czy zwykłym mieszkańcem Kalisza. W swej gorliwości Straż Miejska zakłada już nawet, że radny może przecież mieć jakieś specjalne pozwolenie, by parkować na cudzym podwórku. Całość tego kuriozalnego tłumaczenia przewodniczącego Rady Miejskiej przez naczelnika ze Straży Miejskiej znajdziecie na naszej stronie internetowej w materiale Cudze Podwórko. Ostateczną ocenę tej żałosnej sytuacji pozostawiamy Kaliszankom i Kaliszanom. Z pewnością i nieraz przypomną to strażnikom miejskim w trakcie ich niepobłażliwych interwencji w stosunku do zwykłych, w cudzysłowie, mieszkańców. Tomasz Gmyz, Radio Centrum.
0: www.rc.fm.
9: To kolejny krok w kierunku realizacji jednej z największych inwestycji w Nowych Skalmierzycach. Podpisano umowę wyłonionym w konkursie wykonawcą, a chodzi o rewitalizację budynku dworca PKP.
11: Co ważne, to nie będzie zwykły remont. Mówimy o prawdziwej rewitalizacji zabytkowego obiektu, przywróceniu mu świetności, ale też nadaniu nowych funkcji, tutaj publicznych, społecznych, kulturalnych. Dworzec jest symbolem historii miasta, kolei, dawnej granicy, dlatego ta inwestycja ma dla nas tak ogromne znaczenie tożsamościowe. Wartość projektu to blisko 49 milionów złotych przy 80% dofinansowaniu. To naprawdę wielki sukces organizacyjny, ale także finansowy gminy, a jednocześnie początek bardzo ważnego etapu prac.
9: Powiedział Radiu Centrum Aleksander Libert, wiceburmistrz Nowych Skalmierzyc. Samorząd pozyskał dofinansowanie do projektu ze środków unijnych w wysokości nieco ponad 34 milionów złotych oraz fundusze z budżetu państwa w wysokości blisko 5 milionów złotych.
0: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
9: Do wojewody wielkopolskiej złożono wniosek o pozwolenie na budowę ponad 12-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S11 między Przygodzicami a Ostrzeszowem. Tym samym zakończono etap opracowania dokumentacji projektowej. Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pozwoli na przekazanie wykonawcy placu budowy i rozpoczęcie robót w terenie.
12: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zakłada, że procedowanie wniosku o pozwolenie na budowę zajmie około 7 miesięcy. Na pracę w terenie przypadną kolejne 22 miesiące. Z czasu realizacji robót wyłączone będą okresy zimowe od 16 grudnia do 15 marca. Budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej z pasem awaryjnym, a także rezerwą terenu pod rozbudowę do 3 pasów rozpocznie się po uzyskaniu decyzji. Przy sprawnym przebiegu całego procesu administracyjno-budowlanego kierowcy z nowej trasy skorzystają w pierwszej połowie 2029 roku. W ramach inwestycji przebudowane zostaną istniejące drogi na odcinkach kolidujących z drogą ekspresową. Powstaną również nowe fragmenty dróg lokalnych oraz infrastruktura dla pieszych i rowerzystów. Nowa trasa przez istniejący już odcinek S11 połączy dwa istotne lokalne ośrodki Ostrów Wielkopolski i Ostrzeszów. Tym samym umożliwiony będzie szybki, bezpieczny i komfortowy przejazd z pominięciem zatłoczonych obecnie dróg krajowych. W ramach inwestycji powstaną dwa węzły drogowe. Pierwszy z nich to Przygodzice, który umożliwi wjazd na stary przebieg drogi krajowej nr 11, który po oddaniu ekspresowej trasy stanie się drogą samorządową. Drugim węzłem jest Antonin, który zapewni sprawne połączenie z drogą krajową nr 25 w kierunku Oleśnicy i Wrocławia. Koszt całej inwestycji to blisko 550 milionów złotych. Łukasz Kostecki, Radio Centrum.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
9: Po sezonie wiosennym czas na wakacyjne dekorowanie miasta kwiatami. W tym roku posadziliśmy już około 16 tysięcy bratków, powiedział Radiu Centrum Wojciech Białas, prezes spółki CRK Zieleń i Rekreacja w Ostrowie Wielkopolskim. Liczba ta jest o wiele mniejsza niż w ostatnich latach. Powód? Po rewitalizacji części miasta pojawiły się nasadzenia stałe.
13: Latem będziemy sadzić jak co roku. Będą to pelargonie, begonie, turki. Cała gama kwiatów, ta różnorodność jest około 20 gatunków. Te miejsca tak naprawdę w Ostrowie są powtarzalne i pojawią się w newralgicznych miejscach naszego miasta. Będzie to rynek, będzie to Grabowska, będzie to gimnazjalna, partyzancka, no i wiele innych.
9: powiedział Radiu Centrum Wojciech Białas, szef ostrowskiej zieleni. W tym roku wysadzanie kwiatami rozpoczęło się w marcu.
14: Coś przegapiłeś? Nie usłyszałeś? U nas dowiesz się wszystkiego.
9: Zagrożenie niżówką hydrogeologiczną w Wielkopolsce. Alert w sprawie obniżenia się zwierciadła wód gruntowych wydał Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy. Ten obowiązuje przez cały czerwiec.
15: Ostrzeżenie o prognozowanym występowaniu niżówki hydrogeologicznej oznacza, że na terenie Wielkopolski może dochodzić do obniżania się zwierciadła wód gruntowych, a to będzie skutkować wysychaniem strumieni oraz mniejszych jezior, a także niektórych przydomowych i polnych studni. W Polsce niżówki hydrogeologiczne najczęściej występują w okresie letnim i jesiennym. To skutek małych opadów i silnego parowania. Zjawisko suszy w Wielkopolsce to problem występujący od lat i od lat się nasilający. Alert o prognozowanym występowaniu niżówki hydrogeologicznej w okresie od 1 do 30 czerwca został wydany dla 14 województw. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
0: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
9: W Liskowie usunięto ponad 63 tony azbestu. Właśnie podsumowano realizację trwającego kilka miesięcy zadania. W ubiegłym roku mieszkańcy gminy zgłaszali chęć bezpłatnego usunięcia azbestu, który był demontowany przez specjalistyczną firmę i utylizowany. Liskowski samorząd na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych pozyskał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości trochę ponad 40 tysięcy złotych, a blisko 4 tysiące dołożył z własnego budżetu.
0: Tak minął tydzień. Środa.
7: Wrócił do Pleszewa i zamiast spotkań z rodziną i znajomymi trafił za kratki. Miejscowi policjanci zatrzymali 58-letniego mieszkańca powiatu pleszewskiego, który od grudnia 2023 roku ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Mężczyzna był poszukiwany na podstawie nakazów doprowadzenia, listu gończego i europejskiego nakazu aresztowania.
15: Mieszkaniec powiatu pleszewskiego był poszukiwany w celu odbycia kary pozbawienia wolności na okres jednego roku za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Z ustaleń mundurowych wynika, że chcąc uniknąć kary, wyjechał do Holandii. Teraz wrócił do rodzinnego miasta i został namierzony przez funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie. Mężczyzna został zatrzymany 28 maja na terenie Pleszewa w miejscu jego zamieszkania i po wykonaniu niezbędnych czynności procesowych został przewieziony do aresztu śledczego. Tam odbędzie zasądzoną mu wcześniej karę. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
7: Do zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Adama Asnyka w Kaliszu trafiła kolejna cenna pozycja. Tym razem jest to oryginalna ilustracja Artura Szyka do Statutu Kaliskiego.
16: Wśród wielu perełek, które mamy, bez wątpienia ta w tej chwili jest chyba najcenniejszą i najwartościowszą, którą posiadamy. Jest to bowiem oryginał pracy Artura Szyka, wykonana techniką gwaszu, ilustracja pod tytułem Notable Żydowscy przed Królem Kazimierzem Wielkim. I myślę, że jest to coś na skalę nie tylko krajową, ale również i międzynarodową, bo przecież Szyk nie jest tylko znany w Polsce, ale jego ilustracja Statutu Kaliskiego na całym świecie jest uznawana i ceniona.
7: Powiedziała Radio Centrum Justyna Ratajczyk, kierowniczka działu zbiorów specjalnych Kaliskiej Biblioteki. Statut Kaliski nadany Żydom w 1264 roku przez księcia Bolesława Pobożnego uznawany jest za jedno z najważniejszych świadectw polskiej tolerancji. Przez wieki pozostawał symbolem otwartości i współistnienia różnych kultur.
0: Radio Centrum z kulturą.
7: W Pleszewie ogłoszono konkurs fotograficzny Ja i Przyroda, Przyroda i Ja dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych z terenu miasta i gminy. Zadaniem konkursowym jest wykonanie jednego zdjęcia pokazującego piękno lokalnej przyrody. Mogą to być krajobrazy, zwierzęta, rośliny lub fotografie ludzi w otoczeniu natury.
17: To doskonała okazja, by spojrzeć na dobrze znane miejsca z zupełnie innej perspektywy i pokazać, jak wyjątkowa jest przyroda wokół nas. Organizatorzy konkursu zachęcają do kreatywności, do spacerów, do łapania w kadrze niezwykłych obrazów z przestrzeni miasta i podpleszewskich wiosek. Na uczestników konkursu czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe o łącznej wartości około 2000 zł, ale też Grand Prix Burmistrza warte 1500 zł. Najciekawsze zdjęcia zostaną zaprezentowane na wystawie w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie. Fotografia musi być autorska, nie może być generowana przez sztuczną inteligencję, ani przerabiana w programach graficznych. Zdjęcia w formacie JPG należy przesłać do 19 czerwca na adres konkurs@pleszew.pl wraz z wymaganymi formularzami i oświadczeniami. Szczegóły oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie miasta i gminy Pleszew. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
0: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
7: Ponad 500 osób wzięło udział w 13. ostrowskim teście Coopera, który odbywał się na boisku 3. Liceum Ogólnokształcącego. Swoją kondycję fizyczną testowali głównie uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Przez wcześniejsze 12 edycji łącznie przetestowano 7744 osoby, które przebiegły razem ponad 16 tysięcy kilometrów. Zebraliśmy przez ten czas także doświadczenia organizacyjne, więc teraz jest nieco łatwiej, powiedziała Radio Centrum Emilia Kazimierczak, koordynatorka ostrowskiego testu Coopera.
18: Jak zwykle stres jest, bo co roku może coś zaskoczyć, ale myślę, że idziemy taką siłą rozpędu, wiemy już, gdzie mamy się odezwać, do kogo możemy się odezwać. Zawsze możemy liczyć na odzew i nauczycieli, i środowiska tutaj naszych mieszkańców, zarówno Ostrowa, jak też regionu.
19: Przedział wiekowy też jest dużo, bo od najmłodszych dzieci po pewnie seniorów biegających.
18: W tym roku chyba na razie były to drugie klasy, natomiast rekord to był dla 3-latka, który rzeczywiście przebiegł, nie przeszedł, nie był na barana, rzeczywiście przebiegł. I to z bardzo ładnym wynikiem.
7: Dodajmy, że test Coopera polega na 12-minutowym biegu ciągłym. Jest to próba wytrzymałościowa opracowana przez amerykańskiego lekarza Kenneta Coopera na potrzeby tamtejszej armii, a obecnie stosowana do badania wytrzymałości.
0: Radio Centrum.
7: Zmieniamy temat. Nauka, technologia i inspirujące spotkania w jednym miejscu. Rozpoczęły się zapisy na Kaliski Festiwal Nauki. Organizatorzy przygotowali dziesiątki bezpłatnych warsztatów, wykładów i pokazów, które 12 czerwca zamienią kampus Uniwersytetu Kaliskiego w Centrum Odkrywania Przyszłości. Na uczestników czekać będą m.in. warsztaty, laboratoria, pokazy, wystawy i spotkania z ekspertami reprezentującymi różnorodne dziedziny nauki, od medycyny i nowych technologii po historię, kulturę i nauki społeczne. Będzie można spotkać m.in. Anetę Korycińską, znaną jako Baba od Polskiego, czy Marcina Kruszewskiego, twórcę projektu Prawo Marcina. Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny. Na część warsztatów, laboratoriów i wykładów obowiązuje rejestracja. Więcej szczegółów na naszej stronie internetowej
0: www.rc.fm.
7: W pięknym wnętrzu byłego kościoła ewangelickiego w Odolanowie gminy powiatu ostrowskiego podpisały umowy na dofinansowanie swoich projektów w ramach 16. edycji konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś, organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Konkurs cieszył się w tym roku rekordowym zainteresowaniem.
20: Konkurs Pięknieje Wielkopolska Wieś jest częścią programu Wielkopolska od Nowa Wsi, realizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty związane z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w sołectwach lub miejscowościach. Inicjator projektu, wicemarszałek Wielkopolski Krzysztof Grabowski, powiedział Radiu Centrum, że tegoroczny konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem.
21: 16. edycja konkursu Pięknie Wielkopolska Wieś, konkursu, który cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. 400 wniosków wpłynęło w tym roku, bardzo dużo. 208 otrzymuje dofinansowanie. 17 milionów złotych zwiększyliśmy budżet tego konkursu. Zwiększyliśmy również wysokość wsparcia do 100 tysięcy na projekt.
20: W tym roku bardzo dobrze zostały ocenione projekty z gmin powiatu ostrowskiego, m.in. z gminy Odolanów, Raszków, Nowe Skalmierzyce, Przygodzice i Sośnie, podkreślił wicemarszałek Grabowski.
21: Z terenu powiatu ostrowskiego 11 projektów zrealizowanych zostanie na kwotę łączną wsparcia 950 tysięcy złotych. To są działania takie oddolne, wsparcie dla miejscowości po to, żeby mieszkańcy decydowali o tym, co chcą w swoich miejscowościach zmieniać.
20: Do typowych zadań w tegorocznej edycji konkursu, które otrzymały marszałkowskie dofinansowanie, należały m.in. budowy placów zabaw i siłowni plenerowych, remonty i doposażenia świetlic wiejskich, rozwój skwerów i terenów zielonych, budowa małej architektury jak ławki czy altany, a także modernizacji miejsc integracji mieszkańców. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
0: Słuchasz, więc wiesz.
7: Już 20 czerwca na stadionie sportowym w Czajkowie w powiecie ostrzeszowskim odbędzie się 15. powiatowy przegląd orkiestr dętych pod nazwą Czajków Serce Orkiestr Dętych. 15 lat wspólnego grania. Wydarzenie organizowane jest przez Gminną Orkiestrę Dętą przy OSP w Czajkowie.
2: Wydarzenie rozpoczniemy jak zawsze barwnym przemarszem wszystkich zebranych orkiestr spod Domu Kultury o godzinie 15.30. W tym roku oprócz orkiestry powiatu ostrzeszowskiego z Czajkowa, Kraszewic oraz Marszałek wystąpi gościnnie aż 5 orkiestr, w tym orkiestra z Włoszakowic i Opalenicy oraz 3 gości z województwa łódzkiego, orkiestra z Widawy, z Duńskiej Woli oraz Uniejowa. Występy sceniczne orkiestry przeplatane będą przygotowanymi pokazami show parady. Będzie czekała na Państwa szeroka strefa gastronomiczna, jak i atrakcje dodatkowe, takie jak zamki i animacje dla dzieci, gogle symulacyjne czy fotobudka.
7: Zapraszała słuchacze Radia Centrum Marta Korzańska, prezes Gminnej Orkiestry Dętej przy OSP w Czajkowie. A partnerem medialnym przeglądu jest Radio Centrum.
14: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm. Tak minął tydzień. Czwartek.
3: W jakim celu na głównym rynku w Kaliszu ustawiono kilka stołowych postumentów? Pyta słuchacz Radia Centrum Bogdan za pośrednictwem linii interwencyjnej. Te pojawiły się w czasie rewitalizacji i nadal są niezagospodarowane. Czasami można znaleźć w nich śmieci, odpoczywają w nich także miejskie gołębie, ale chyba nie taki był ich cel, pyta Bogdan.
22: Te postumenty to część tak zwanej małej architektury. Zostały ustawione wzdłuż prawej ściany ratusza, patrząc od wejścia. W czasie rewitalizacji głównego rynku w Kaliszu w sumie ustawiono 4 takie postumenty z blatami otoczonymi ściankami. Tylko że modernizacja zakończyła się pod koniec 2023 roku, a konstrukcje nadal są niewykorzystywane. Postumenty zostaną zagospodarowane poprzez umieszczenie informacji o mieście w formie atrakcyjnej dla zwiedzających. Nastąpi to po zapewnieniu środków na ten cel w budżecie miasta, informuje Radio Centrum Katarzyna Ciupek, rzeczniczka Urzędu Miasta Kalisza. Nie wiadomo jednak kiedy. Zanim zostaną zagospodarowane, informacji o mieście można szukać na przykład na ułożonych w czasie rewitalizacji na głównym rynku płytach z ważnymi dla Kalisza datami i wydarzeniami. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
14: Słuchasz, więc wiesz.
3: Spółka BM Slam będzie musiała zwrócić z odsetkami ponad 5 milionów złotych dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę hali sportowej K1 przy ulicy Kusocińskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Resort ostatecznie odstąpił od dalszych prób polubownego załatwienia sprawy i wszczął administracyjny tryb odzyskania środków publicznych.
23: Przypomnijmy, że na początku 2018 roku ówczesne Ministerstwo Sportu w rządzie Prawa i Sprawiedliwości wsparło kilkumilionową dotacją budowę słynnej hali K1 w Ostrowie przez spółkę BM Slam. Po doprowadzeniu do stanu surowego zamkniętego budowę hali wstrzymano, a inwestycja nie została zakończona ani rozliczona. Podczas niedawnej wizyty w Ostrowie Wielkopolskim kolejny minister sportu Jakub Rutnicki z Koalicji Obywatelskiej zapowiedział definitywne dokończenie sprawy. Spółka dostała jasny komunikat: albo inwestycja zostanie zakończona, albo trzeba będzie zwrócić dotacje z Ministerstwa Sportu. Najpierw resort chciał polubownie rozwiązać problem poprzez umożliwienie inwestorowi po raz ostatni zakończenie inwestycji w ustalonym wspólnie terminie, jednak ze względu na brak odzewu ze strony spółki resort wezwał BM Slam do zwrotu ponad 5 milionów złotych z odsetkami liczonymi od listopada 2022 roku, czyli razem prawie 7 milionów. Ministerstwo uruchomiło administracyjny tryb dochodzenia zwrotu środków publicznych, a zabezpieczeniem roszczeń pozostaje weksel in blanco. Departament Prawny Ministerstwa Sportu podkreśla, że w przypadku uzyskania informacji o możliwych nieprawidłowościach zostaną o tym powiadomione właściwe organy śledcze. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
14: Słuchasz, więc wiesz.
3: Już 8 czerwca startuje pierwsza z 3 tur wakacji z wojskiem, cyklu szkoleń wojskowych skierowanych do osób, które chciałyby w wakacje spróbować swoich sił w mundurze.
24: Tegoroczna edycja programu obejmuje 3 27-dniowe turnusy. Są organizowane w blisko 90 lokalizacjach. Pierwszy turnus wakacji z wojskiem jest od 8 czerwca do 4 lipca. W naszym rejonie możemy odnotować, że będzie to jednostka w Jarocinie, jednostka w Śremie. Także lokalnie jest na pewno ułatwione dla kandydatów z naszej okolicy. Drugi turnus wakacji z wojskiem mamy od 13 lipca do 8 sierpnia. Tutaj dochodzi jednostka w Sieradzu, także osoby z południowej Wielkopolski, ale bliżej województwa łódzkiego mogą być tym zainteresowane. A od 17 sierpnia do 12 września, oprócz Jarocina, Połowidza dochodzi nam jeszcze Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu.
3: Powiedział Radio Centrum Jakub Pojmański, rzecznik prasowy Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kaliszu. A na czym polegają wakacje z wojskiem?
24: Wakacje z wojskiem jest to nic innego jak dobrowolna, zasadnicza służba wojskowa. Czyli jest to pierwsze spotkanie z mundurem, jest dedykowane dla osób, które wcześniej nie miały kontaktu z wojskiem. Trwa 27 dni i jest zakończona przysięgą wojskową. W trakcie tego szkolenia można nauczyć się bardzo wielu rzeczy. Jest to taka sztampa żołnierskiego zachowania, żołnierskich obyczajów, ale również strzelań, taktyki, no i tego całego wojskowego fachu.
3: Dodaje major Pojmański. Należy pamiętać, że zarówno wakacje z wojskiem, jak i dobrowolna zasadnicza służba wojskowa są przeznaczone dla osób, które ukończyły 18 lat, mają odpowiednią kategorię zdrowia, są przebadane zdrowe i gotowe do tego, żeby 27 dni bez przerwy poświęcić na to szkolenie.
14: Coś przegapiłeś? Nie usłyszałeś? U nas dowiesz się wszystkiego.
3: To kwota, za którą można zrobić plac zabaw, stworzyć miejsce biesiad, zielony zakątek lub unowocześnić infrastrukturę. W tym roku sołectwa w powiecie kaliskim otrzymały 1 400 000 zł na realizację 16 projektów w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś, organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. W tym roku odbyła się jego 16 edycja.
1: Każda gmina w powiecie kaliskim otrzymała wsparcie na różne zadania, przedsięwzięcia. To jest konkurs, który za zadanie ma oprócz rzeczywiście zmiany otoczenia w danych miejscowościach, również integrację mieszkańców, bo to mieszkańcy tworzą grupy odnowy miejscowości, przygotowują strategię odnowy miejscowości. Oni de facto decydują o tym, co chcą u siebie zmieniać, a samorząd gminny jest takim pośrednikiem, bo pozyskuje te środki, dokłada również z budżetu własnego inne dodatkowe pieniądze i w ten sposób udaje się zmienić naszą wielkopolską wieś.
3: Powiedział Radiocentrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Umowy z przedstawicielami gmin podpisano w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. W przekazaniu symbolicznych czeków na finansowanie zwycięskich projektów wzięli też udział mieszkańcy sołectw, w których inwestycje będą realizowane. W niektórych gminach, na przykład w gminie Lisków, dotacje otrzymały 2 sołectwa – Lisków i Wygoda.
4: Sołectwo Lisków też jest dużym sołectwem, dlatego z tej kwoty będziemy modernizować, a w zasadzie tworzyć nowe pomieszczenia chłodnicze, które znajdują się w Gminnym Ośrodku Kultury w Liskowie. Mamy piękną salę bankietową, zmodernizowaną, z nowymi zasłonami, firanami, a do tego teraz dołączą pomieszczenia chłodnicze, które na pewno poprawią jeszcze bardziej naszą bazę.
5: W Sołectwie Wygoda chcemy utwardzić grunt przy byłej szkole, która w tej chwili jest przekształcana na świetlicę wiejską, a także chcemy też ogrodzić ten teren i budować takie palenisko, żeby można było się spotykać, integrować razem z mieszkańcami.
3: Powiedzieli Radiocentrum Dorota Sitko, przedstawicielka sołectwa Lisków, i Grzegorz Czaja, sołtys Wygody z gminy Lisków. To jeden z tych konkursów, który od początku cieszy się niesłabnącym powodzeniem. W tym roku Urząd Marszałkowski na jego realizację przeznaczył łącznie 17 milionów złotych, a każdy projekt może otrzymać dofinansowanie w wysokości nawet 100 tysięcy złotych.
0: Radiocentrum, żeby było słychać.
3: Kaliski radny PiS Marcin Strzelec znalazł się w centrum sprawy związanej z wnioskiem o uchylenie immunitetu europosła Patryka Jakiego. Według ustaleń prokuratury i doniesień ogólnopolskich mediów postępowanie dotyczy decyzji personalnych podejmowanych w służbie więziennej, a jednym z kluczowych wątków jest przebieg kariery Strzelca oraz umorzenie wobec niego postępowania dyscyplinarnego. Śledczy zarzucają Patrykowi Jakiemu przekroczenie lub niedopełnienie obowiązków, za co grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Historia sięga 2015 roku i obejmuje zarówno działalność Strzelca w strukturach więziennictwa, jak i jego późniejsze związki z uczelnią powołaną za rządów Zjednoczonej Prawicy. Jakie jeszcze osoby i powiązania pojawiają się w tej wielowątkowej sprawie? Szczegóły w artykule Strzelec Wyborowy na naszym portalu.
0: www.rc.fm. Tak minął tydzień. Piątek.
6: Czy zastosowana w Ostrowie Wielkopolskim w czasie pandemii COVID-19 folia antywirusowa PureZone będzie zmieniana? W kwietniu minął okres jej użyteczności, pyta słuchacz Radia Centrum Piotr za pośrednictwem naszej linii interwencyjnej. Zagrożenie minęło, więc wymiany folii nie będzie, poinformował Urząd Miasta w Ostrowie Wielkopolskim.
22: W kwietniu 2021 roku w wielu instytucjach użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim, m.in. w Urzędzie Miasta, placówkach oświatowych oraz w hali Arena, na przykład na klamkach, pojawiły się naklejki z napisem PureZone. Zostały one nasączone aktywnymi jonami srebra posiadającymi właściwości wirusobójcze i bakteriostatyczne. Ich trwałość szacowano na 5 lat, więc w tym roku minęła. Stąd pytania słuchacza Piotra o to, czy folia będzie wymieniana. Pandemia COVID-19 dobiegła końca, a co za tym idzie, z punktu widzenia zapobiegania zagrożeniom epidemiologicznym, nie ma obecnie uzasadnionej potrzeby ponoszenia kosztów na tego typu rozwiązania. Dotychczasowa folia, w zależności od miejsca i stopnia zużycia, będzie sukcesywnie zdejmowana podczas standardowych prac porządkowych i konserwacyjnych, poinformowała Radio Centrum Sandra Jankowska z Biura Prasowego Urzędu Miasta w Ostrowie Wielkopolskim. Innowacyjna folia antywirusowa PureZone została stworzona przez ostrowską firmę
15: Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
0: Słuchasz, więc wiesz.
8: Rada Miasta Kalisza sprzeciwia się planom przeniesienia zespołu ratownictwa medycznego P01030 ze stacji w Kaliszu przy ulicy Toruńskiej do Opatówka. Uchwałę w tej sprawie jednogłośnie przyjęto w czasie kwietniowej sesji Rady Miasta Kalisza, a jej projekt to pomysł Klubu Prawa i Sprawiedliwości oraz radnej tego ugrupowania Małgorzaty Mosińskiej-Burz, która przed miesiącem jako pierwsza zwróciła uwagę na plany Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego związane z pomysłem zmniejszenia liczby ZRM na terenie Kalisza.
10: Tym samym na terenie Kalisza pozostaną jedynie 3 zespoły ratownictwa medycznego. Podstawowym obszarem działania zespołu P01030 jest miasto Kalisz. Przeniesienie karetki do Opatówka spowodowałoby wydłużenie czasu dojazdu do mieszkańców Kalisza, którzy stanowią największą grupę pacjentów korzystających z pomocy tego zespołu.
8: Mówiła w czasie sesji radna Małgorzata Mosińska-Burz. W uchwale podkreślono, że w momencie ratowania życia i zdrowia znaczenie ma każda sekunda, a wydłużenie czasu dojazdu do pacjentów może stanowić realne zagrożenie.
11: Jako osoba związana z ochroną zdrowia wiem, jak wyglądają realia pracy medyków i jak duże znaczenie ma szybkość tej pomocy. Dlatego tutaj nawet kilka dodatkowych minut może decydować o życiu, zdrowiu, jak również o dalszych, późniejszych rokowaniach pacjenta, którym tak naprawdę może stać się każdy z nas.
8: Dodała Anita Kaczorowska, lekarka i radna Klubu Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Kalisza. Radni kaliscy podkreślili, że sprzeciwiają się przeniesieniu ZRM z Toruńskiej do Opatówka, ale równocześnie są za tym, by w tym mieście utworzono kolejną podstację pogotowia ratunkowego, jednak nie kosztem Kalisza. Swoje stanowisko skierowali do wojewody wielkopolskiej, a konkretnie do zastępującej Agaty Sobczyk wicewojewody Karoliny Fabisz-Szulc. Zdaniem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przeniesienie ZRM ma usprawnić i polepszyć pracę pogotowia ratunkowego, a relokacja zamiast kolejnej karetki związana jest też z kosztami. Miesięcznie załoga z lekarzem kosztuje 11 tysięcy złotych, a bez lekarza 8 tysięcy złotych.
0: Radio Centrum.
8: Kaliscy strażnicy miejscy coraz częściej zawiadamiani są o przypadkach niszczenia mienia publicznego. Jak podkreślają kaliscy municypalni, jest to problem poważny i niejednokrotnie utrudniający życie mieszkańcom.
12: Problem ten dotyczy m.in. dewastacji przystanków, dewastacji budynków czy infrastruktury miejskiej. Dlatego też Straż Miejska przypomina, że tego rodzaju zachowania niosą za sobą konsekwencje prawne i finansowe. Sprawcy takich zachowań są często identyfikowani dzięki monitoringowi miejskiemu. Szczególną uwagę należy również zwrócić na osoby

0: zakresie zainteresowania Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kaliszu, który liczy łącznie 8 powiatowych komisji lekarskich. Wezwaliśmy ponad 4100 osób i stawiennictwo widzimy w 90% prawie, także jest to bardzo dobre stawiennictwo, jeśli chodzi o ten rok i lata poprzednie. Również czym możemy się pochwalić, a raczej kandydaci mogą się pochwalić, to jest ilość kategorii zdrowia A, czyli tej najwyższej kategorii, która uprawnia kandydatów do przystąpienia do służby wojskowej.
1: Powiedział Radiu Centrum major Jakub Pojmański, rzecznik prasowy Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kaliszu. Według statystyk kalickiego WCR-u ponad 80% osób, które stawiło się przed komisjami lekarskimi, otrzymało kategorię zdrowia A.
2: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
1: Do 31 lipca wojewoda wielkopolski przedłużył okres zawieszenia oddziału urologii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym imienia Ludwika Perzyny w Kaliszu. Jak przekonuje placówka, ważne kamienie milowe w kierunku przywrócenia oddziału zostały już osiągnięte.
3: Ekipa lekarska jest, mają zakupy sprzętowe, ponieważ tam jest koncepcja rozwoju i oddział wymaga bardzo poważnego dosprzętowienia i jednocześnie za chwilę ruszają prace takie modernizacyjne, remontowe.
1: Powiedział Radiu Centrum Paweł Gawroński, rzecznik prasowy Kaliskiego Szpitala. Oddział urologiczny Kaliskiego Szpitala rozpoczął działalność w 1989 roku. Został zawieszony w sierpniu 2025 roku z powodu braków kadrowych. Oddział przed zawieszeniem dysponował 26 łóżkami.
2: Tak minął tydzień.

0: Jak się słucha.
1: Agnieszka Walczak, ze mną w studiu panowie Marcin Karolak i Tomasz Nowak, ratownicy medyczni, z którymi porozmawiamy o planowanym przeniesieniu zespołu ratownictwa medycznego ze stacji w Kaliszu przy ulicy Toruńskiej do Opatówka. Może zaczniemy od tego, ile zespołów ratownictwa medycznego jest w Kaliszu i na terenie powiatu kaliskiego?
2: Na ten moment w Kaliszu, w samym mieście Kalisz, mamy 4 zespoły ratownictwa medycznego. 3 mieszczą się na ulicy Poznańskiej przy szpitalu, 1 na Toruńskiej i mamy 3 podstacje w Brzezinach, Stawiszynie i Bliskowie. I od 1 października decyzją wojewody ta jedna karetka z ulicy Toruńskiej z miasta Kalisz ma być przesunięta do miasta Opatówek.
1: Czy ta liczba to jest wystarczająca, jeżeli chodzi o Kalisz i powiat kaliski?
2: Patrząc na liczbę wyjazdów zwiększającą się, patrząc na statystyki, uważamy, że nie. Tych wyjazdów jest coraz więcej. Rok do roku około 1200-1400 wyjazdów na te 7 karetek robi się nam więcej. Widzimy od kilku lat problem, o którym może tu kolega.
3: A więc tak, problem niewystarczającej liczby zespołów ratownictwa medycznego na terenie miasta i powiatu kaliskiego zobrazowaliśmy już w 2024 roku. Tam już zaczęliśmy pierwsze nasze starania, pierwsze wewnętrzne rozmowy o tym, aby walczyć o dodatkowy zespół ratownictwa medycznego na obszarze naszego działania. Na początku 2025 roku zaczęliśmy rozsyłać pisma do różnych instytucji, do władz województwa, władz centralnych, posłów, senatorów, a także do tutaj lokalnych władz. W połowie 2025 roku spotkaliśmy się też z panem wojewodą i to też był problem, gdzieś tam ta problematyka była poruszana. Następnie w trzecim kwartale 2025 roku w przedstawionym projekcie planu zabezpieczenia województwa wielkopolskiego uzyskaliśmy informację o przeniesieniu karetki stacjonującej przy ulicy Toruńskiej do miasta Opatówka jako dodatkowy zespół, a przesunięcie karetki, która zabezpiecza północną część miasta Kalisza, gminy Blizanów, gminy Żelazku, to są akurat południowe części, dodatkowo duże blokowiska, jakie są wzgórza Kalisza w połowie budowy, ulica Bazyliowa, rodzinna, tam powstają kolejne osiedla mieszkaniowe, które zabezpiecza ten zespół na Toruńskiej.
1: Czyli dostaliście zupełnie coś innego niż chcieliście.
3: Dokładnie tak.
1: Czy wiadomo, kto jest pomysłodawcą tego przeniesienia i jak to argumentuje? Skoro wy wnioskujecie o dodatkowy zespół, bo jest więcej wyjazdów, więcej potrzebujących, a się zmienia tylko położenie.
2: Za zabezpieczenie terenu odpowiada wojewoda, robi plan zabezpieczenia terenu i na podstawie tego, dlatego to, co kolega powiedział, Tomek, na trzecim kwartale dowiedzieliśmy się, że ta karetka będzie przesuwana do Opatówka. Wojewoda tłumaczył to tym, że czasy dojazdu, tak zwane mediany, do miasta Opatówek, które od kilku lat jest miastem, się nie zgadzają, bo czas dotarcia jest zbyt długi, dlatego taką podjął decyzję. My próbujemy negocjować, rozmawiać o dodatkowym zespole ratownictwa, który rzeczywiście

0: widzimy, że jest potrzeba tam, żeby stacjonowała w tamtej okolicy, ale nie kosztem przesunięcia karetki z Kalisza, bo niestety trzy karetki w Kaliszu uważamy, że będzie zdecydowanie za mało.
1: Pan Tomasz, jeszcze dokończę. Na wstępie chcieliśmy powiedzieć, że nie uważamy, że ta karetka się nie należy w Opatówku. Uważamy, że zabezpieczenie, poprawa tutaj o kolejny ambulans, czy to będzie stacjonował w Kaliszu, czy w Opatówku, zabezpieczając powiedzmy wschodnią część miasta, a także gminę Opatówek, jest jak najbardziej wskazane. Próbowano nam narzucić narrację, że gorzej traktujemy mieszkańców Opatówka i tamtych terenów. To jest nieprawdą.
2: Pan Marcin powiedział o tych medianach dojazdu. Jak wyglądają właśnie te związane z Toruńskiej? Ile razy wyjeżdżacie? Jakie macie czasy dojazdu? Ilu macie pacjentów? Bo to jest wszystko ważne i pod kątem tego, jak obsługujecie Kalisz i tego, jak obsługuje się Opatówek. Tak?
0: Jeśli chodzi o karetkę z tej Toruńskiej, o której rozmawiamy, w 2025 mieli wyjazdów 2520. Do gminy Opatówek mieli 268 wyjazdów. Do Kalisza samego 1638. Do pozostałych gmin, to co Tomek mówi, że obsługują ta karetka inne gminy, 614 razy. Do gminy Opatówek w 2025 roku pozostałe 6 zespołów ratownictwa, które mamy w powiecie kaliskim, wyjeżdżało 275 razy, jeśli się nie mylę, coś w tej okolicy, więc podobna liczba pozostałych zespołów ratownictwa.
2: To jest i tak mniej zdecydowanie niż to, w jaki sposób ta karetka z Toruńskiej porusza się po Kaliszu, bo przypomnę, że to było 1638 wyjazdów.
0: Zdecydowanie tak. Czas dotarcia, jeśli nie ma tej karetki z Toruńskiej i żeśmy my się przemieścili z ulicy Poznańskiej na drugą część Kalisza w godzinach szczytu, zespoły ratownictwa medycznego nie zawsze jeżdżą na sygnale, bo nie zawsze jest takie wskazanie. Przemieszczenie się w godzinach szczytu, no chyba mieszkańcy Kalisza doskonale wiedzą, że przemieścić się przez Poznańską w okolicy 14:30 to jest 20 parę minut. Więc czas zdecydowanie się wydłuża. Jeśli nie będzie tej karetki, będzie musiała jechać karetka z Poznańskiej. To pokazywaliśmy wojewodzie i osobiście byłem na tym spotkaniu u wicewojewody pana Maciejewskiego z ramienia Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Ratowników Medycznych w lipcu bodajże tamtego roku. Prosiliśmy, pokazywaliśmy, że jest problem, że chcemy ten dodatkowy zespół, ósmy co najmniej na ten nasz powiat. Tak niestety wyszło. Pan wojewoda tłumaczy, że w statystykach wychodzi, że powinno wystarczyć. Nie wiemy, zobaczymy jak to wyjdzie niestety w praniu, tak?
2: Powinno wystarczyć, ale biorąc pod uwagę Kalisz i zestawiając z Koninem czy z Ostrowem, no które są mniejsze, ale tam jakby tych karetek nie jest dużo mniej.
0: Czy w powiecie ostrowskim wiemy na pewno, że jest 6 zespołów ratownictwa medycznego, 3 w mieście Ostrów, 3 w podstacie Raszków, Odolanów i Przygodzice. W Koninie w 100% nie jesteśmy pewni, wydaje nam się, że jest 9 w całym powiecie konińskim. Patrząc na statystyki wyjazdów, bo co rok do roku można takie statystyki, każdy z nas może pobrać. My mieliśmy w tamtym roku 13 893 wyjazdy dla całych tych 7 zespołów ratownictwa, przepraszam. Powiat koniński, jeśli się nie mylę, około 11 tysięcy. Taka jest różnica. Powiatu ostrowskiego nie wiemy, więc nie mamy jak się odnieść.
2: Czyli tak, biorąc pod uwagę chociażby te statystyki, w Kaliszu ta kolejna karetka by się przydała. Nie jako przesunięcie z jednej lokalizacji na drugą, tylko fizycznie.
0: Zdecydowanie tak. Kiedyś mówiło się, że jedna karetka powinna być na 20 tysięcy mieszkańców. Łatwo to sobie przeliczyć. No nie mamy w Kaliszu 60 tysięcy mieszkańców, żeby nagle obcięto nam tą karetkę. My jesteśmy od pracy. Tak jak kolega powiedział, my nie chcemy się z nikim kłócić i tak dalej. Chcemy negocjować, rozmawiać. Nie chcemy nikogo, że tak powiem, faworyzować, że nie wiem, w Kaliszu muszą być, a w Opatówku nie. Chcemy rzeczywiście, żeby tam też ta karetka stała, ale jako zespół dodatkowy. Tak? Wtedy zdecydowanie ta jakość usług, dotarcie do tego pacjenta zdecydowanie będzie lepsza.
2: Ten pomysł przesunięcia karetki ma być rzeczywistością od 1 października. Czy te wasze argumenty, te wasze wyliczenia, statystyki trafiają do kogokolwiek, kto jest władny i prawomocny, żeby jednak zaniechać tego pomysłu, rozmawiać i analizować to, żeby dodatkowa karetka była? Bo też padła taki pomysł, że miasto zadeklarowało, że jest w stanie kupić karetkę jako samochód, tylko żeby wojewoda, który jest odpowiedzialny za to, ją wdrożył.
1: A więc tak, wytłumaczmy tutaj. Miasto Kalisz zadeklarowało i prezydent Kinastowski, że zakupią ambulans. Ambulans jako samochód. Samochód bez ratownika to nadal jest tylko samochód. Pani pytała, czy coś się udało nam wskórać. A więc tak, myślę, że nam się udało pobudzić tutaj do działania Radę Miejską, Komisję Zdrowia, prezydenta, pana wojewodę, bo też z nami się spotykał, tak? Mówmy wszystko tak, jak jest prawdziwe, że też gdzieś tam ten nasz dialog trafił do województwa. Tam poszły kolejne analizy. Czekamy na rozstrzygnięcie. Zobaczmy, co będzie dalej.
2: Wyobraźcie sobie to, że ta karetka jest przesunięta? Czy to bardzo może negatywnie wpłynąć na całą obsługę pacjentów?
1: Ten czarny scenariusz, który gdzieś tam sobie budujemy w głowie, który widzimy z wyprzedzeniem, może zagrozić zdrowiu i życiu mieszkańców. Oby się tak nie zdarzyło. Obyśmy się mylili.
2: To kiedy mogą zapaść kolejne decyzje, bo mówicie, że cały czas dialog trwa.
0: W lipcu na pewno wicewojewoda jedzie do Warszawy rozmawiać odnośnie nowego planu zabezpieczenia terenu, który ma obowiązywać od stycznia 2027. Mamy nadzieję, że rzeczywiście te analizy, o którym Tomek przed chwilą mówił, wpłyną pozytywnie na nasze działania. Bo my naprawdę nie chcieliśmy się nigdzie wychylać do żadnych mediów i tak dalej. Działaliśmy, pisaliśmy do wszystkich, to co Tomek mówił, wszystkich włodarzy, żeby nam pomogli w stworzeniu tego dodatkowego zespołu. Pan wojewoda nam ładnie powiedział, że niektórzy nie widzą problemu. No, my zauważyliśmy i dlatego zasygnalizowaliśmy. Tak to wygląda, nie?
2: W takim razie czekamy na lipcowe rozmowy i czekamy na decyzje, które zapadną w Warszawie. Ja dziękuję bardzo panu za wizytę. Przypomnę, że byli ze mną w studiu Tomasz Nowak i Marcin Karolak, ratownicy medyczni. Rozmawialiśmy o pomyśle przeniesienia zespołu ratownictwa medycznego z ulicy Toruńskiej w Kaliszu do Opatówka. Dziękuję za wizytę.
3: Dziękujemy serdecznie.
0: Dziękuję serdecznie.
4: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha. Tak minął tydzień.

0: Reklama.
1: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
0: Reklama.

slices of gray. He knows what it's all about.